Lektury szkolne to duże wyzwanie? Czasami wystarczy dobrze posłuchać. Władysław Reymont, Chłopi. Tom pierwszy, Jesień. Chłopi Władysława Reymonta to opowieść o wsi, jakiej już nie ma albo prawie nie ma. Może w niektórych, szczególnie mocno rolniczych regionach naszego kraju znajdziesz jeszcze taki system życia, jaki opisał Reymont, ale to mało prawdopodobne. O ile jednak zmienił się styl życia, dzień i noc nie determinują już tak mocno harmonogramu dnia, a technika ułatwiła wiele prac polowych, które nie mają już wiele wspólnego z grupową pracą i wspólnym spędzaniem czasu, o tyle wiele z mentalności chłopskiej, którą Reymont tak celnie sportretował, można znaleźć nie tylko wśród współczesnych gospodarzy. Wbrew pozorom, Chłopi to nie rajska opowieść o tym, jak na wsi jest pięknie. Reymontowi daleko do uwielbienia, jakim wieś otaczał Kochanowski. Dużo bliżej mu do krytycyzmu wyspiańskiego, choć kwestie narodowe nie mają tutaj wielkiego znaczenia. Chłopi to portret wsi i mieszkających w niej ludzi. To opis charakterów, reguł i brutalnych zasad gry, które każdemu człowiekowi wyznaczały konkretne miejsce w grupie. A jak ktoś się nie podporządkował, to kończył jak Jagna, jedna z głównych bohaterek powieści, wywieziona ze wsi na kupie gnoju, upokorzona i odrzucona. Posłuchaj tego nagrania do końca, a dowiesz się, jak się zaczęła ta historia, poznasz jej pierwszą część, zrozumiesz, jakimi prawami rządziła się polska wieś na początku XX wieku i dowiesz się, czym wieś Reymonta różni się od tej z wierszy Kochanowskiego. Zacznijmy jednak od najważniejszych informacji. Poznaj niezbędne minimum. Chłopi to powieść składająca się z czterech tomów. Pierwsze dwa, Jesień i Zima, wydrukowano w 1904 roku. Część trzecia, Wiosna, wydana została w 2 lata później, a czwarta, Lato, w roku 1909. Druk powieści rozpoczęto w odcinkach, tak samo jak w przypadku Lalki Bolesława Prusa w tygodniku ilustrowanym w 1902 roku. Serię kontynuowano z przerwami do grudnia roku 1908. Tytuły tomów odpowiadają porom roku, aby jeszcze dobitniej podkreślić uzależnienie

nie życia wsi od rytmu natury. Problem ten będzie kluczowy dla całej powieści. Oprócz pór roku wpływających na rodzaj prac polowych, sposób spędzania wolnego czasu i sytuację materialną chłopów liczyć się będzie również rytm dzień-noc. W 1924 roku Władysław Reymont za powieść Chłopi otrzymał literacką Nagrodę Nobla. Dokładny czas, w jakim rozgrywa się akcja Chłopów, nie jest znany. Na przestrzeni wszystkich czterech tomów pojawiają się co prawda wzmianki o powstaniu styczniowym z 1863 roku, w którym brał udział między innymi parobek Kuba. Jednak trudno jednoznacznie określić czas akcji powieści. Uważa się, że w tomie Zima Reymont specjalnie skrócił opisy świąt w okolicach Nowego Roku, aby nie podawać konkretnych dat. Wiemy za to, że akcja rozgrywa się w ciągu 10 miesięcy. Początek powieści to pierwsze dni września. Ostatni tom kończy się opisami żniw w lipcu. Jednak w żadnym momencie powieści nie pojawia się data roczna i wydaje się, że jest to świadomy zabieg autora. Rytm życia mieszkańców wsi wyznaczają pory roku i towarzyszący im rytm dzień-noc, a także święta i obrzędy z nimi związane. To te wydarzenia, a nie konkretny rok, wyznaczają porządek czasowy. Wydaje się, że Reymont bardzo konsekwentnie stara się to sygnalizować. Konkretne jest natomiast miejsce akcji. To wieś Lipce, leżąca niedaleko Tynowa. Taka wieś naprawdę istnieje w Polsce. Leży niedaleko Skierniewic. Tynów to z kolei nieco większa od Lipiec miejscowość, gdzie co roku na słynny jarmark zjeżdżają się mieszkańcy okolicznych wiosek. Bohaterem zbiorowym Chłopów jest przede wszystkim wieś jako pewnego rodzaju wspólnota kierująca się określonymi zasadami, prawami, nakazami. Na tle tej zbiorowości pojawia się już w pierwszym tomie, który dzisiaj dla Ciebie omawiamy, kilka wyróżniających się postaci. Są to Maciej Boryna, najbogatszy chłop we wsi, który niedawno stracił drugą żonę i rozważa poszukiwania nowej kandydatki na towarzyszkę życia. Antek Boryna, jego syn, który wchodzi w nieustanny konflikt z ojcem, czuje się bowiem gospodarzem, a ojciec traktuje go jak parobka. Hanka, żona Antka, wspierająca męża w walce o należne mu synowskie prawa, jednocześnie cicha, pokornie wykonująca swoje obowiązki. Jagna, najpiękniejsza dziewczyna we wsi, nieprzystosowana jednak do życia w gromadzie i często łamująca jej prawa. Kuba, parobek Boryny, który brał udział w powstaniu styczniowym, a teraz służy jako pomoc przy gospodarstwie. Agata, starsza kobieta, która oddała swoim dzieciom zarządzanie ziemią, przez co sama popadła w nędzę. A teraz właściwe streszczenie utworu. Mamy początek września. Pierwsze cztery rozdziały powieści opowiadają o weekendowych wypadkach we wsi. Od piątku po południu, kiedy rozpoczyna się akcja, do niedzieli może się naprawdę wiele wydarzyć. Jako pierwszego widzisz księdza. Idzie przez wieś i mija kolejne osoby. Jedną z nich jest staruszka Agata, która udaje się na żebry do miasta. Czyżby nie miała rodziny? Nie, jest jednak dla nich ciężarem. Jako staruszka, która oddała zarząd ziemią młodszym, zupełnie straciła na znaczeniu i teraz sama musi się o siebie troszczyć. Ksiądz daje jej złotówkę, a ta nieco szczęśliwsza idzie dalej. Kapłan mija również młodą kobietę, która prowadzi krowę do innego gospodarstwa, po drodze spotyka także Żyda i ślepego dziada. Mija też inne osoby. Wszyscy okazują mu szacunek. W końcu jest księdzem, a więc obok wójta drugą najważniejszą osobą we wsi. Ksiądz dochodzi do pola Macieja Boryny. Jest to najbogatszy chłop we wsi, wdowiec, który wiosną pochował drugą żonę. Cieszy się ogromnym szacunkiem we wsi, to właściwie trzecia najważniejsza osoba w całych Lipcach. Na Borynowym polu trwają właśnie wykopki ziemniaków. Oprócz ciężkiej pracy jest tu miejsce na plotki. To właśnie na polu dowiedzieć się można najwięcej. Nie inaczej jest w tym przypadku. Jednym z tematów plotek jest Jagna Paczysiówna, jedna z najpiękniejszych dziewcząt we wsi. W pewnym momencie na polu robi się hałas i synowa Boryny, Hanka, zostaje zawołana do chorej krowy. Okazuje się, że krowa zachorowała, bo była za mocno pędzona. Próbowano ją zbyt ostro przegonić z terenów należących do dworu, a potem pastuch Walek nie potrafił już opanować zwierzęcia. Na polu pojawia się Boryna, która decyduje o tym, że krowę

trzeba dobić, aby się nie męczyła, a z dworem trzeba będzie sądzić się o stratę. Buryna jest wściekły, planuje się zdrzemnąć, a opiekę nad gospodarstwem poleca synowi Antkowi. Antek jest niezadowolony z polecenia ojca. Od razu widać, że nie jest to pierwszy raz, kiedy ojciec traktuje go jak parobka. Buryna po krótkiej drzemce idzie do wójta, bo okazuje się, że była służąca Buryny, Jewka, oskarżyła go o to, że jest ojcem jej dziecka. Wójtostwo radzą Burynie, żeby się ożenił po raz trzeci. Dzięki temu w przyszłości uniknie podobnych, bezpodstawnych oskarżeń. Buryna stwierdza, że nie jest to łatwa decyzja w jego wieku, jest tuż przed 60, ma dokładnie 58 lat. Okazuje się jednak, że wójtostwo nadal naciska. Mówią mu nawet, że znaleźli dla niego idealną narzeczoną. Chodzi oczywiście o piękną Jagnę. Buryna niby nie jest chętny do rozważania tego pomysłu, ale jakoś tak się dzieje, że wracając do domu przechodzi specjalnie koło domostwa Jagny i zaczyna myśleć o 5 morgach ziemi, które przylegają do jego pola. Piękna uroda ma swoje plusy, ale ziemia na wsi liczy się najbardziej. W sobotę Buryna udaje się na rozprawę do Tomowa. Zanim jednak opuści dom, wydaje wszystkim dokładne polecenia. Od razu widać, kto tu rządzi. Jadąc do Tomowa, Buryna znów przejeżdża obok pól Paczesiów, czyli rodziny Jagny.

sprawę do Tomowa. Zanim jednak opuści dom, wydaje wszystkim dokładne polecenia. Od razu widać, kto tu rządzi. Jadąc do Tomowa, Boryna znów przejeżdża obok pól Paczesiów, czyli rodziny Jagny.

dworu. Nasz bohater dociera wreszcie do sądu. Przed rozprawą Boryny toczy się rozprawa złodziejaszka Kozioła. Jest to bardzo zabawna scena, w której Kozioł pokrętnie tłumaczy się z kradzieży świni. Ważne jest jednak to, że świnia jest Dominikowej, a więc matki Jagny. Natomiast rozprawa Boryny nie przynosi żadnego rozstrzygnięcia. Chłop domyśla się, że ktoś namówił Jewkę, aby zgłosiła oskarżenie i w ten sposób zrobiła na złość Boga temu chłopu. Zastanawia się, kto to mógł być. Szykuje się do powrotu, wcześniej jednak do wspólnej jazdy zaprasza paczesiową Dominikową, czyli matkę Jagny. Podczas podróży rozmawiają o sprawach wsi, między innymi o wójcie, który jakoś wyjątkowo szybko się dorobił. Dominikowa pyta Macieja Borynę, czy nie myśli o ponownym małżeństwie. Dla Boryny to sygnał, że ma otwartą drogę do ubiegania się o rękę Jagny. Nadchodzi niedziela. Parobek Boryny, Kuba, ofiarowuje księdzu kuropatwy, które nielegalnie zabił w lesie. Dostaje za nie złotówkę. W jego oczach to ogromne pieniądze. Tak rośnie z dumy, że pcha się w kościele do przodu, aby wśród najważniejszych gospodarzy złożyć ofiarę na tacę. Spotyka się to z oburzeniem ludzi, bo w kościele na wsi każdy zna swoje miejsce i przy ołtarzu nie może stanąć byle kto. Po mszy dochodzi do kolejnego, jednego z wielu, czego można się łatwo domyślić, starć Boryny z synem Antkiem. Zarówno Antek, jak i jego żona czują się wykorzystywani przez Macieja. Mają wrażenie, że są tanią siłą roboczą, a nie rodziną. Antka denerwuje także to, że nie ma nic do powiedzenia i stary Boryna sam podejmuje wszystkie decyzje. Z kolei Kuba jest podekscytowany wizją zarobienia dużych pieniędzy na kłusownictwie. Najpierw próbuje się zdrzemnąć, a kiedy mu to nie wychodzi, idzie do karczmy. Tam Żyd Jankiel, karczmarz, proponuje Kubie, że kupi od niego kuropatwy. Jest gotowy zapłacić znacznie więcej niż ksiądz. Jednocześnie próbuje namówić Kubę, aby spróbował upolować jakieś większe zwierzę. Żyd mówi Kubie, że da mu nawet broń. Co więcej, sugeruje parobkowi, że mógłby podkradać koniom owiec i pokryjomu sprzedawać go karczmarzowi. Kuba jest oburzony taką

Zastanawiają się nie tylko co kupić, ale i co sprzedać. Jarmark to w ogóle bardzo ważne wydarzenie, wobec którego nikt nie pozostaje obojętny. To okazja do świętowania i niezłego zarobku. Boryna na jarmark idzie sam, za karczmą dopędza go organista na bryczce i razem pokonują dalszą część drogi. Już na miejscu między kolorowymi kramami Boryna spotyka Jagnę. Kierowany impulsem kupuje dla niej wstążkę, a potem w prezencie daje jej jeszcze barwną chustkę. Ten drugi podarek miał być dla jego córki, Juzi. Przy okazji Boryna ściera się ze swoim zięciem Kowalem, który jednak daje mu w końcu do zrozumienia, że ani on, ani córka Boryny nie mieliby nic przeciwko, gdyby ten ożenił się po raz trzeci. W rozdziale szóstym robi się deszczowo. Trwa zbieranie ostatnich warzyw z pola. Ludzie wycinają kapustę. Pracuje również Dominikowa, matka Jagny. Jeśli myślisz, że Jagna to laleczka, która nic nie robi, to się mylisz. Pracuje w pocie czoła, dużo zresztą lepiej niż jej bracia. To zdrowa i silna kobieta, a to na wsi liczy się najbardziej. W drodze do domu spotyka Antka, który zaprasza dziewczynę na niedzielne tańce u kłębów. Wieczorem do chaty Dominikowej przychodzi Jambroży. Zaczyna się zabawa w swaty. Chłop pyta, czy w imieniu Boryny może przyjść do Paczesiów z wódką. Jest to wyraźny sygnał oficjalnych podchodów małżeńskich, mimo że jeszcze nie mówi się o nich wprost. Dominikowa się zgadza. W tym miejscu pamiętaj, że choć Jagna miała swoje za uszami, była posłuszną córką, która liczyła się ze zdaniem matki. Od samego początku mówi, że jeśli ta każe jej pójść za Borynę, to ona tak zrobi. Jeszcze tego samego wieczoru przychodzi także Juzia, córka Boryny, i zaprasza Jagnę na obieranie kapusty. To kolejny wyraźny sygnał zainteresowania Macieja młodą kobietą. W następnym rozdziale chłopki szatkują kapustę. Tej dość nudnej robocie towarzyszy muzyka, wszyscy się bawią i weselą, a przy okazji pracują. Naczelną wiejską plotkarą jest Jagustynka. Przeciwwagę dla niej stanowi Roch, który przyjeżdża do Lipiec raz na 3 lata uczyć chłopskie dzieci. Po pracy Antek, nie mówiąc nic nikomu, towarzyszy Jagnie w drodze do domu. Nawiązuje się między nimi romans. Następnego dnia pojawia się informacja o zaręczynach Boryny z Jagną. Okazuje się, że swaty to na wsi bardzo rozbudowany rytuał, którego nie sposób ominąć. Tutaj każdy zna swoją rolę i swoje miejsce w szeregu. Kiedy przychodzą swatowie, matka Jagny wita ich jak każdego innego gościa. Początkowo nie pada ani jedno słowo dotyczące prawdziwego celu odwiedzin. Jednak wkrótce rozpoczyna się rozmowa o konkretach, a chodzi przede wszystkim o ziemię i zapis na rzecz Jagny ze strony Boryny. Dominikowa dba o to, aby córka na małżeństwie wyszła jak najlepiej. Kiedy już wszystko jest ustalone i obie strony wydają się usatysfakcjonowane osiągniętym porozumieniem, wszyscy idą do karczmy. Tam jest już Maciej Boryna. Wszystko toczy się po jego myśli. Dominikowa także nie ma powodów do narzekań. Chłopi się świetnie bawią, zabawę kończy jednak wieść o tym, że dziedzic sprzedał fragment lasu, o który toczy się spór między nim a wsią. Kolejne 2 rozdziały to opis czasu zadusznego. Jesteśmy już w okolicach listopada. Boryna zapisuje Jagnie 6 murg ziemi. U Antka zarówno ta informacja, jak i to, że jego ojciec żeni się z kobietą, którą ten kocha, nieistotne, że miał już żonę, wywołuje złość i rozgoryczenie. Idzie do księdza, szuka jakiegoś rozwiązania, jest gotowy walczyć ze starym Boryną. Ksiądz krytykuje ten pomysł. Mówi, że Antek przegra, bo ojciec jest od niego zdecydowanie silniejszy. Nie chodzi tylko o siłę fizyczną, a o pozycję, władzę na wsi, a przede wszystkim o posiadaną ziemię, a tej Antek przecież nie ma. Kowal, zięć Boryny, jest tego samego zdania. Jednak Antek nie słucha mądrych rad. Wdaje się w bójkę z Maciejem, za co ten wyrzuca syna i jego żonę wraz z dziećmi ze swojego gospodarstwa. Pierwszy tom chłopów kończy się weselem Boryny. Jest to huczna i bardzo wystawna uroczystość. Nie brakuje jedzenia i picia, gra muzyka, a chłopi świetnie się bawią, choć goście rozmawiają także o aktualnych problemach. Nie wszyscy jednak mogą się cieszyć weselem. W stajni leży bowiem Kuba, który został postrzelony podczas polowania, do którego tak namawiał go Żyd. Niestety zranionej nogi nie da się uratować. Na pomoc wezwani zostają Jagustynka i Jambroży, ale nawet oni nie mogą nic poradzić.

Nogę trzeba uciąć. Jednak Kuba nie chce słyszeć o szpitalu, dlatego sięga po siekierę i sam ucina nogę. Szybko wykrwawia się, a umierając myśli o przysmakach, które stoją na weselnym stole. No dobrze, pora na podsumowanie. Chłopów Władysława Reymonta uznaje się za kolejne wcielenie epopei narodowej. Dzieło to porównuje się z Panem Tadeuszem, nieco dalej mu oczywiście do pierwowzoru gatunku, czyli Iliady. Co sprawia, że chłopi mogą być rozpatrywani w kategoriach epopei? Składa się na to kilka elementów. Wsłuchaj się uważnie, żebyś niczego nie pominął. Zastosowana w powieści koncepcja czasu, wiecznego, linearnego, kręcącego się jednak w kółko, uniwersalnego, płynącego co prawda powoli, ale nieuchronnie. Pojawiający się w powieści bohater zbiorowy, a więc gromada wiejska, która jest równie ważnym bohaterem jak Boryna, Jagna czy Antek. Bardzo dobrze znaczenie tego bohatera widać na przykład w zachowaniu Kuby, który w kościele próbuje dostać się bliżej ołtarza. To właśnie ujawniający się tutaj bohater zbiorowy przypomina Kubie, że każdy musi znać swoje miejsce w szeregu. Oparcie powieści na fabule epizodycznej. Oczywiście główną historią jest trójkąt Boryna-Antek-Jagna, jednak większość wydarzeń jest z tym wątkiem związana bardzo luźno. Sceny epizodyczne pojawiają się po to, by zbudować określone społeczne i obyczajowe tło całej powieści. W chłopach przyroda jest równie ważna jak człowiek, towarzyszy bohaterom właściwie w każdym momencie ich życia. W utworze pojawia się bardzo wiele opisów rytuałów, obyczajów, świąt, strojów. To wszystko składa się na szeroką panoramę obrazu wsi. Charakterystyczne dla epopei jest również połączenie języka patetycznego z realistycznym, konkretnym językiem codziennych wydarzeń. W chłopach codzienność opisywana jest realistycznie, natomiast część refleksji snutych przez wybranych bohaterów, szczególnie Borynę, ma znamiona bardzo patetycznego i podniosłego stylu. Szerzej o tym opowiemy przy okazji narracji w chłopach. Warto jednak pamiętać, że w tradycyjnej epopei narrator stał z boku i jedynie przyglądał się opisywanym wydarzeniom. W chłopach zaś narrator utożsamia się z bohaterami. Fabuła chłopów układa się w trzy ciągi tematyczne. Pierwszy to losy pojedynczych bohaterów i całej społeczności. Historie te mają ukazać różne typy ludzkie. Warto wiedzieć, że w całej powieści pojawia się około 90 postaci. Jest to panorama pewnego świata. Na tym tle najważniejsze są jednak dzieje Macieja Boryny, główny bohater pierwszego tomu, losy Antka Boryny, uwaga, mały spoiler, w końcu wróci na ojcowiznę, wątek jego romansu z Jagną będzie ważny w drugim tomie. Koleje życia Jagny, która z dziewczyny przeradza się w żonę, potem w kochankę syna swojego męża, a potem dla tej historii naprawdę warto przeczytać cztery tomy. Dzieje Kuby Sochy, czyli parobka Boryny, który z duszy anielskiej polskiego ludu, dumnego powstańca styczniowego, staje się biedakiem i parobkiem. Drugi ciąg tworzy czas obrzędowo-liturgiczny. Składa się na niego opis kultury polskiej wsi, obrzędów, zwyczajów, tradycji. W przypadku pierwszego tomu chodzi przede wszystkim o

Drugi ciąg tworzy czas obrzędowo-liturgiczny. Składa się na niego opis kultury polskiej wsi, obrzędów, zwyczajów, tradycji. W przypadku pierwszego tomu chodzi przede wszystkim o

A co na roli? W pierwszym tomie to zbiór ziemniaków i szatkowanie kapusty. Narrator nie przynależy do świata przedstawionego, ale się z nim utożsamia. Jest jednak cały czas niewidoczny dla odbiorcy i przede wszystkim anonimowy. Narracja w chłopach nie jest jednolita, przyjmuje co najmniej trzy postaci. Część opowieści prowadzi lokalny gaduła gawędziarz, który opisuje przede wszystkim obyczaje, obrzędy kościelne, święta. Pojawia się też młodopolski stylizator, który na inteligencką i poetycką modłę próbuje dopisać wiejskim obrzędom i zwyczajom pewną filozofię. Zwraca przede wszystkim uwagę na związek prac ludzkich z rytmem przyrody. To w tych właśnie momentach ujawnia się przypisywany chłopom symbolizm i impresjonizm, na przykład w opisie jesiennego pola. Najrzadziej wypowiada się realistyczny obserwator, który zaznacza swoją obecność jedynie, gdy trzeba w toku fabuły przypomnieć, kto jest kim i jakie ma prawa. Te narracje oczywiście bardzo często się na siebie nakładają i tworzą dzięki temu wielowymiarowy obraz. Problematyka chłopów jest jeszcze bardziej rozbudowana niż narracja. Jednym z ważniejszych tematów poruszanym na wiele możliwych sposobów jest kwestia biedy. Raymond wskazuje na problem wydziedziczenia starców przez ich dzieci, walki o ziemię między pokoleniami, historię małorolnych chłopów, którzy zmuszeni są pracować dla tych, którzy mają więcej ziemi. Zobacz, Antek czuje się niesprawiedliwie odsunięty przez ojca od wszelkich decyzji, ale przykład Agaty pojawiającej się na samym początku powieści pokazuje, że Borynę, jeśli przepisze ziemię na dzieci, może czekać podobny los. Warto w tym kontekście pamiętać również o Kubie, który był polskim powstańcem, a skończył jako parobek wykrwawiający się w chłopskiej szopie. Sporo mówi się również o tym, że ostatecznie chłopi i tak nie są samodzielni, nawet ci tak znaczący w gromadzie jak Boryna. Chłopami rządzą bowiem bogaci panowie. Pamiętaj, że ludzie na wsi w tamtym czasie nie umieli jeszcze ani pisać, ani czytać, a przynajmniej nie umiała tego większość z nich. Niespecjalnie radzili sobie także z interpretacją prawa, co bardzo dobrze widać w scenie oskarżenia Boryny przez Jewkę. Piętno wieśniaka, któremu słoma z butów wystaje, jest tutaj właściwie nie do zdarcia. Jednak z drugiej strony z chłopów można wyczytać myśl, że ci ludzie właśnie dzięki swojej prostocie często są szczęśliwsi od tych bogatszych i mądrzejszych. Drugi ważny wątek to moc gromady, która jednoczy się w ważnych dla całej społeczności momentach. Dzieje się tak na przykład podczas walki chłopów z dworem o las. Ostatecznie zakończy się ona zwycięstwem chłopów, głównie dzięki sile wspólnoty. Podobnie będzie, gdy chłopi będą buntować się przeciwko budowie rosyjskiej szkoły. Gromada jest zawsze silniejsza niż jednostka. To prawo, które wyznaje każdy mieszkaniec wsi. Warto jednak pamiętać, że o tej sile można się przekonać również od innej strony, kiedy gromada tłamsi jednostkę. I na koniec kilka słów dla ambitnych. Raymond uchodził za mistrza słowa i chłopi są najlepszym dowodem prawdziwości tej tezy. Prawie 40% języka powieści to gwara. Pojawia się oczywiście w dialogach i jest zbliżona do tej używanej w okolicach Skierniewic, a właśnie nieopodal leżą Lipce. Sporo jest też stylizacji. Na przykład zamiast ale mówi się hale. To stylizacja fonetyczna. Pojawiają się także gwarowe słowa jak paskudnik. Specyficzna jest też składnia. Pewnie słowa oczy swoje mam i miarkuję se zdziebko raczej nie przypominają ci zdań, które wypowiadasz na co dzień. Chłopi wpisują się w silny i obecny od dawna w literaturze polskiej nurt literatury poświęconej wsi i mieszkającym tam chłopom. Od czasów Kochanowskiego i jego słynnej pieśni świętojańskiej o Sobótce, zaczynającej się od słów wsi spokojna, wsi wesoła, ziemio moja, wieś w literaturze polskiej była synonimem Arkadii, miejsca pełnej szczęśliwości. Akcentowano bliskość natury, wyjątkowy z nią kontakt, nieskażenie chłopów fałszem kultury. Takie wątki są obecne także w literaturze sentymentalnej. Wiążą się mocno z koncepcją Jana Jakuba Rousseau, który twierdził, że człowiek z natury jest dobry. Romantycy w pewnym sensie kontynuowali ten wątek, wierząc, że prości ludzie widzą i wiedzą więcej. Dostrzegali też siłę i zło tkwiące w naturze i wsi. Widać to choćby w balladach i romansach Adama Mickiewicza.
jeszcze bardziej ostry w swoich osobach.

sądach był Stanisław Wyspiański. W Weselu oprócz krytyki intelektualistów, sztucznie zafascynowanych wsią, dostaje się także samym chłopom za brak zaangażowania, gotowości do działania i wiele innych wad. Nikt jednak przed Rejmontem w tak panoramiczny sposób nie przedstawił chłopów i ich środowiska. To już koniec naszego opracowania. Podobało ci się? Podaję dalej do znajomych, którym też może się przydać. Pamiętaj również, że ta praca jest pomocą w nauce, dlatego korzystając z okazji zachęcamy cię do przeczytania albo wysłuchania lektury w całości. A tymczasem powodzenia na zajęciach! Dziękujemy, że wysłuchałeś tego nagrania. Opracowanie tej lektury zostało przygotowane w ramach projektu Dobrze posłuchać.

0: co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Co emeryci chcieliby przekazać młodym ludziom? Co powiedzieliby sami sobie, gdyby, no, powiedzmy, spotkali gdzieś na ulicy swoją młodszą wersję z przeszłości?
2: Co by pani na przykład poradziła młodym ludziom albo sama sobie, gdyby pani spotkała samą siebie z młodości?
3: Żebym tak trochę zmądrzała.
2: Chodzę o takiej mądrości, która z wiekiem przychodzi, rozmawia. Przychodzi w ogóle?
4: Nie, ja po sobie nie zauważyłem niczego takiego. Może jakieś doświadczenie, ale nie mądrość.
2: Gdyby pani spotkała samą siebie z przeszłości...
3: Ja tak... bym też bym powiedziała, żeby bardziej była i korzystała z życia. Proszę pana, ja bym już pojechała do tej Słowenii. Wie pan, no ale już na wszystko się robi za późno.
2: Gdyby pani spotkała samą siebie taką młodą, co by pani doradziła? Tak... już z perspektywy czasu, wiedząc trochę...
5: Wysłuchali starszych oczywiście.
3: Że rodzina jest najważniejsza i jak rodzina się nie wspiera, to już koniec. I jeżeli wszystkie rodziny nie będą się wspierały, to będzie koniec Polski.
5: Żyć zgodnie z Panem Bogiem.
2: Co by pan sam sobie powiedział, gdyby pan młodego siebie spotkał?
6: Nic by nie powiedział.
2: Nic by pan nie powiedział, tak żeby doradzić coś z perspektywy...
6: O, to ja mam kurna... O kłopotach mogę panu powiedzieć. Nic nie zarabiam, wszystko stanęło. Dobra, lecę na obiad. Wie pan, gdzie idę? Do kościoła, kurwa, bo nie mam pieniędzy. No, niech pan to powie ludziom, że kurwa, niech sobie odłożą na ciężkie czasy.
1: Dużo cennych wskazówek będzie dziś w Co ludzie powiedzą. Dużo takich ciekawych spostrzeżeń gromadzi się w człowieku przez te lata, przez te dziesiątki lat. No i dziś właśnie emeryci będą się dzielić z wami tymi

Dużo cennych wskazówek będzie dziś w Co ludzie powiedzą. Dużo takich ciekawych spostrzeżeń gromadzi się w człowieku przez te lata, przez te dziesiątki lat. No i dziś właśnie emeryci będą się dzielić z wami tymi

0: takie najczęściej pojawiające się w tych wypowiedziach przesłanie do młodych ludzi.
1: Chodzę o takiej mądrości, która z wiekiem przychodzi, rozmawia. Przychodzi w ogóle?
2: Nie, ja po sobie nie zauważyłem niczego takiego. Mądrość. Może jakieś doświadczenie, ale nie mądrość.
1: Co by pani sama sobie powiedziała takiej młodej, jakbyś, no chociaż nie młodej, no może takiej młodej, jakby pani ją tutaj spotkała, coś takiego, co pani dzisiaj wie, a wtedy jeszcze nie wiedziała.
2: O, to dużo rzeczy wiem. Dużo rzeczy w tej chwili wiem więcej, aniżeli jak byłam młoda. Mm. Już jak taki PESEL się osiągnie, proszę pana, to tych rzeczy jest full, to musielibyśmy te usiąść na pół dnia i rozmawiać. Tej młodej bym powiedziała, że tak, niech jeździ jak najczęściej, jak najdalej i niech zwiedza, bo warto. Warto wiedzieć więcej, aniżeli się wie.
1: Idziemy, Bea, pojechać.
2: Wszędzie, każdy zakątek jest bardzo ciekawy i każdy zakątek jest inny.
1: Co? Południowa Ameryka.

0: ale tam, gdzie jest spokój, to wszędzie, wszędzie.
1: Gdyby pani spotkała samą siebie z przeszłości...
2: Tak... Ja bym też bym powiedziała, żeby bardziej była, korzystała z życia.
1: A co to znaczy?
2: Próba na to, oczywiście pracować i mądrze później sobie wydawać te pieniądze, więc jakieś towarzystwo, próba na przede wszystkim przebywać z ludźmi, kochać ludzi, bo możemy od nich, próba na wzajemnie, ja to lubię właśnie, czy przyjaźń, czy miłość, żeby była wzajemność. I wtedy to wszystko jest fajne. Teraz wracam z wykładów trzeciego wieku. Proszę pana, 20 lat już studiuję. To nie są studia, ale słuchamy mądrych ludzi, mądrych wykładów. Dzisiaj było o Słowenii. Pan, nie wiem czy jest profesorem, na pewno doktorem, przepięknie nam opowiada o tych wszystkich miejscach UNESCO. Proszę pana, ja bym już pojechała do tej Słowenii. Jaki piękny kraj, jaki czysty, jaki... No ale już na wszystko się robi za późno. Była komuna, było źle. Teraz jak już nam niby trochę lepiej, to już za późno na wszystko.
3: Zwiedzać świat, czerpać z życia pełną garścią, no to jest takie przesłanie płynące od tych takich bardziej progresywnie nastawionych do życia emerytów, o takich progresywnych charakterach, przekonaniach. A teraz na drugą nogę będą takie raczej konserwatywne rady, czyli takie, że liczą się rodzina, wiara, zaduma, refleksja i tak dalej, i tak dalej.
4: Co ludzie powiedzą.
1: Gdybyście siebie tutaj spotkali, szanowni państwo, młodych, co byście im przekazali? Coś, co teraz wiecie, a wtedy nie wiedzieliście.
0: Wtedy wiedzieliśmy, bo to nas nauczyli w domu, że rodzina jest najważniejsza i jak rodzina się nie wspiera, to już koniec. I jeżeli wszystkie rodziny nie będą się wspierały, to będzie koniec Polski. Proszę pana, prawie 60 lat jesteśmy małżeństwem, więc to jest jawny dowód i takie wzorce przekazujemy synowi, przekazaliśmy i takie wzorce przekazujemy wnuczkom i oni też żyją zgodnie i szczęśliwie i też na pewno doczekają takich rocznic ślubu, jak my doczekaliśmy.
1: O, to dziękujemy. Pan tutaj małomówny, ale...
0: Dziękuję, ja
1: pan to,
0: dziękuję.
1: Rozumiem to samo, co żona. Tak, dziękuję. Gdyby pani samą siebie taką młodą spotkała, to co by jej pani doradziła, co by jej pani powiedziała?
5: Żyć zgodnie z Panem Bogiem.
1: No to też jest ciekawy wątek, ale rozległy dość.
5: No to nie rozległy, właśnie bardzo bliski. Bardzo bliski. I jeśli się trzyma całe życie zasad i prosi się Pana Boga o pomoc, to się ją dostaje w każdej chwili.
1: A takie jakieś błędy, które kiedyś Pani popełniła, a teraz z perspektywy czasu Pani wie, że można było inaczej coś zrobić?
5: Ponieważ byłam zawsze jak już mówiłam z Panem Bogiem, zawsze się pytałam o radę, czy to ten mąż, czy to ta praca. No i gdzieś tam w medytacji zawsze otrzymywałam odpowiedź.
1: Można młodym ludziom doradzić tego typu podejście.
5: Tak, dzisiaj już słyszałam w telewizji takie zdanie, że muzułmanie się z nas śmieją, że oni mają Pana Boga, a my Pana Boga wyrzucamy. No i będziecie mieli skutki tego. Mieć swoje zasady, mieć wiarę. Mhm. Także powodzenia życzę.
1: Pomaga z perspektywy czasu.
5: Pomaga, bo część w nas jest z Boża, no nie oszukujmy się. Każdy gdzieś na końcu świata, na końcu życia wie, że idzie gdzieś indziej, tak? A całe życie o tym nie myśli. I...
1: Zdrowia życzymy przede wszystkim.
5: Bardzo. Zdrowia i siły i żeby... No nie zwątpiła kiedyśkolwiek, bo zwątpienia też są, tak? Żeby się nie poddawać tym złym, tylko dobrym.
3: Jak żyć? No przede wszystkim przyzwoicie, skupiać się na tym, co naprawdę istotne, naprawdę ważne, nie marnować czasu, no bo czas to jest ten najbardziej cenny zasób, jaki mamy w życiu. No to są takie ogólne zarysy, a teraz będzie bardziej szczegółowo, będzie bardzo dużo konkretów, żeby uważnie dobierać partnera, wykształcenie. No nałogi to jest taki temat, na który trzeba uważać ostrożnie z nałogami i co najważniejsze, taka rada.

0: Trzeba, żeby słuchać starszych i mądrzejszych.
1: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
2: Co by pani na przykład poradziła młodym ludziom albo sama sobie, gdyby pani spotkała samą siebie z młodości?
3: Żebym tak trochę zmądrzała, tak, bo no niestety nie jesteśmy tak w pełni mądrzy, no.
2: A co to znaczy zmądrzała? To robiła pani jakieś takie niemądre rzeczy w młodości?
3: No oczywiście, że tak, no. Zgadza się. Teraz jak człowiek z wiekiem wielu rzeczy może by nie zrobić tak, jak zrobił przedtem.
2: To co pani tam nawywijała?
3: No wie pan, takie różne rzeczy były, no.
2: Co na przykład?
3: No, zostawię to już dla siebie. Bym dużo rzeczy zrobiła inaczej, tak? Bo człowiek jak jest młody, to uważa, że świat do niego należy, no.
2: Jak pani ma na imię?
3: Barbara.
2: O, młoda Basia tutaj przychodzi. Co by jej pani doradziła?
3: Miłość sama przychodzi. Tak? No.
2: Także nie szukać?
3: Żeby nie szukać. Ona sama przyjdzie.
2: Gdyby pani samą siebie, taką młodą, spotkała tutaj, jak pani ma na imię?
4: Małgorzata.
2: O, taką młodą Małgosię, gdyby pani tutaj spotkała, no. Co by jej pani przekazała?
4: Ja bym sobie powiedziała, żebym tak postępowała jak ja. Może bym wiele rzeczy zmieniła, inną pracę wybrała, jakąś taką normalniejszą, a nie taką, jak teraz mam.
2: Czy jaką?
4: Na pewno nie sprzątanie apteki i pomoc apteczna. Nie. Także coś innego.
2: Czy nie pomoc apteczna, to co by pani powiedziała sobie, że...
4: Ja bym wróciła do swojego zawodu, czyli do chemii.
2: O, żeby bardziej się do tej chemii młoda Małgosia przyłożyła,
4: no tak? Właśnie, bardziej do tej chemii, do języków. O, bo kiedyś nie było. Był rosyjski tylko, prawda, a ja bym wolała tego angielskiego, no ale nie było czasu i pieniędzy, jak to się mówi. No co, chyba tyle. Inaczej może chować dzieci, żeby był bardziej odważniejsze, żeby nie... takie pierdołami nie były. Gdyby dzieci tak więcej myślały, tak, o sobie, nie tylko mamusia, prawda? No, to tyle, no. Takie pierdoły pan opowiada.

0: doradziła?
1: Młodej osobie? No ja myślę, że aktywność fizyczną przede wszystkim. Nie zamykanie się gdzieś tam w domu, otwarcie na świat. Mhm. Jakaś pasja, żeby mieć pasję w życiu.
0: Już od młodości.
1: Od młodości, tak. Ja od najmłodszych lat byłam sportowcem. No myślę, że jak na swoje lata, to jeszcze sprawność nie najgorsza, sylwetka.
0: Coś, co teraz pani wie, a wtedy jeszcze nie wiedziała.
2: Oj, dużo rzeczy jest takich, ale...
0: Co teraz?
2: Na pewno nie paliłabym papierosów.
0: O!
2: I no, to jest najważniejsze.
0: No tak, bo to... Trzeba to się szybko rzucać, tak? Czyli...
2: No, ze wszystkich nałogów tylko to mam, więc...
0: Mhm. A to jak
2: żałuję.
0: Pani...
2: Że zaczęłam w ogóle.
0: No ale to pani teraz powie sama sobie, już...
2: Jestem głupia. Ja sobie codziennie to powtarzam.
0: Żeby rzucić koniecznie.
2: No ale... Rzucę.
0: Co można młodym ludziom poradzić, doradzić tak z perspektywy wieku, czasu, doświadczenia, co już pani dzisiaj wie, a kiedyś nie wiedziała, bo za młoda pani była.
3: My jesteśmy najmądrzejsze.
4: Najmądrzejsze, wiemy, wszystko co już wiemy. Co
3: wszyscy czekają wiemy. Młodzi do tego czasu, aż się właśnie tego dowiedzą, tak. Że wszystko wiedzą. Kochany, uczciwość, prawda, to są rzeczy, które są ważne. No i przede wszystkim zmiana tego słownictwa w Polsce.
0: A, za dużo...
3: To jest coś strasznego. Ja też to robię, ale słuchać nie mogę.
0: Gdyby pani spotkała samą siebie, taką młodą, co by pani doradziła? Tak już z perspektywy czasu, wiedząc trochę...
5: Gdyby słuchali starszych oczywiście.
0: O, czy pani sama sobie by też tak doradziła?
5: Też.
0: A to nie słuchała pani?
5: No nie słuchałam. Tak jak i moja córka i mój syn teraz nie słuchają mnie. Mhm. Chociaż im mówię, że mam dwa razy więcej lat i dwa razy tyle doświadczenia.
0: No właśnie.
5: Zupełnie inaczej patrzy się w tej chwili na świat. Zupełnie inne spojrzenie. Mhm.
0: A tak gdyby pani właśnie mogła coś zmienić w młodości, teraz doradzić sobie jakąś taką konkretną rzecz?
5: W młodości? Mhm. O, bardzo dużo. Moje życie teraz wyglądałoby zupełnie inaczej, ale to... Nie nadaje się na radio żadne.
0: A to co by pani sobie doradziła, jakąś taką jedną rzecz?
5: No, nie chciałabym aż tak wchodzić w takie intymne swoje rzeczy.
0: Młodą Tereskę pani spotyka i co pani jej mówi?
6: No, żeby pewne rzeczy się zastanowiła. Ja mówię zawsze, że nauka to jest podstawa, da się uczyć. Zawody takie podstawowe, to zanika. Za parę lat się obudzimy, nie będzie tego szewca, tego budowlańca. Będą wszystko z dyplomami.
0: Pani mówi, młoda Teresko, na szewca się uczy.
6: Nie, bo to podstawa dobrego zawodu się nauczyć. Mi się wydaje.
0: Jakiegoś, nieważne jakiego, ale konkretnego.
6: Konkretnego, jakiegoś. Tak jak fryzjer. Pan zobaczy, on zawsze będzie istniał. Mhm. Bo zawsze każdy pójdzie do fryzjera, nawet pociągnie włosy. No.
0: Czyli na fryzjerkę tutaj, Tereskę, wysyłamy.
6: Także no, bardzo miło mnie było i mówię, dlatego mówię, młodość ma swoje uroki. Czy coś zrobi, nie zastanawia się, ale później, wie Boże, ja bym tak nie zrobiła, ale to... Człowiek przeżył już to swoje życie i teraz sam mogę pogdybać już.
7: Pojawił się ten temat zanikających zawodów, no i tak oto dochodzimy do pana Wacława, który ma kilka gorzkich refleksji dotyczących życia krawca we współczesnym świecie. Ja go spotkałem przy Alei Solidarności w Warszawie. On tam ma taki swój zakład krawiecki, posłuchajcie.
0: Co by pan sam sobie powiedział, gdyby pan młodego siebie spotkał?
8: Nic by nie powiedział.
0: Nic by pan nie powiedział, tak żeby doradzić coś z
8: kłopotów, ja mam kurna o kłopotach, mogę panu powiedzieć. Ja mam 90 lat.
0: Tak myślałem, że pan ma tak 70, to bym dał. A więc trzyma się pan bardzo dobrze.
8: Dobra, lecę na obiad. Wie pan, gdzie idę? Do kościoła, kurwa, bo nie mam pieniędzy. No, niech pan to powie ludziom, że kurwa, niech sobie odłożą na ciężkie czasy. No, do kościoła idę, na Miodowy. Nic nie zarabiam, wszystko stanęło. O, tak. To mogę panu powiedzieć.
0: Pracownik krawiecki.
8: No, wszystko sprowadzają z zagranicy. Proszę pana, pan zobaczy, jak się żyje, kurwa. Pan patrzy, kiedyś to było, proszę pana, każdy wziął to, teraz nawet darmo, nikt nie chce niczego. No niech pan się pójdzie, zapyta, ja po tej żonie chcę coś sprzedać, czy coś, czy pierścionki, czy jakieś pamiątki.

0: nie chce kupić, mówi, niech pan nie przynosi.
1: Młodzi ludzie obejrzą, pan się tutaj zareklamujemy, ten pański biznes
0: nie.
1: tutaj. Może ja tutaj będą przychodzić, będą tu, wie pan, kupować
0: nie,
1: u pana.
0: Nawet,
1: gdzie my jesteśmy? Tutaj?
0: Nawet darmo nie chcą, niech pan sobie
1: to no, ale to obejrzą teraz w internecie, gdzie my tu jesteśmy? Pracownia Krawiecka.
0: Pan wie, ile ja tu przysiedziałem i się napracowałem po 20 godzin na dobę? Bo tu się w żywym ośle to się nie pracuje 8, tylko najmniej 18. I proszę pana, pan posłucha, co ja panu chciałem powiedzieć. I po godziny nie siedziałem, minuty, żebym nie miał roboty, a teraz pan zobaczy. Ani ludzi nie ma, ani nic nie ma, no i te... Ja płacę podatki, pan myśli, że co dobrze, że mam coś odłożone i jakoś tam sobie, wiesz pan, jakoś pan sobie radzę.
1: Ja myślę, że rozkręcimy trochę ten pański biznes, nie, pokażemy nie, pracownia nie. Krawiecka Elegant, żeby tu trochę młodych ludzi
0: nie,
1: wpadło
0: nie.
1: i może coś tu, wie pan, no.
0: Wie pan co, ja darmo chcę im dać, tym chłopakom, nie panie, ja w spodniach nie chodzę. A może koszulkę? Nie, ja w koszuli nie chodzę. Taka jest. No, może pan.
1: Teraz każdy pójdzie do tych sieciówek, pójdzie, kupi. No. Gdzie my jesteśmy? To jest ulica. Aleja Solidarności 93. Spodnie skrócić, coś jeszcze pan?
0: A wie pan, no, mówię panu, że tak lecą. Od 2 miesięcy, od 2 lat nic nie zarobiłem. Nie lecą, bo pochodzą. Jak tylko modne zaczęły się, proszę pana, te. Te, jak one się nazywają?
1: No. Dżinsy były, co?
0: Nie, to proszę pana...
1: O, rurki.
0: Co?
1: Rurki takie wąskie.
0: Nie rurki, te co krótkie takie. Do kol... To proszę pana, to jak tylko to nastało, potem nastały inne mody, inne... Teraz zobacz pan, jak chodzi. Wczoraj widziałem faceta, kurwa, to spodnie to miał takie szerokie. Pani, no tak. Ładny chłopak, wysoki, kurwa, myślałem, że to baba. Takie jakiś strój miał, panie, myślałem, że to ksiądz, kurczę, to...
1: A pan zmianę mody, nie, to już nie jedną pan widział, że raz spodnie szerokie, raz wąskie, raz krótkie.
0: No tak, ale to wie pan, to było dobre. Jeszcze że można było zarobić, a teraz jak on nie chce w spodniach chodzić, tylko w majtkach, to jak pan zarobi?
1: Ale jakby ktoś tutaj przyszedł do pana i chciał skrócić sobie spodnie na przykład, to
0: no
1: pan...
0: To ja robię to, no czekam, no. No i nikt nie przychodzi. No jeszcze w ubiegłym roku trochę przychodzili, w tym już nic.
1: A coś w marynarce rękawy skrócić?
0: Nie ma nikogo.

0: Przykład,
1: no pan... to ja robię to, no czekam, no. No i nikt nie przychodzi. No jeszcze w ubiegłym roku trochę przychodzili, w tym już nic.
0: A coś w marynarce rękawy skrócić?
1: Nie ma nikogo.

0: rodzinie i ma 3,5 tysiąca emerytury. I kurwa nie ma czym zapłacić u krawca, no. To mówi, ja panu dam 50 zł i jakąś tam miskę. No, zabytko.
1: Zaczną przychodzić może młodzi ludzie i tutaj trochę kupować
0: nikt
1: u pana.
0: Nie przyjdzie panu nawet żeby pan mu dopłacał. Do widzenia.
1: No dobrze, dziękujemy, do widzenia. A jak się pan nazywa?
0: Ja? Dominiak.
1: Pan Dominiak na imię?
0: Wacław.
1: Pan Wacław Dominiak.
0: Tak, nie ma klientów. No. Każdy jakoś oszczędza, każdy jakoś...
1: Czyli padają te takie sklepy, takie bardziej rzemieślnicze?
0: Wszystkie padają, po kolei. Chyba, że jak jedzie zagraniczny, pan wie, że się w pole nie mieści. Jak ja w alejach ujazdowskich sobie chodzę tam na spacer, tak. bo żona mi umarła, tam żeśmy chodzili i tam są dwa sklepy, to 2,5 tysiąca kosztuje, panie, czy spodnie, czy marynarka, 2,5 tysiąca, czy się nie mylę, że za mało. Muszę pójść jeszcze tam popatrzeć.
1: No, są takie.
0: Te, jakie drogie. Teraz, żeby tak kupić i koszulę, i marynarkę, i spodnie, i buty, to trzeba by wydać u takiego graniczniaka z 10 tysięcy. No, wiedzi pan? Ludzie będą mieli przechlapane, kurwa. O tyle panu mogę powiedzieć. Bo przeszedłem wszystkie takie losy życiowe, wie pan. I zarobkowe, i wie pan, i różne kłopoty, i radości. Ale to, co oni teraz, kurwa, wszystko polikwidowali. Kiedyś, jak ja po wojnie przyszedłem do Warszawy, przyjechałem, bo ja się tu rodziłem, ale w czasie wojny to żeśmy byli u Niemca. I proszę, ojciec zrobił z matką. To wie pan co? To na Chmielnej zacząłem pracować, to miał ten właściciel 102 lata. I zatrudniał, kto wszedł, siadaj do roboty, siadaj do roboty. A teraz kogo pan? O, idzie sąsiad, dzień dobry.
1: A pan miał jakiegoś ucznia tu jeszcze? Jakiś...
0: Nie, panie, jak ja sam ledwo miałem dla siebie roboty. Trzeba mu ucznia wziąć, to trzeba mu kupić chleba. No, że tak, musi być pan pewny, że za pan zarobi i mu zapłaci, no.
1: Panie Wacławie, a może ktoś tu przyjdzie do pana, te spodnie skróci, bo będzie wiedział, że można, no. I tę marynarkę.
0: No niech przyjdzie, ale wie pan, nawet nie, wie pan, niechętnie, bo co jest, was znowu? Panie, teraz jest moda, takie materiały. Ja nie mam tu co igły wsadzić.
1: No tak, bo to taka...
0: Ja nie biorę.
1: To jest kurtka taka przeciwdeszczowa,
0: no, ale to
1: rzeczywiście.
0: Kurtka to się jeszcze stebnuje, ale tak. W marynarce to musi pan zarobić rękawek tak jak tu. Mhm. O. Ładnie, o.
1: Elegancko.
0: I jak pan zrobi, jak pan igły nie może tu wsadzić, no, nie? No.
1: A jakby ktoś przyszedł spodnie skrócić u pana, to pan skrócił jeszcze za pieniądze?
0: No, ja się skrócę, spróbuję. Najwyżej mój, jak umrę, to mu oddam nieskrócone.
1: Wszystkiego dobrego.
0: Zajęło.
1: Do widzenia.
2: Pracownia Krawiecka przy Alei Solidarności 93 w Warszawie. Jak mieszkacie gdzieś niedaleko, macie jakieś zadania dla krawca, no to wpadnijcie do pana Wacława. On się na pewno dobrze zaopiekuje tym tematem. No i to tyle na dziś. Adam Feder. Słyszymy się za tydzień w Co Ludzie Powiedzą.
3: Co Ludzie Powiedzą. Tyta i słucha Adam Feder.

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Znamy kolejne nazwisko w wyścigu o Kraków. Potwierdziły się nasze ustalenia. Senator Monika Piątkowska będzie wspólną kandydatką Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego w wyborach na prezydenta miasta. O szczegółach nasz reporter Michał Skolimowski.
1: Monika Piątkowska wygrała wybory uzupełniające do Senatu. Startowała właśnie z Krakowa jako wspólna kandydatka Paktu Senackiego. Sama o sobie mówi, że jest sprawną menadżerką, która zna stolicę Małopolski od podszewki.
2: Idę do Krakowa jako do miasta, który jest moją jedyną partią polityczną.
1: To wyśmienita kandydatka, tak o Monice Piątkowskiej mówił przewodniczący Koalicji Obywatelskiej premier Donald Tusk.
3: Imponowała nam pani taką i determinacją, odwagą, jasnością umysłu.
1: Kandydaturę chwalił też lider PSL-u, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: To jest odważna kobieta, a Kraków zasługuje na odważną i poważną prezydenturę.
1: Z informacji przekazanych przez premiera wynika, że przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa odbędą się najpewniej we wrześniu.
0: To był Michał Skolimowski, dziękuję. A swoich kandydatów przedstawiły do tej pory m.in. Prawo i Sprawiedliwość, Nowa Lewica, Partia Razem i Konfederacja. Jest 3-miesięczny areszt dla obywatela Turcji, kierowcy taksówki, którego manewr spowodował tragiczny wypadek w podwarszawskich Ząbkach. Mężczyzna ma zarzut naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, za co grozi mu do 8 lat więzienia. Po wypadku jak bumerang wrócił temat prawnych rozwiązań dotyczących pracy przewoźników na aplikację. Zaostrzenia ustawy o transporcie drogowym domagają się związkowcy z taksówkarskiej Solidarności. Tą sprawą zajmuje się nasz reporter Mateusz Chłystun. Powiedz, jakich konkretnie zmian domagają się taksówkarze?
5: Wydawania imiennych certyfikatów na przewóz osób na podstawie egzaminu. Teraz takie licencje mogą otrzymywać przedsiębiorcy posiadający flotę aut i grupę pracowników, których umiejętności państwo już nie weryfikuje.
6: W krajach trzeciego świata, na rondzie, kto głośniej trąbi, ten ma pierwszeństwo. No, ta kultura jazdy w Polsce nie obowiązuje.
5: Mówi Paweł Saturski z NSZZ Solidarność Taksówkarzy. By zmiany weszły w życie, konieczna jest nowelizacja ustawy o transporcie drogowym.
6: Wykonujemy bardzo odpowiedzialny zawód przewozu osób. My nie wozimy ziemniaków.
5: Związkowcy chcą też, by językiem obowiązującym w taksówkach w naszym kraju był język polski. Luki, które powstały w systemie przewozów, pojawiły się, jak słyszę, po tak zwanym uwolnieniu zawodów, w tym zawodu taksówkarza. Umożliwiła to reforma z 2013 roku.
0: Relacjonował Mateusz Chłystun, dziękuję. Piłka jest po stronie Kijowa, tak premier Donald Tusk komentuje kryzys w relacjach Polski z Ukrainą. Chodzi o nadanie ukraińskiej jednostce imienia bohaterów UPA i w konsekwencji wniosek prezydenta Nawrockiego o odebranie orderu Orła Białego Wołodymirowi Zełenskiemu. Szef rządu powiedział, że interweniował w tej sprawie.
3: Podjąłem wysiłki, one przyniosły pewien skutek, aby to strona ukraińska podjęła inicjatywę i przejęła na siebie odpowiedzialność za ten kryzys, a więc także sposoby wyjścia z tego kryzysu. I to było na kilku szczeblach. Poważna perswazja.
0: Donald Tusk apelował też wcześniej o bezpośrednią i szczerą rozmowę prezydentów.
3: Prawdę powiedziawszy, wróciłem się bardziej w stronę ukraińską, żeby podjęła potrzebne inicjatywy, żeby wykazała się i dobrą wolą, i inwencją, bo to decyzja prezydenta Ukrainy doprowadziła do tego kryzysu. Ja nie mam co do tego żadnych wątpliwości.
0: Wnioskiem o odebranie odznaczenia Wołodymirowi Zełenskiemu zajęła się kapituła Orderu Orła Białego. Wydała opinię, ale jej szczegółów nie ujawniono. Ostateczna decyzja należy do prezydenta Karola Nawrockiego. Śledztwo w sprawie zabójstwa polskiego żołnierza na granicy z Białorusią zostało zawieszone, przekazała prokuratura. Podejrzano zbrodnię sprzed 2 lat. Marokańczyk ukrywa się na Białorusi. Wszczęto wobec niego procedurę ekstradycyjną, ale nie został zatrzymany, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
7: Od lutego 2022 roku wszelka współpraca prawna z Białorusią jest zamrożona i ze strony władz białoruskich nie ma w tej sprawie konkretnej żadnego odzewu.
0: Ale jednocześnie rzecznik prokuratury zaznacza.
7: Dalsze czynności w tej sprawie będą podejmowane w kooperacji z odpowiednimi służbami, m.in. służbą dyplomatyczną. Dużo jest uzależnione m.in. od odpowiedniej sytuacji geopolitycznej.

0: Czekamy.
1: Przypomnijmy, w maju 2024 roku sierżant Mateusz Sitek został raniony nożem podczas służby przy granicy z Białorusią. Zaatakował go jeden z mężczyzn, który w grupie próbowali sfortsować zapora. Szeregowy Mateusz Sitek został pośmiertnie awansowany na stopień sierżanta. Prokuratura nadal walczy o areszt dla matki 5-letniej Zosi z Włocławka. Śledczy złożyli zażalenie na decyzję sądu. Dziewczynka kilka dni temu wypadła z okna na 11 piętrze. Teraz w ciężkim stanie przebywa w szpitalu. 21-latka na razie nie trafiła do tymczasowego aresztu, z czym nie zgadza się prokuratura.
2: W dniu dzisiejszym zostało złożone zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego we Włocławku o niezastosowaniu tymczasowego aresztowania w tej sprawie. Termin rozpoznania ciężko określić w zależności od oburzenia.
1: Mówi Martyna Wojtczak z prokuratury rejonowej we Włocławku. Zdaniem śledczych tymczasowy areszt albo policyjny dozór jest konieczny z uwagi na obawę matactwa albo ukrywania się podejrzanej.
2: No przede wszystkim sam charakter zarzuconego tutaj podejrzanej czynu wymaga tutaj w naszej ocenie zastosowania chociażby wolnościowych środków zapobiegawczych. W naszej ocenie oczywiście zasadnym jest zastosowanie najsurowszego izolacyjnego środka zapobiegawczego.
1: Wiktoria D. odpowie za narażenie córki na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz za posiadanie marihuany. W chwili zdarzenia była pod wpływem alkoholu i narkotyków. Jej córka trafiła do szpitala ze wstrząsem urazowym i licznymi złamaniami kości. 21-latka przyznała się do winy. Grozi jej do 5 lat więzienia. Rosyjscy żołnierze nie wjadą do Unii Europejskiej. Propozycja takiego zakazu pada w 21. pakiecie sankcji przeciwko Rosji, który został ogłoszony przez szefową Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen. Ograniczenie ma dotyczyć osób, które od 2022 roku walczyły po stronie rosyjskiej przeciwko Ukrainie. Po raz pierwszy proponujemy zakazanie wjazdu do Unii Europejskiej osobom, które służyły w rosyjskich siłach zbrojnych od początku wojny. Europa pozostaje niedostępna dla osób, które brały udział w inwazji na Ukrainę. I to jest proste. Nowy pakiet sankcji obejmuje też m.in. ograniczenia w energetyce, usługach finansowych, kryptowalucie i handlu. A żeby wejść w życie, nowe sankcje mają zostać zatwierdzone przez 27 państw członkowskich. Polskie firmy, które mają innowacyjne rozwiązania dla sektora zbrojeniowego, mogą zgłaszać się do Wojska Polskiego. Rusza podział gigantycznych środków w ramach programu SAFE. Ministerstwo Obrony Narodowej zachęca sektor prywatny do nawiązania współpracy. Białostocka firma Stekop chce zainteresować polską armię pojazdem do minowania, mówi dyrektor technologiczny firmy Krzysztof Kulesza.
3: Pojazd minowania narzutowego Bluszcz to wersja z miotaczem, który rozrzuca miny. Szczególnie tam, gdzie jest duże zagrożenie dla kierowcy, no to te pojazdy nasze w trybach bezzałogowych mogą operować, bezpośrednio podjeżdżać. Nawet jeżeli utracimy taki pojazd w wyniku działania przeciwnika, to życie ludzkie nie będzie zagrożone.
1: A program SAFE jest szansą dla polskiego sektora prywatnego na podbój zagranicznych rynków.
3: Preferowane jest przez SAFE składanie łączonych zamówień. Pojawiają się sygnały, że tak, są kraje, które są tego typu pojazdami zainteresowane. Liczymy na to, że być może w tym trybie też ten pojazd będzie dostępny.
1: A Polska, przypomnijmy, w ramach unijnego programu SAFE otrzyma 44 miliardy euro pożyczki. 4950 zł brutto? Takie minimalne wynagrodzenie w przyszłym roku proponuje rząd. To o 144 zł więcej niż obecnie. W planie jest też podwyżka minimalnej stawki godzinowej o 90 groszy do ponad 32 zł, mówi premier Donald

4950 zł brutto? Takie minimalne wynagrodzenie w przyszłym roku proponuje rząd. To o 144 zł więcej niż obecnie. W planie jest też podwyżka minimalnej stawki godzinowej o 90 groszy do ponad 32 zł, mówi premier Donald Trump.

0: minimalna.
1: Rada Dialogu Społecznego będzie miała miesiąc na wypracowanie wspólnego stanowiska. Według rządowych szacunków podwyżka płacy minimalnej obejmie ponad 1,5 miliona osób. Są zarzuty dla kierownika pociągu po dramacie w Woli Bierwieckiej. Chodzi o głośny wypadek z lutego na przystanku kolejowym niedaleko Radomia. 17-letni Dominik wyszedł na peron z pociągu, by pomóc przy wniesieniu wózka z dzieckiem. Gdy chciał z powrotem wsiąść do wagonu, skład ruszył. Chłopak wpadł między krawędź peronu a pociąg, stracił obie nogi i część dłoni. O szczegółach nasza reporterka Kinga Furch.
2: Do tej pory śledztwo prowadzone od lutego toczyło się w sprawie, czyli bez postawienia zarzutów. Teraz, po zgromadzeniu materiału dowodowego, prokuratura zarzuciła kierownikowi pociągu doprowadzenie do wypadku kolejowego oraz umyślne doprowadzenie do niebezpieczeństwa. Jak tłumaczy Aneta Guść, rzeczniczka radomskiej prokuratury, to nie jedyne zaniedbania.
3: Prokurator zarzucił podejrzanemu także narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia pasażerów podróżujących tego dnia.
2: Prokuratura będzie się starać także o środek zapobiegawczy wobec podejrzanego.
1: A ten obecnie nie jest kierownikiem pociągu i przebywa na zwolnieniu lekarskim. Grozi mu do 8 lat więzienia. Trzeba spodziewać się kontroli, ale ważna jest też edukacja, mówią policjanci po wprowadzeniu nowych przepisów. Od kilku dni osoby poniżej 16 roku życia muszą nosić kask w czasie jazdy na rowerze i hulajnodze. Funkcjonariusze chcą przypominać o tych zmianach nie tylko dzieciom, ale też ich rodzicom, na przykład podczas szkolnych zebrań. O szczegółach nasz reporter Dawid Olszewski.
4: Podczas takich spotkań policjanci mówią nie tylko o nowych przepisach, ale uświadamiają rodziców, jak niebezpieczne mogą być hulajnogi elektryczne.
5: Jest sprytniejsza. Rodzice mogą nie wiedzieć, że hulajnogę można odblokować, może ona się poruszać z taką prędkością.
4: Przyznaje Michał Łazur z policji w Bydgoszczy. Wprowadzenie nowych przepisów to odpowiedź na rosnącą liczbę wypadków z udziałem najmłodszych. Problem dotyczy przede wszystkim użytkowników hulajnóg elektrycznych.
6: Wracaliśmy do szkoły z bratem, to po prostu za nami jechały dwie dziewczyny na hulajnodze i po prostu on mnie tak szarpnął, żeby we mnie po prostu nie wjechały, bo nawet nie dały znaku, że jadą za nami.
4: Najczęstsze wykroczenia użytkowników hulajnóg to przekraczanie prędkości i jazda dwóch osób na jednej hulajnodze.

0: Bardzo fajnym impulsem do tego, żeby zacząć grę w tenisa. Rzeczywiście chętnych jest więcej. W ostatnich latach chociażby już poprzez Igę Świątek, Huberta Hurkacza, myślę, że Maja tutaj też na pewno dołoży cegiełkę do tego, żeby zmotywować młode osoby do trenowania.
1: Maja Chwalińska, przypomnę, w sobotę wywalczyła drugie miejsce w tegorocznym French Open. Tymczasem w kraju trwają przygotowania do rodzimego Roland Garrosa, czyli turnieju Poznań Open. Na kortach Olimpii zmierzą się ze sobą m.in. Aleksandr Szewczenko, Zdenek Kolar czy Facundo Diaz Acosta. Nie zabraknie też młodych talentów, takich jak 17-letni Francuz Moise Kouame, mówi dyrektor turnieju Krzysztof Jordan.
2: To jest 17-latek, który cały świat tenisowy okrzykniący jakimś wielkim talentem. No jak doszedł do trzeciej rundy w wieku 17 lat turnieju głównego w męskim tenisie, to musi być dobry, więc będziemy go obserwować.
1: Poznań Open startuje w niedzielę, finały zaplanowano na sobotę 20 czerwca. I jeszcze trójmiejskie kąpieliska, które szykują się na sezon. Pierwsze już w najbliższą sobotę wystartuje w Sopocie. Plażowicze będą mieli do dyspozycji toalety i prysznice, ale też tegoroczną nowość. Specjalne chodziki dla osób, które mają problemy z poruszaniem się, mówi Grzegorz Pawelec z sobockiego Mosiru.
3: Te chodziki będą dostępne na wejściu 23, czyli na plaży dostępnej dla wszystkich. Będą to dwie sztuki tego typu urządzeń. No, służą przede wszystkim osobom, które mają trudności w poruszaniu się, seniorom, czy chociażby osobom po urazach, które dochodzą do pełnej sprawności, a nie są w stanie jeszcze w pełni sprawnie się poruszać.
1: W Gdyni jak co roku będą działać cztery miejskie kąpieliska: w Śródmieściu, Redłowie, Orłowie oraz na Babich Dołach. Natomiast Gdańsk w sezonie letnim udostępni 9 kąpielisk. Wszystkie zostaną otwarte 26 czerwca.

0: Dorzucaj.
1: Halo, halo.
2: Dzień dobry, Sylwestrzyk. Paweł skłania się Vox FM.
1: Dziękuję za telefon.
2: Cześć. Sprawa aktualna.
1: Tak, tak.
2: Związek 5-letni za sobą.
1: Tak, tak.
2: Z przesympatyczną kobietą o imieniu?
1: Patrycja.
2: Patrycja. Ile masz lat ty, ile Patrycja?
1: Ja mam lat 31, Patrycja 25.
2: Taką rzecz sobie wybrał. Co cię uwiodło, jeśli chodzi o Patrycję, bo ja zawsze pytam o takie rzeczy.
1: Patrycja jest bardzo wyjątkową osobą. Jest skromna, fajna, miła. Nie znam drugiej takiej osoby, dlatego
2: czyli
1: bardzo mi zależy.
2: To nie jest harpia, to nie jest jędza, wiedźma. To jest kochana kobitka.
1: To jest odwrotność właśnie.
2: A opisz mi, żebym ja sobie ją wyobraził.
1: Brunetka, piękna dziewczyna, wysoka, 1,75 m.
2: Szczupła normalna, czy taka krąglejsza rubensówka?
1: Szczupła, szczupła.
2: Ty jaki jesteś?
1: Bardzo się starałem w tym związku, żeby było nam dobrze, żebyś...
2: Czyli opiekuńczy, wnioskuję.
1: Tak, tak. Może za bardzo poniosłem się pracy, chciałem jak najlepiej dla nas. Kupiłem mieszkanie.
2: Zapracowany.
1: Trochę zapracowany byłem. Myślałem, że robię dobrze, jednak to zadziałało chyba odwrotnie.
2: I zamieszkaliście razem. Po jakim czasie od momentu poznania?
1: 4 lata się znaliśmy i rok mieszkaliśmy.
2: Rok mieszkacie. I co? Wspólne mieszkanie was pokonało?
1: No, troszkę właśnie może takie domowe obowiązki.
2: Co się stało? Tylko no, dawaj szczerze. Takie... Jedziesz.
1: Te obowiązki domowe troszkę nas przerastały.
2: Co nazywasz obowiązkami domowymi? Każdy ma inne. Pranie, sprzątanie,
1: gotowanie, takie rzeczy.
2: Gotowanie. Bałagan z twojej strony?
1: Nie.
2: Czy nie znajdowała skarpetek w różnych dziwnych miejscach oraz majtek zwiniętych w kącie w sypialni?
1: Nie, takich rzeczy nie było.
2: To co? Jakie obowiązki? Gotowanie?
1: No właśnie troszkę były banalne te sprawy i właśnie bardzo ubolewam nad tym rozstaniem.
2: A kto był niemiły? Ty? Kazałeś jej gotować, sprzątać, zachować się jak kobieta, bo ty harujesz, bo ty zarabiasz pieniądze na to, tak?
1: No troszkę tak, może za bardzo.
2: Ale dlaczego ja muszę to mówić? Powiedz mi, dlaczego ja to wnioskuję, a ty nie umiesz powiedzieć o sobie prawdy?
1: No. Nie wiem, co mam mówić.
2: Wszystko.
1: Też za bardzo
2: wszystko,
1: ona...
2: co mi pomoże zrozumieć, wczuć się, być tam, obejrzeć to jak film.
1: No kurczę, no nie tolerowała już tej mojej pracy. Bardzo się starałem, bo to jeszcze troszkę jakiś tam kredyt, coś. Dużo tego nie było już, ale chciałem jak najszybciej to spłacić. Chciałem, żebyśmy mieli zapewnioną przyszłość. Pracowałem troszkę za dużo pracowałem.
2: Ona miała żal za to, że bierzesz się wyłącznie za pieniądze, a zapominasz o tym, że masz anioła w domu. Czyli
1: tak,
2: co, nie było czasu już na wspólne jazdy rowerem, spacery, na wyjazdy? Czyli jak były wolne dni, no, to byłeś zmęczony, nie miałeś siły?
1: Troszkę można tak powiedzieć, też było.
2: Dobra. Jak się z tobą rozstała? Opisz mi ten moment, chwilę.
1: Musiałem wyjść z domu.
2: Kazała cię wyprowadzić?
1: Miałem obowiązek, musiałem wyjść z domu, a jej się to nie spodobało i ona mówi, że się wyprowadza, a ja mówię, no to zrobisz,
2: to
1: jak uważasz.
2: Ojej! Słuchaj, mi to lotto, czy ty będziesz ze mną, czy nie. Chcesz, to się wyprowadza, jak człowiek w Unio, tutaj jest, zarabia.
1: Często bywało tak, że te wyprowadzanie jej było takie na niby i ona mnie trochę przyzwyczaiła do tego.
2: To były sygnały, no. Ona ci mówiła, że nie może się z tym pogodzić, że jest bezbronna, że co ona ma biedna zrobić.
1: No ja też tego nie chciałem, może...
2: Gdzie żeś wychodził? Dlaczego musiałeś wyjść?
1: No miałem jeszcze jakieś dodatkowe prace.
2: Nie jakieś tam,
1: zarobkowe.
2: Jak księdzu nas powiedzi.
1: Wynajmuję kajaki latem. No i miałem klientów na drugi dzień. Musiałem się do tego przygotować.
2: Nie mogłeś jej zabrać?
1: Może mogłem. No właśnie, to był błąd.
2: Angażuj ją w swoje życie, niech zobaczy. Kiedy to się wydarzyło?
1: Tak.
2: Jak dawno temu?
1: 2 miesiące temu, ale jeszcze były jakieś rozmowy, także to nie... Za bardzo jeszcze naciskałem na jakieś swoje. Chciałem ją przekonać do swoich rzeczy, a jednak to trzeba było.
2: Jej w tym nie ma. Weź sobie taką, która idzie na hajs, a nie, przepraszam,
1: nie,
2: będę cytować,
1: to
2: skromną,
1: tak nie
2: miłą, delikatną brunetkę o figurze i wyglądzie modelki. Patrycjo, kochamy się w Sylwestrze, będę bronić tej miłości, dopóki ma to sens.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: Kochaj. Albo rzucaj.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Pati. Paweł Pawele z Radio Vox FM z tej strony. Musiałem się zaanonsować SMS-em.
1: Takie
2: są te kobiety.
1: Tak.
2: Dobra.
1: Pracy.
2: Hej, ja wiem, pani fryzjerko, wiem. Przedstawiam państwu skromną, miłą, grzeczną, kulturalną, piękną, szczupłą, wysoką brunetkę z zawodu fryzjerka, która była w szoku, że tak można było się zmienić, że mogła się tak pomylić względem osoby ukochanej, jedynej, pieszczotliwie zwanej maślaczkiem. Przeżywa.

0: Rozpacza po tym, jak dał ciała, nawet jak na swoich warunkach szukał zgody i to nic nie dało. Dobrze robisz. Poddał się. Leży, kwiczy, krwawi. Wyprowadziła się, Paweł. Ciężko mi jest. Przepraszam. Ułożę życie tak, że będzie mi we wszystkim towarzyszyć, a ja z pewnych rzeczy będę rezygnować. Zabiera się ze sobą swoją miłość. Organizuje się księżniczce, bo to jest warunek kontraktu. Pokój, żeby mogła sobie zejść, pojeść, wrócić na górę, jak będzie zmęczona. Potem pomoże złożyć sprzęt. Żartuję. Zabierze na te kajaki. Będą zmiany. Tylko wybacz. Kochaj. Proszę cię, wybacz. A zaraz usłyszysz.
1: Zastanowię się. Ja teraz jestem w pracy, więc jeszcze za bardzo nie mogę tutaj rozmawiać.
0: Czyli nie chcesz skóry tanio sprzedać, Patrycjo. Kochasz go jeszcze troszeczkę? Bo tak przypuszczam, że troszeczkę. To tylko kochasz. Daj krzyknąć, nie grzej miłość, nie?
1: Jestem teraz w pracy i za bardzo nie mogę na takie tematy rozmawiać. Ale dziękuję bardzo za tutaj telefon i życzę miłego dnia.
0: Czyli porażka?
2: No nie!
3: Słyszałem, tak.
0: Coś fajnego jej nagramy.
3: O kurczę, to może być ciężkie.
0: Ja wiem.
4: Abonent chwilowo niedostępny.
0: Dobra.
4: Wyślij mu bezpłatną wiadomość.
3: To chyba nie ma
4: poczty. Treści. Proszę o pilny kontakt.
0: Nie.
4: Wybierz jeden. Zadzwonię do ciebie później. Wybierz dwa. Odezwij
0: nie ma
4: się
0: sensu.
4: W wolnej chwili.
0: O.
4: Zadzwoń jak najszybciej. Wybierz trzy. Wiadomość została wysłana. Do usłyszenia.
3: Bardzo bym chciał to wszystko naprawić i żyję nadzieją z dnia na dzień. Naprawiłbym to, wiem już jak to naprawić. Dostałem wielką nauczkę od ciebie. Zmieniłbym wszystko tak, żeby było dobrze. Co już było na myśli, jakieś na pewno oświadczyny, nie czekać z tym, bo już nie ma czasu. Dziękuję bardzo, do widzenia.
5: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję.

0: zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. MaxiGramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję.

0: sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
0: Reklama.
2: To były działania w samoobronie, przekonuje Biały Dom.
3: Zakończyły się amerykańskie uderzenia na Iran.
2: Kierownik pociągu odpowie za tragedię w Woli Bierwieckiej.
3: Usłyszał już zarzuty.
2: Warszawskie pingwiny mają nowy dom.
3: W zoo otwarto wyremontowany pawilon.
4: Jest środa, 10 dzień czerwca, godzina 6, czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Amerykańskie siły zakończyły uderzenia w samoobronie na Iran, poinformowało o tym dowództwo centralne USA.
3: Wcześniej zaatakowano irańską obronę powietrzną, naziemne stacje kontroli oraz stacje radarów obserwacyjnych w pobliżu cieśniny Ormus.
2: Dowództwo podkreśliło, że operacja była proporcjonalną odpowiedzią na niedawne ataki na siły USA oraz międzynarodowe statki handlowe przepływające przez regionalne wody.
3: Są zarzuty dla kierownika pociągu po dramacie w Woli Bierwieckiej. Chodzi o głośny wypadek z lutego na przystanku kolejowym niedaleko Radomia.
2: 17-letni Dominik wyszedł na peron z pociągu, by pomóc przy wniesieniu wózka z dzieckiem. Gdy chciał z powrotem wsiąść do wagonu, skład ruszył.
3: Chłopak wpadł między krawędź peronu a pociąg, stracił obie nogi i część dłoni, ze szczegółami Kinga Furch.
5: Do tej pory śledztwo prowadzone od lutego toczyło się w sprawie, czyli bez postawienia zarzutów. Teraz, po zgromadzeniu materiału dowodowego, prokuratura zarzuciła kierownikowi pociągu doprowadzenie do wypadku kolejowego oraz umyślne doprowadzenie do niebezpieczeństwa. Jak tłumaczy Aneta Guść, rzeczniczka radomskiej prokuratury, to nie jedyne zaniedbania.
6: Prokurator zarzucił podejrzanemu także narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia pasażerów podróżujących tego dnia.
5: Prokuratura będzie się starać także o środek zapobiegawczy wobec podejrzanego.
2: A ten obecnie nie jest kierownikiem pociągu i przebywa na zwolnieniu lekarskim. Grozi mu 8 lat więzienia.
3: Antoni Macierewicz z prokuratorskimi zarzutami. Były minister obrony ma odpowiedzieć za publiczne znieważenie kierownictwa służby kontrwywiadu wojskowego.
2: Chodzi o wypowiedź posła PiS-u o agentach rosyjskich. Takie słowa padły w ubiegłym roku podczas debaty nad przedstawioną wtedy w Sejmie informacją dotyczącą naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez dronę.
3: Szef klubu PiS Mariusz Błaszczak broni Macierewicza, a zarzuty nazywa nadużyciem.
7: Z mównicy sejmowej każdy poseł jest objęty immunitetem materialnym, a więc może mówić co chce. Od tego jest parlament. Od tego właśnie jest parlament, żeby można było, żeby opozycja mogła wygłaszać swoje stanowisko.
2: Zawiadomienie w tej sprawie złożyło kierownictwo SKW. Antoni Macierewicz nie przyznał się i odmówił składania wyjaśnień.
3: W Zakopanem awantura o apartamenty. Interweniować musiała policja, na miejscu pojawiła się także karetka pogotowia.
2: Na szczęście nikt nie ucierpiał, szczegóły zna nasz zakopiański.

0: Reporter Łukasz Bobek.
1: Zakopiańskie służby zostały wezwane na osiedle Ciągłówka, gdzie miało dojść do zaognienia się sporu w jednym z apartamentowców. Na miejsce udało się kilka dużych radiowozów policyjnych, a także zespół ratownictwa medycznego. Zadaniem służb było nie dopuścić do eskalacji emocji. Dojazd na osiedle został zablokowany. Służbom udało się opanować sytuację. Nikt nie został ranny.
2: Z nieoficjalnych informacji wynika, że na terenie apartamentowca doszło do sporu o własność nieruchomości.
0: Pingwiny z warszawskiego zoo przeprowadziły się do nowego domu. Wyremontowano ich wybieg. Prace zajęły około 2 lat, a ich koszt to ponad 14 milionów złotych.
2: Nowy pawilon posiada warunki zbliżone do naturalnego środowiska pingwinów. W środku jest basen z wyspą, a szklana ściana pozwala odwiedzającym obserwować ptaki w wodzie.
3: Pingwinki naraz wskoczyły, chwilkę pobyły w tej wodzie, a potem przestraszone szybko wszystkie wyskoczyły, aż się bałam, żeby się tam nie zadeptały.
4: W porównaniu do tego starego to jest dużo lepsze i wygląda nowiej. Też można zobaczyć pod wodą, co jest, a nie tylko na zewnątrz.
5: No ładnie to wygląda.
6: Super nowoczesny, elegancki, bardzo fajny wybieg.
7: Czekaliśmy na to 2 lata. Od momentu rozpoczęcia budowy.
0: Obecnie w warszawskim zoo mieszka ponad 30 pingwinów przylądkowych. W planach ogrodu jest także modernizacja małpiarni i domu niedźwiedzi polarnych.
8: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
9: Kowalski opcje.
10: Odetchnęły z ulgą na pewno pingwiny, bo trochę się ochłodziło. Wczoraj 30 stopni, a dzisiaj już zaledwie 21 i to najwyższa temperatura na zachodzie Polski, a większość Polski dziś poniżej 20 stopni, 17-18.
9: Z tych chmur może deszcz się pojawić, raczej nie burze, chyba nie ma dzisiaj ostrzeżeń, jeszcze spojrzę raz, ale nie widzę ostrzeżeń, chociaż no jakieś drobne ostrzeżenia na południu są, ale to intensywne opady deszczu w górach.
8: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
10: Ale pokropić dzisiaj może właściwie wszędzie. Julia Chren.
9: Konrad Piłowarski.
10: Dzień dobry.
9: 5 minut po godzinie 6:00. Mamy środę.
8: Pierwsza zmiana. Odmiana z Vox FM.
11: Sponsorem programu jest raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.

0: 12 minut po godzinie 6. Dzień dobry, środa, środek tygodnia, ale nie przejmujcie się.
1: No ja słucham, ja się nie przejmuję, ja słucham.
0: No właśnie tyle chciałam powiedzieć, żebyście się nie przejmowali. Okay. Tak, nie przejmujcie się i to nie ma dalej wytłumaczenia. Nie przejmujcie się, bo na przykład jeżeli zaplanowaliście sobie dzisiaj do pracy wycieczkę rowerową, to mam dobre informacje, dzisiaj jest Światowy Dzień Jazdy Nago na rowerze.
1: To dla kogo są te informacje dobre?
0: Dla kogo są dobre? No, dla osób, które na przykład stoją przed szafą i nie wiedzą, w co się ubrać.
1: Okej, rozumiem.
0: A?
1: Przy okazji nie trzeba brać prysznica. Sporo opadów deszczu dzisiaj planowanych w kraju, jeżeli nago pojedziecie.
0: A do tego wszystkiego, jak zmoknie wam rower, coś się z nim stanie, wejdziecie na voxfm.pl, my dajemy dwa koła, czyli rower. No to gdzie problem?
1: Żadnego problemu.
0: Widzicie? Czyli nie przejmujcie się. To działało.
1: No, zobaczymy, to się okaże jeszcze. Ja bym jednak nie próbował z tą jazdą nago na rowerze, to się może źle skończyć.
0: Myślisz, że mandat?
1: No, mandat. Czy... Jeszcze bardziej się obawiam o zdrowie osób obserwujących taką osobę, która jedzie na rowerze. Poza tym coś się może gdzieś dostać i wtedy będą problemy.

0: Odleciała kolejna kartka z naszego kalendarza. Mamy środę, 10 dzień czerwca. Imieniny obchodzą dziś Amancjusz, Amanta, Apollo, Asteriusz, Aureliusz, Bogumił, Bogumiła, Cecylia, Diana, Edgar, Henryk, Ingolf, Jan, Maksym, Małgorzata, Mauryn, Onufry, Tymoteusz, Wiktorian, Wiktoriana i Wiktorianna.
1: Gujana Francuska świętuje dzisiaj zniesienie niewolnictwa. Jordania, rocznicę powstania antytureckiego. Do tego mamy Międzynarodowy Dzień Heraldyki, Światowy Dzień Secesji. W Polsce święto Centrum Operacji Powietrznych Dowództwa Komponentu Powietrznego. Do tego mamy rocznicę śmierci Luisa Vaza de Camoesa, to w Portugalii. No i z tych bardziej nietypowych świąt, dzisiaj Międzynarodowy Dzień Elektryka. No i wspomniany już dziś Światowy Dzień Jazdy Nago na rowerze.
0: To przechodzimy do dat. 1596 rok. Została odkryta na Morzu Barentsa, obecnie należy do Norwegii, wyspa Niedźwiedzia. I sprawdziłam sobie, nie występują na niej niedźwiedzie.
1: No wiadomo, to jest logiczne.
0: No pewnie, że tak.
1: Ale skoro o odkryciach mowa. Rok 1700, 10 czerwca. Na świat przychodzi Ewald Georg van Kleist.
0: No nie znam
1: człowieka. Urodził się w Wicewie koło Białogardu. Był prawnikiem, uczonym i wynalazcą butelki.
0: O, i to przez niego musimy dziś chodzić do tych butelkomatów?
1: Nie, ale to butelka lejdejska.
0: Aha, co to jest?
1: To z fizyką coś związanego jest.
0: To nie jest na godzinę 6:20, nie, absolutnie. Dobra, to teraz rok 1902. To oznacza, że 124 urodziny obchodzi dzisiaj Sosnowiec, bo dokładnie wtedy uzyskał prawa miejskie.
1: Rok 1948, 10 dzień czerwca. Na świat przychodzi chorwacki trener piłkarski, chociaż z tego co patrzyłem, to kariera głównie w Gruzji oraz Armenii. Był selekcjonerem reprezentacji Gruzji nawet przez chwilę. Dzisiaj swoje urodziny świętuje Iwo Siusiak.
0: Naprawdę tak ma nazwisko?
1: Czy mogę, wiesz, ja nie znam, nie wiem jak się czyta po chorwacku. To może być też Szuszak.
0: Mam nadzieję, znaczy cieszę się, że nie był jednak w reprezentacji Polski trenerem. Dobra, to jeszcze rok 2008. Polska piosenkarka, kompozytorka pochodzenia nigeryjskiego świętuje dzisiaj swoje 18 urodziny. Sara James, wszystkiego najlepszego.
1: No i na koniec rok 1991. Wtedy to właśnie 10 czerwca odbyła się premiera modelu FSO Polonez Caro.

0: Ale ten czas szybko leci. 30 sekund zostało do godziny 6.30.
1: Szybko leci, ale niestety nie w pracy. W pracy leci wolno.
2: Pogadamy po dziwach.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
4: Reklama.
3: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Disney Plus.
8: To jest mój czas.
7: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
9: Mam propozycję.
10: To nie jest jakaś wkrętka?
7: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
4: Reklama.
0: Jest godzina 6.30, czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Ozysko.
11: Zarzuty dotyczące ataku przy użycia nożem w północnym Belfaście usłyszał 30-letni mężczyzna.
12: Podejrzany to obywatel Sudanu, potwierdziło brytyjskie MSW. Wjechał do Zjednoczonego Królestwa w 2023 roku z Irlandii. Otrzymał status uchodźcy i pozwolenie na pobyt do 2028 roku.
11: Jego czyn w stolicy Irlandii Północnej wywołał falę oburzenia. W mieście trwają demonstracje. Uczestnicy jednej z nich podpalili autobus. Do tego tematu będziemy wracać w wiadomościach Vox FM.
12: Udany manewr awaryjnego lądowania wykonany przez kursantkę.
11: To prawdopodobna przyczyna poniedziałkowego wypadku szybowca na lotnisku w Bielsku-Białej.
13: Manewr ten nie przebiegł prawidłowo i szybowiec wraz z załogą uderzył o płytę lotniska.
12: Mówiła Małgorzata Moś-Brachowska z prokuratury okręgowej w Bielsku-Białej.
11: 38-letnia kursantka zginęła na miejscu. Instruktor w ciężkim stanie trafił do szpitala.
12: Podwyżki płac w przyszłym roku na poziomie 3%. Taką propozycję dla budżetówki ma rząd.
11: Gabinet Donalda Tuska poinformował także o prognozowanych wielkościach inflacji i PKB.
12: Ceny towarów i usług w 2027 mają wzrosnąć o 2,5%. Produkt krajowy brutto wzrośnie o 3,1%.
11: Ropa na rynkach nieco tańsza niż wczoraj, ale ceny paliw na stacjach dziś nieznacznie wyższe.
12: Litr benzyny 95 nie może dziś kosztować więcej niż

0: 20 minut do godziny 7. Dzień dobry, we środę. My o tej godzinie zazwyczaj sięgamy do gazet i internetów, żeby zobaczyć, co tam się dzieje. I NASA, wyobraźcie sobie, ogłosiła wczoraj wieczorem...
1: NASA.
0: Ogłosiła skład misji Artemis 3.
2: Lecę?
1: Będzie Polak?
0: No właśnie, nie ma nas. Żadnego z nas.
3: Nie ma nas.
2: A to nie miała być bezzałogowa misja?
0: Nie, załogowa. Trzech Amerykanów i jeden Włoch jadą sprawdzić dokładnie i będą testować dokowanie kapsuły Orion z księżycowym lądownikiem.
2: Proszę sobie wyobrazić taki plac manewrowy.
0: Kopertę?
2: Kopertę będą robić. Będą parkować po prostu w kosmosie. Tak. I sprawdzać, okay. Tylko że z przyczepą.
1: Będzie egzamin?
2: To trudny, no tak?
1: Ale czy trzech chłopów?
0: Czterech chłopów.
1: Żadnej kobity?
0: Żadnej kobity.
1: Sodomia i Gomoria.
0: Myślę, że jakbyśmy się zgłosili, to może by nam się udało.
1: A Jurka młoda,
2: ale
1: zdrowa
2: tylko
1: jest.
2: Tylko jak są czujniki.
0: Parkowania, tak. I kamerka z tyłu.
2: Kamerka z tyłu.
1: I do trzech razy sztuka, tak? Żeby od razu nie oblali.
0: To teraz jeszcze wiadomości z ziemi. Inwazja gąsienic w Berlinie.
1: Słyszałem, żrą wszystko.
2: Trujące podobno są.
1: Nie można tego jeść.
0: Przestraszyłam się. A to oczywiście informacja z gazety.
1: No dobrze, tak. Czyli to sprzed 2-3 tygodni, ale nie szkodzi, dawaj. Co one robią? Coś wiesz na ten temat?
0: Seniorzy boją się wychodzić z domów, a rodzice skarżą się, że ich dzieci są całe w pęcherzach.
1: Jejku, to one ich doganiają, zobacz. To szybkie,
2: gąsienice ich doganiają?
1: Szybkie gąsienice.
2: To strasznie wolno, bo biegają.

0: wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Budzi ludzi, budzi ludzi, budzi ludzi, budzi ludzi.
2: Pierwsza zmiana. Budzi ludzi.
3: Mąż nie cierpi szkolnych inicjatyw, tak napisała do nas Magda, dlatego...
4: No właśnie.
3: Postanowiła zaproponować mu taką szkolną inicjatywę.
5: Opiekę. Wiadomo, wszystkie zebrania, wycieczki szkolne, opieka nad dziećmi.
4: O właśnie.
5: Taki typowy tata.
3: Tak, zbieranie kasy.
4: A w związku z tym, że kądziur raz robi najlepiej za kobietę, nie gniewaj się, Jula, zadzwoni i przedstawi się z nową propozycją.
6: Halo?
7: Halo, dzień dobry. Z tej strony Agnieszka Sowińska, wychowawczyni Jułka. Czy ja z panem Dawidem rozmawiam?
6: Tak.
7: Panie Dawidzie, ja przepraszam za ten poranny telefon, ale to taka trochę sytuacja kryzysowa. Czy mógłby pan zostać opiekunem na wycieczce do zoo dla dzieci?
6: No ja nie będę mógł, ja mam w pracy spotkania dzisiaj poumówione.
7: Ale to nie dziś, to jutro by było. Jakby panu się udało, dlatego ja dzwonię jak najwcześniej, żeby... No bo tam jedna z mam się rozchorowała, a potrzebujemy kogoś po prostu, któregoś rodzica, a pan ostatnio na tym basenie, jak był opiekunem, to się tak dobrze sprawdził.
6: No muszę się zorientować, nie jestem w stanie teraz powiedzieć.
7: Jasne, ja byłabym bardzo wdzięczna za jakiś sygnał, żeby pan dał znać jakoś jeszcze dzisiaj, no bo ja będę szukać oczywiście cały czas, no ale no potrzebujemy, a lekcje przyrody w zoo organizujemy, no potrzebna jest jeszcze jedna osoba, żeby tam się opiekować dziećmi.
6: Dobrze, dam znać.
7: Dobrze, pan ma jakiś parasol w ogóle?
6: Coś tam się znajdzie.
7: Bo ostatnio jak byliśmy właśnie w zoo, no to orangutany odchodami rzucały w dzieci. Dlatego teraz tak musimy parasole mieć tak na wszelki wypadek.
6: To jest jakiś żart?
7: Nie, no właśnie orangutany. Ja też tak sobie myślałam, już będą rzucać. No one rzucały, no. Niewychowane są strasznie.
6: Okej, dobra.
7: Także jakiś parasol by się na pewno przydał, żeby chronić dzieci przed tym wszystkim.
3: A tak szczerze, to jest żart. Pierwsza zmiana budzi ludzi. Cześć.

0: Ale on jest połączony z nagrodami, także nie ma co się gniewać.
1: Ja tam bym uważał na te orangutany.
2: Dobrze. Będziemy.
0: Kiedyś mnie słono psikał wodą.
3: Magda cię zgłosiła, jakbyś chciał komuś podziękować.
2: No dziękuję bardzo za pobudkę.
0: Mówi, że bardzo nie lubisz takich inicjatyw społecznych, że coś po prostu by zależało od ciebie.
2: No raczej się nie angażuję.
3: My mamy 500 na prezent marzeń dla ciebie.
2: Super, dzięki.
0: A, widzisz, bardzo
2: dobra wiadomość z rana.
3: No i obudziliśmy, mamy sukces.
2: Super.
4: Nie zajmę.
2: Takiej pobudki to nie miałem jeszcze.
5: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
6: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.

0: Słuchajcie, mam bardzo dobrą informację.
1: Tak?
0: Na trasie Warszawa-Białystok.
2: Znam trasę.
0: Nie ma żadnego owoda.
3: A skąd ty to wiesz?
2: Wybiła wczorajsza nasza eskapada?
0: Tak, właśnie zobaczyłem w naszym samochodzie, że wszystkie są na zderzaku.
2: To przyznaję. Ja to uczynił.
4: Pierwsza zmiana.
0: Jak szybko się jechało.
2: Tararirara.
5: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
6: Reklama. RTV Euro AGD.
7: Jak okazje?
6: To w euro!
7: Emocje rosną!
6: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do

0: 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
2: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
3: Mamo, a kto zostanie mi?

0: Karmę dla kota Szeba, 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
1: Mamo, a kto zostanie mi?

0: 69 z Delikartą, limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka, złoty 69 litr przy zakupie 6 z Delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
1: Urodzinowe pizzobranie w Dagrasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
2: Reklama.
3: To już oficjalne. Monika Piątkowska powalczy o prezydenturę w Krakowie.
4: Jest kandydatką Koalicji Obywatelskiej i PSL.
3: Zarzuty i tymczasowy areszt dla kierowcy z Turcji, który doprowadził do wypadku pod Warszawą.
4: Taksówkarze domagają się pilnych zmian w prawie.
3: Strażacy ochotnicy z Łódzkiego uratowali szczeniaki.
4: Ktoś porzucił je w trudno dostępnym miejscu.
5: Jest godzina 7, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotowali i przedstawią Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
3: Znamy kolejne nazwisko w wyścigu o Kraków. Potwierdziły się nasze ustalenia. Senator Monika Piątkowska będzie wspólną kandydatką Koalicji Obywatelskiej i PSL-u w wyborach na prezydenta miasta.
4: Została już oficjalnie zaprezentowana, choć nie w Krakowie, a w Warszawie. Z tym tematem nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, co dziś wiemy o tej kandydaturze?
6: Monika Piątkowska wygrała wybory uzupełniające do Senatu. Startowała właśnie z Krakowa jako wspólna kandydatka Paktu Senackiego. Sama sobie mówi, że jest sprawną menadżerką, która zna stolicę Małopolski od podszewki.
7: Idę do Krakowa, jako do miasta, który jest moją jedyną partią polityczną.
6: To wyśmienita kandydatka, tak o Monice Piątkowskiej mówił przewodniczący Koalicji Obywatelskiej, premier Donald Tusk.
8: Imponowała nam pani taką i determinacją, odwagą, jasnością umysłu.
6: Kandydaturę chwalił też lider PSL-u, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
9: To jest odważna kobieta, a Kraków zasługuje na odważną i poważną prezydenturę.
6: Z informacji przekazanych przez premiera wynika, że przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa odbędą się najpewniej we wrześniu.
3: Swoich kandydatów przedstawiły do tej pory m.in. PiS, Nowa Lewica, Partia Razem i Konfederacja.
4: Jest 3-miesięczny areszt dla obywatela Turcji, kierowcy taksówki, którego manewr spowodował tragiczny wypadek w podwarszawskich Ząbkach.
3: Mężczyzna odpowie za naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Grozi mu do 8 lat więzienia.
4: A po wypadku błyskawicznie wrócił temat

0: związkowcy z Solidarności.
1: O szczegóły dopytywał Mateusz Chłystun. Mateuszu, jakie konkretnych zmian domagają się taksówkarze?
2: Wydawania imiennych certyfikatów na przewóz osób na podstawie egzaminu. Teraz takie licencje mogą otrzymywać przedsiębiorcy posiadający flotę aut i grupę pracowników, których umiejętności państwo już nie weryfikuje.
3: W krajach trzeciego świata, na rondzie, kto głośniej trąbi, ten ma pierwszeństwo. No, ta kultura jazdy w Polsce nie obowiązuje.
2: Mówi Paweł Saturski z NSZZ Solidarność Taksówkarzy. By zmiany weszły w życie, konieczna jest nowelizacja ustawy o transporcie drogowym.
3: Wykonujemy bardzo odpowiedzialny zawód przewozu osób. My nie wozimy ziemniaków.
2: Związkowcy chcą też, by językiem obowiązującym w taksówkach w naszym kraju był język polski. Luki, które powstały w systemie przewozów, pojawiły się, jak słyszę, po tak zwanym uwolnieniu zawodów, w tym zawodu taksówkarza. Umożliwiła to reforma z 2013 roku.
0: Mateusz Chłystun, dziękujemy.
1: Uprawa polskiej truskawki przestaje się opłacać, alarmują eksperci i producenci.
0: Jak zaznaczają, konieczne są systemowe zmiany. Ceny na giełdach hurtowych spadły do poziomu około 7 zł za kilogram, co dla wielu rolników oznacza granicę opłacalności.
1: Do tego dochodzą rosnące koszty energii oraz nieprzewidywalna pogoda, mówi dr Paulina Sobiesiak-Pęszko, prezes Instytutu Strategii Żywnościowych Grunt.
4: W efekcie coraz więcej producentów po prostu rezygnuje z uprawy truskawek. My ten proces obserwujemy. W ostatnich latach ubyło nam ponad 10 tysięcy hektarów plantacji, a blisko 12 tysięcy gospodarstw po prostu zrezygnowało, wycofało się z tej produkcji.
0: Rolnicy wskazują też na konkurencję. Polski rynek zalewają m.in. tanie owoce z importu.
1: Poseł PiS Piotr Król będzie gościem porannej rozmowy Vox FM. Jan Wróbel porozmawia z nim o relacjach polsko-ukraińskich.
0: Początek programu minuta po 8 w Vox FM i na voxfm.pl.
1: Na koniec jeszcze historia z happy endem. 7 szczeniąt uratowali druhowie z OSP Kodrąb koło Radomska w Łódzkiem.
0: Zwierzęta zostały porzucone na podmokłym i trudno dostępnym terenie w miejscowości Józefów.
5: Znaleźli tam 3 szczeniaki. Dodatkowo przeszukali jeszcze za pomocą kamery termowizyjnej ten teren. Zlokalizowali jeszcze 4 zwierzęta, czyli łącznie było 7 porzuconych szczeniaków. Te zwierzęta zostały przez nich zabezpieczone. Zapewniony im został komfort cieplny.
1: Mówi rzecznik strażaków w Radomsku Marek Jezierski. Policja szuka teraz właściciela porzuconych zwierząt.
6: Sponsorem programu jest

0: Erste Bank Polska.
1: Julia Chren.
2: Konrad Piwowarski.
3: Patrzę, cena parasolek i kaloszy poszła w górę. Paweł Pawelec,
1: witamy. Dzień dobry.
0: Pierwsza zmiana. Od rana z Box FM. Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to

0: siódmej, to dla tych, którzy nie są blisko zegarka, to informujemy, mamy środę, to dla tych, którzy nie są blisko kalendarza, no i trzeba zbierać się do pracy, jeśli ktoś na ósmą.
1: No to trzeba się spieszyć. A jeżeli na siódmą, to tylko 13 minut spóźnienia, także ludzi.
2: Pieniążki same na konto nie wejdą.
0: Tak, proszę już.
2: One są za coś.
0: Malować się, siku robić, zęby myć, tak?
1: A dla tych, którzy na wakacjach aktualnie, to pamiętajcie, że jak wracacie z tych wakacji, to uważajcie, co ze sobą przywozicie do Polski.
2: A tak, to
0: trzeba
2: prawda.
0: Było to wcześniej mówić, no bo teraz jest już za późno.
2: Bo to potem jest seria bolesnych zastrzyków, ja to wiem.
0: Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej na przejściu granicznym w Medyce przeżyli niemałe zaskoczenie, jak piszą w internecie. Podczas kontroli autokaru prześwietlili tym RTG bagaż i okazało się, że w jednej z walizek znajdują się dwa ogromne kły. Jak przekazała rzeczniczka prasowa, kły należały do 66-letniej obywatelki Ukrainy.
1: Że ktoś jej wyrwał?
2: Tak, zła niedobra była, postanowiła poprawić charaktery do stomatologa. Pan to wyrwie, bo ludzie mnie odbierają.
1: No ja nie wiedziałem, że zębów nie można przewozić.
0: Okazy miały imponujące rozmiary. Dawaj, 52 jak? I 45 centymetrów długości.
1: Skąd ona miała takie długie zęby?
2: Ja, ale...
0: No, to były
2: ale zjawisko.
0: Dwa ogromne kły, dokładnie morsa arktycznego.
1: A, czyli...
0: I dlatego ją zatrzymali.
1: Czyli dziewczyna
0: chyba...
1: morsowała sobie zimą i od tego jej zęby urosły.
2: Pierwsza zmiana. Pierwsza zmiana.

0: witam bardzo z tej strony. Chciałem tutaj wszystkim słuchaczom poprawić humor i powiedzieć, że za 2 tygodnie wyjeżdżam na 12 dni do Chorwacji. Miłego dnia życzę.
1: Zablokuj.
2: No, dzięki.
3: Gdzie można kogoś zgłosić do Urzędu Skarbowego? Skojarzyć jakiś adres?
4: Ja mam numer telefonu.
5: Że jest na Chorwację, to nic wielkiego. Poczekaj, spokojnie. To jest...
2: Ale skąd on pieniążki wziął? Urząd Skarbowy zainteresował.
5: Dlaczego nie na polskie morze? Bo taniej.
4: Poza tym to twoja strata, mój drogi, bo nie masz okazji przez to wygrać rowerów w Radiu Fox FM.
2: A na przykład?
5: Już go zbanowałeś?
4: Oczywiście.
2: A tak byśmy ci podwieźli pod same drzwi, dowozimy ten rower. Voxfm.pl, tam się można zgłaszać.
5: Ale tak naprawdę to żartowaliśmy, masz absolutnie szansę.
4: Ja nie żartowałem.
5: Nie!
2: A

0: będziesz jechał do Chorwacji i wiózł ten rower? No nie.
1: To znaczy, wiesz co, jakbym dostał wolne na tydzień, to se mogę jechać.
2: Właśnie, bo wy wczoraj pojechaliście pod Białystok rozdać ten rower Słuchaczowi. Udało się wszystko?
0: Tak, tak, wszystko się udało. Obiecał, Sprawko, że zabierze dziewczynę na rowery.
2: A wy po drodze zajechaliście do Białegostoku na kebaba.
0: Zjedliśmy kebaba z Tomaszem Frankowskim.
2: Franek Łowca Bramek.
1: Tak, no tak, ten.
0: Tak, bo wyczailiśmy po prostu w internecie taką modę na jedzenie kebabów z piłkarzami.
1: Zadaliśmy mu kilka fajnych pytań.
2: No właśnie,
1: i
2: to można zobaczyć
1: pytanie
2: na TikToku, czy mówił coś o Mistrzostwach Świata, spytaliście się?
0: Tak, spytaliśmy, jak widzi szanse nasze tutaj polskie.
1: Tak.
0: Nie widzi.
1: Tak. I dlaczego przegrywamy mecze? Też odpowiedział bardzo
0: elokwentnie.
1: Elokwentnie powiedział, dlaczego przegrywaliśmy i się nie dostaliśmy.
0: Tak, tylko na przykład on odpowiedział, tylko że ja na przykład nic z tego nie zrozumiałam, bo to były jakieś takie profesjonalne...
2: A, ale właśnie, jeżeli trener, się przejmujecie, że nie ma komu kibicować na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej...
1: Za wszystko, najsłabszego.
2: Haiti.
0: Nie, proponuję no
2: Haiti, oni z polską flagą będą występować. Ale tak? Nie przez przypadek.
1: Do góry nogami.
2: Nie, polska flaga będzie.
0: A dlaczego?
2: No bo tam kiedyś polscy legioniści jeszcze z armii Napoleona ci byli i pomagali wyzwalać kraj i w ten sposób chcieli uczcić właśnie ich.
1: Kochani. Tylko oni nie mają szans, nie? No to właśnie.
0: To podobnie jak Polska. To
2: polska flaga, dlatego tam też pasuje.
1: Jesteśmy wredni i nie
2: stracimy. To wszystko honor
1: i na koniec, i zakończenia.

0: No nie, no dałem się nabrać.
1: Na co?
0: Okazuje się, że ta flaga nie będzie jednak biało-czerwona.
1: O, a jaka?
2: Tylko czerwono-biała.
0: Flaga jest niebiesko-czerwona, a na niebieskich koszulkach rozjaśniono gradient, żeby się nie zlewał. Dziękujemy słuchaczowi, który napisał o tym.
1: Ale jest kolor czerwony, więc jest jakaś część polskości.
2: Tak, oczywiście, że tak. Biały też się znajdzie.
1: Warto sobie wybrać kogoś, komu kibicować i tutaj akurat myślę, że...
2: Haiti jest jak najbardziej.
0: Do tego tematu jeszcze wrócimy. Tymczasem Rysiek Piwek pojawia się u nas o tej porze tradycyjnie i zadaje wam pytanie.
3: Co ogląda hydraulik nad morzem?
1: 609-869-869 pod ten numer SMS-y.
4: Pierwsza zmiana
5: od rana z Vox FM.
6: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.
7: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
8: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
10: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
12: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
5: Reklama.
1: Na naszym zegarze 7:30 to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
13: Miał zaatakować matkę nożem, zatrzymano go w mieszkaniu, w którym doszło do tragedii.
14: Są zarzuty dla 19-latka z Tczewa, podejrzanego o zabicie matki.
15: Jakub K. został doprowadzony do prokuratury rejonowej w Tczewie, gdzie ogłoszono mu zarzut popełnienia przestępstwa zabójstwa.
13: Informuje Wioleta Noch z prokuratury okręgowej w Gdańsku.
14: Jest już wniosek o 3-miesięczny areszt dla 19-latka, grozi mu dożywocie. Nie miał odpowiedniej licencji, mimo to przez 17 lat latał jako kapitan samolotów Air Canada.
13: Mieszkaniec Ontario został zatrzymany i usłyszał szereg zarzutów, w tym oszustwa oraz używania sfałszowanych dokumentów.
14: Pilot z podrobioną licencją był kapitanem w ponad 900 lotach w związku z narażeniem życia tysięcy pasażerów. Grożą mu poważne konsekwencje karne.
13: Wysokość świadczeń wypłacanych amerykańskim emerytom może zostać okrojona o 1/5.
14: O ponurej prognozie dla systemu emerytalnego za oceanem poinformowało amerykańskie rady publiczne.
13: Powodem jest fatalna sytuacja demograficzna i masowe odchodzenie na emeryturę pokolenia powojennego wyżu. Bez reform ostre cięcie amerykańskich emerytur może nastąpić za 6 lat. Poseł PiS Piotr Król będzie gościem porannej rozmowy w Vox FM, początek minuty po 8.
16: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
17: Wiadomości sportowe w Vox FM.
14: Porażka polskich piłkarek z Holandią 1-3 w 6 i ostatnim meczu Dywizji A rozgrywek Ligi Narodów.
13: Biało-czerwone zanotowały remis oraz 5 porażek i spadły do Dywizji B.
14: Rozgrywki były jednocześnie eliminacjami Mistrzostw Świata. Polska wystąpi jesienią.

0: dwustopniowych barażach.
1: Mecz Huberta Hurkacza z Węgrem Martonem Fuczowiczem w turnieju ATP 250 na kortach trawiastych w Szertek-Göbenbos został przerwany przez opady deszczu.
0: Stało się to na początku drugiego seta. Pierwszego wygrał Polak. Dopiero dziś swoje spotkanie rozegra Kamil Majchrzak. Serena Williams po 4 latach przerwy ponownie na korcie.
1: Amerykańska tenisistka bierze udział w turnieju na trawiastych kortach londyńskiego Queen's Club.
0: Z partnerką w deblu, Wiktorią Mboko, mają na koncie pierwszą wygraną i awans do drugiej rundy. Już dziś José Mourinho ma poprowadzić swój pierwszy trening w Realu Madryt.
1: Wcześniej władze klubu potwierdziły zwolnienie dotychczasowego trenera królewskich Alvaro Arbeloli.
0: Prawdopodobnie wśród nowych członków sztabu szkoleniowego znajdzie się były obrońca Realu i reprezentacji Portugalii Pepe.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
3: Pierwsza zmiana. Od rana.
4: 27 do 8, a ja pytanie od Rysia przypomnę.
5: Co ogląda hydraulik nad morzem?
4: 609 869 869. SMS-em poproszę.

0: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Przemek z tej strony. Kochani, czy wy też spóźniliście dzisiaj do pracy? Miałem na 7, właśnie przed chwilą przyszedłem. Mam to szczęście, że nie spotkałem po drodze szefa. Pozdrawiam ekipę pierwszej zmiany i wszystkich słuchaczy. Trzymajcie się.
1: Dziękuję. Ja jako specjalista powiem ci, mój szef o tej godzinie nawet się nie przewraca na bok.
2: Ja na taki wypadek głos zmieniłem, żeby nie było. Właśnie żeby całe, się nie zorientował.
3: Całe szczęście, że to pozostał słuchacz anonimowy.
2: To był Przemek, numer telefonu już był.
3: Jeszcze z miejsce pracy.
1: Ale 38 minut się spóźnić, no to jest rekord. To nie.
3: Dobrze, ale Przemek już się wypowiedział, dajmy Ryśkowi teraz.
2: Co ogląda hydraulik nad morzem?
3: No. Kolanka.
1: Dekoldy innych hydraulików.
2: O nie.
3: Stare rury.
1: O, stare rury.
3: I jeszcze muszle. Ale to nie są poprawne odpowiedzi.
4: Suchary pana Ryśka.
2: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Co ogląda hydraulik nad morzem? Odpływ. Pozdrawiam.
4: Suchary pana Ryśka.
5: Wszystkie Ryśki to porządne chłopy.

0: odpowiedzi.
1: Nie trzeba nigdzie uciekać, ponieważ na całe szczęście będziemy miały naszych facetów w domu, a nie przed telewizorami. No bo...
2: Bo nie będą oglądać meczu, ponieważ Polska reprezentacja... A nie, każdy sobie znajdzie na pewno jakąś drużynę, jakiegoś piłkarza, któremu będzie kibicować. Wy
1: już
2: nas nie
1: jutro
2: znacie, dziewczyny.
1: Zaczynają się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej USA-Meksyk.
2: Przyznaję,
1: I Kanada.
2: Może przegapiłem ten początek, okej, właśnie dlatego, że Polska nie gra, ale jak już będą grać...
1: Nie, no nie przegapiłeś, bo jutro się zaczynają.
2: Ale nie wiedziałem o tym.
1: Ale
2: będę oglądać.
3: Ja ciebie rozumiem, bo ja też w ogóle nie czuję tego turnieju.
2: No bo nie ma
3: nie
2: nas.
3: Nie wiem, czy to dlatego, że nie ma nas, że to daleko jest, że to będzie wszystko w nocy siedziało, jak ja będę spał i nie mam szansy obejrzeć tych meczów na żywo.
2: Ja mam możliwość nagrywania.
3: No, nagrywania, to wiesz, to
2: mam oglądanie... Magnetofon.
3: Oglądanie
1: mam kamerę taką, mogę telewizor nagrywać. Dobra, nieważne, bo chodzi o to, że jest ten mundial, cały świat będzie o tym mówił, a my tu w Polsce, biedni, będziemy się nudzić. Więc pytanie, co robić w czasie mundialu? Co robić, żeby poczuć się jakoś tak...
2: W czasie mundialu.
3: Tak. Tylko złe odpowiedzi. Piszecie i dzwonicie na 609-8-6-9-8-6-9.
0: Tylko złe odpowiedzi. Long time ago, when I was a young boy, I saw that movie Mutiny on the Bounty. Staring my iron man and Rambo. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up

0: osobiście nie wiem, co robić podczas mundialu, ale na szczęście mam żonę i ona wie, co mam robić.
1: Jak Google. Ona wie wszystko lepiej.
2: Co robić w czasie mistrzostw świata w piłce nożnej?
1: Poprosić.
2: Naszych nie ma.
1: No, mhm. Nie ma.
2: Coś trzeba jakoś sobie zorganizować czas.
1: Pisze, że poprosić męża, aby dokończył tę robotę, którą zaczął rok temu i pomalował w końcu balustradę na balkonie, kochanie.
0: To jest chyba personalne.
2: To słuchaczka z Rzymu napisała w ogóle, bo Włosi też się nie dostali, więc nie tylko Polacy będą się nudzić.
0: Ja myślę, że taki maraton można sobie zrobić tych pięknych momentów w polskiej piłce nożnej, jakichś pięknych goli, pięknych meczy.
1: Maraton? Przypomnieć, tak?
0: Tak, tak, tak. Żeby tak dla poprawy humoru.
1: Gadocha, Szarmach.
0: Nie znam, ale na pewno. No to są bardzo fajne osoby.
1: Wtedy żeśmy wygrywali, wiesz?
0: A, no to
1: tak,
0: widzisz.
1: Żeśmy wygrywali.
0: To obejrzysz sobie taki mecz, od razu humor lepszy.
2: Słuchajcie, ale jest propozycja, która na pewno was zainteresuje, to od Marcina. W nocy idą powtórki Rancha, to trzeba strzelić zamiast mundialu.
0: Dokładnie!
2: 609-8-6-9-8-6-9, piszcie i dzwońcie tylko z odpowiedzi, co robić w czasie mundialu.
3: Sponsorem programu jest raz2trzydrukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
4: Autopromocja. Best lista Vox FM.

0: najlepszy początek weekendu. Zaprasza Krzysiek Skrzypkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days w sklepach i na Media

0: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
6: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Reklama.
13: Ulewy i podtopienia.
14: Na początek pogodowy raport z kraju.
13: Zamieszki w Irlandii Północnej po brutalnym ataku Sudańczyka.
14: Trwają protesty przeciwko masowej migracji.
13: Za chwilę też Jan Wrubel i jego gość.
14: Zapraszam na poranną rozmowę w Vox FM.
15: Jest godzina 8, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotowali i przedstawią Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
13: Gwałtowne burze przeszły przez Polskę, nawałnice pojawiły się na zachodzie kraju, do lokalnych podtopień doszło też w Łódzkiem.
14: Zalane zostały także ulice w miastach na Śląsku, tu najwięcej interwencji odnotowano w rejonie Bielska-Białej i w Katowicach.
16: Przede wszystkim związane były one z usuwaniem skutków silnego wiatru oraz usuwaniem skutków opadów deszczu.
13: Mówiła Aneta Gołębiowska, rzeczniczka śląskich strażaków. Dziś alerty obowiązują jedynie na południu Śląska i Małopolski, to przed intensywnym deszczem.
14: Gorąco na wyspach, to po zamieszkach, które wybuchły w Belfaście po wieczornym ataku z użyciem noża.
13: Napastnikiem był 30-letni Sudańczyk, ofiarą Irlandczyk. O szczegółach Mateusz Chłyston.
17: Po wieczornym ataku nożownika w dzielnicy zamieszkałej przez czarnoskórą społeczność wybuchły zamieszki. Grupy młodych Irlandczyków podpaliły najpierw autobus, a następnie kilka budynków na Crumlin Road w północnej części miasta. Służby ewakuowały z nich co najmniej kilkanaście rodzin. Policja nie przekazuje zbyt wielu szczegółów dotyczących samego ataku, który poprzedził te zamieszki. Wiadomo, że poszkodowany ma około 40 lat i ma wiele ran w okolicach głowy. Trafił do szpitala. 30-letni napastnik został zatrzymany. Zatrzymaliśmy go na miejscu zdarzenia pod zarzutem usiłowania zabójstwa. Przebywa teraz w areszcie. Na miejscu zabezpieczono przedmiot, który prawdopodobnie był nożem kuchennym. Tłumaczył Ryan Henderson, zastępca komendanta głównego policji Irlandii Północnej. Sprawca dziś ma stanąć przed miejscowym sądem.
14: A z nami już Jan Wrubel i jego gość. Zapraszam na poranną rozmowę w Vox FM. Dzień dobry.
18: Dzień dobry, dziękuję bardzo. Poseł Prawa i Sprawiedliwości, Piotr Król. Zrobimy krótką przerwę od sporów polsko-ukraińskich, bo możemy o sporach pisowsko-pisowskich porozmawiać. Stowarzyszenie Po Pierwsze Polska wzmacnia jedność PiS przeciwko Mateuszowi Morawieckiemu.
19: A to jest pytanie czy teza?
18: Teza. Może tak, tylko

0: kiwnęli, szczerze, bo ja powiem, że pan kiwnął głową.
1: To nie szczerość pana redaktora. Jeden z moich kolegów, nie pamiętam kto, ale sformułował też o budowaniu... Oj, a to za tą... To za tą tezę, panie redaktor. Ale gdyby pan redaktor sobie życzył twardej pisowskiej ręki na plecach, jestem do dyspozycji. A mówiąc zupełnie... Ale wszystko jest okej?
0: Okej. Słucham pana.
1: Któryś z moich kolegów sformułował tezę o tych dwóch płucach. No to drugie płuco polityczne wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości się...
0: Panie pośle, to najgorsze nudziarstwo...
1: To się ukształtowało.
0: Jakie PiS ostatnio powtarza, że chodzi o dwa płuca. Przecież...
1: Dlaczego nudziarstwo? No to taki trafiający przykład, myślę, do wyobraźni.
0: Stowarzyszenie Morawieckiego miało być żółtą kartką dla Jarosława Kaczyńskiego, a państwa stowarzyszenie z żółtą kartką dla Mateusza Morawieckiego.
1: A to jest pana interpretacja pana rektora. Ja jestem...
0: Patrzę, że się krztuszę, ale jestem... nie. Proszę, jednak ta teza była prawdziwa.
1: Ja jestem działaczem jeszcze Porozumienia Centrum, więc mam bardzo, powiedziałbym, też romantyczny stosunek do mojego środowiska i uważam, że naszym głównym celem jest wygranie wyborów w przyszłym roku, a już mówiąc już tak bardzo brutalnie, poważnie, jakikolwiek podział po prostu te szanse drastycznie zmniejsza. Trzeba iść razem, trzeba iść wspólnie, trzeba wygrać wybory, bo ta obecna śmigłowa władza jest po prostu beznadziejna.
0: Czerwona kartka dla rządu Tuska, to dzisiaj jest Super Express. Źle 54% ocenia działalność rządu, 33% dobrze, no niestety, prawda? Ale 13% nie ma zdania. To są gorsze wyniki niż były. I zapytam pana prowokacyjnie, czy to nie jest taki moment, w którym Donald Tusk powinien zacząć mówić, że będzie nowy premier. Podkreślam, zacząć mówić, broń Boże zmieniać, ale mówić, potrzeba chyba nowego premiera.
1: Dobre pytanie. Myślę, że nie jest, patrząc tak zupełnie z boku, czy tak politologicznie bardziej, to być może, że wszedł już taki etap, że te notowania będą tylko spadać. No, władza się zużywa. Zresztą intrygujące jest to, że tą władzę chyba najlepiej podsumowała jedna z obecnych pani minister, która zapytała jednego z dziennikarzy radiowych, czy mógłby pan powiedzieć, czy ten rząd wdrożył jakąkolwiek reformę. I tutaj wybrzmiała głucha cisza. Więc uważam, że z każdym miesiącem to poparcie dla tego rządu będzie spadać. Pan rektor na to spojrzał z boku i politologicznie. Moim zdaniem cały ten układ tej ośmiogestowej władzy jest na nim oparty, więc trochę jest zakładnikiem sytuacji, moim zdaniem nie zrezygnuje. I będzie starał się, żeby jak najwięcej tych obecnych klubów parlamentarnych, które tą koalicję popierają, wystartowały z nim z jednej listy, tak i zrobi z nich takich zakładników. Tak to widzę, ale ostatecznie przegrają z nami wybory.
0: A czy to, że Przemysław Czarnek nie poprawia notowań Prawa i Sprawiedliwości i nie jest takim liderem w notowaniach opinii publicznej, kogo widzisz na fotelu premiera? Nie powinno dać do myślenia, a może jednak tym Jackiem Sasinem zagrać, albo...
1: Z tym, że ja się z tym nie zgadzam, ja nie mam takich aspiracji, jestem skromnym posłem z Bydgoszczy, natomiast nie zgadzam się z tym, myślę, że ten okres, który w tej chwili mamy, on jest trochę specyficzny z racji tego, że pojawiła się ta druga konfederacja, której tam z nazwy nie będę wymieniał, ale widać, że część elektoratu bardzo szeroko pojętej centroprawicy była kuszona na różne strony, więc główną cechą Przemysława Czarnka jest to, żeby pokazać, że my jesteśmy tą główną siłą, która może odebrać władzę tym ośmiogwiazdkowcom i w mojej ocenie bardzo konsekwentnie on to robi. Ja uważam, że efekt Czarnka widać, więc tutaj będę go bronił, bo on ma ciężką pracę jakby na tym początku do wykonania, ale czas będzie działał na jego korzyść.
0: Skoro pan będzie bronił, to się zastanowię, czy go zaatakować. Zastanowię się już w naszej kontynuacji internetowej rozmowy, podczas której rzecz jasna wrócimy do relacji polsko-ukraińskich. Zapraszam.
2: A kontynuacja rozmowy Jana Wróbla na voxfm.pl.
3: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
4: Deszczowo dziś, deszczowo jutro, deszczowo w weekend, ale już mniej tego deszczu. Dzisiaj może popadać wszędzie ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu na południu Polski i temperatury też takie deszczowe.
5: Na razie w okolicach Rzeszowa 16 stopni, a gdzie najcieplej będzie w ciągu dnia?
6: Między innymi w Gdańsku 21 stopni powinno się pojawić, w Rzeszowie też 21 na termometrach powinno gdzieś się pojawić w pewnym momencie dnia. Także no źle nie jest, nie narzekaj.
5: Suwałki 20.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
4: Julia Kren,
7: Konrad Piwowarski,

0: Pawelec i biometr raczej niekorzystny przez te wahania temperatur i deszcz.
1: To będziemy poprawiać.
2: Pierwsza zmiana.
3: Od rana z Fox FM.
4: Sponsorem programu jest raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.

0: Jan Molniar będzie w Stanach.
1: To jakaś piosenka, czy to sam wymyśliłeś?
2: A propos piosenki, ktoś napisał, że ćwiczyć tekst hitu z Polski. Nic się nie stało!
1: No, ale nie będzie potrzeby, żeby go śpiewać.
2: No, ale kiedyś może być.
1: Trzeba ćwiczyć.
0: Dokładnie.
1: Wszystko jasne.
0: Jeżeli zastanawiacie się, co się dzieje, to tylko złe odpowiedzi, a pytamy się o to, co robić w czasie mundialu, bo Polacy nie grają. Mecze są w nocy, więc większość z nas będzie spało.
2: No właśnie. To
0: i dlatego tutaj kombinujemy, co jeszcze można było
2: miało być złe odpowiedzi, jak ktoś napisał właśnie smacznie spać. To jest dobra odpowiedź.
1: Jak jednak nie wypaść z tego obiegu piłko-nożnowego.
0: Właśnie. Dzwonicie do nas?
3: Zamiast patrzeć, jak kopią piłkę, można patrzeć, jak sąsiad kopie ziemniaki. Robert.
0: Dlaczego sąsiad w nocy kopie ziemniaki? Ja bym się tym zainteresował.
1: Może sąsiad jest z Ameryki,
2: bo on
1: ma inną strefę czasową.
2: Że kopie ziemniaki, on chowa ciała.
1: Co?
2: No tak sobie przyszło mi do głowy. Taki
1: znajomi kiedyś, jak chcieli mieć chwilę spokoju od syna, kazali mu wypatrywać pociąg przez okno i wrócić jak pojedzie. Problem tylko w tym, że u nich pociąg nie jeździ.
2: No
1: więc
2: i wiem,
1: ja proponuję włączyć telewizor i czekać na mecz Polaków.
2: O! Bardzo dobre, tak. Kto wie, wiesz, bo to oni może wymyślą, że wszystkie te drużyny, które się nie dostały, zagrają w międzyczasie ze sobą i ta, która będzie na pierwszym miejscu, dołączy do mundialu.
0: Na pewno tak będzie. Jest jeszcze jedna opcja z włączeniem telewizora.
4: No. Cześć, z tej strony Piotrek. Co zrobić? A włączyć sobie PlayStation i sobie samemu zrobić mundial.
5: Tylko złe odpowiedzi.
0: Jest szansa, że go wygramy wtedy. 609 869 869. Piszcie i dzwońcie.

0: w mecze będą w nocy, to najlepiej robić dzieci. Pozdrawiam, Janusz.
1: Ale w dzień też można.
2: Tak jest, no, można oczywiście, ale znaczy, jakaś dogrywka, coś ewentualnie. Tylko duży ale wynik, liczyć na duży wynik.
3: Później jaka historia do opowiedzenia dzieciom.
2: Albo robić to, co nasi piłkarze. Niewiele. Albo
1: odpoczywać.
3: Co robić podczas mundialu? O to was pytamy, tylko złe odpowiedzi 609-869-869. Ja proponuję włączyć obrady Sejbu. Tam też są dobre drużyny. Też uczciłabym to minutą ciszy, bo ktoś jest chyba masochistą.
2: W sumie walczą ze sobą.
1: Chociaż ja bym
2: prawda.
1: Chciał, żeby oni akurat w nocy siedzieli i debatowali.
2: Za karę.
3: A po co?
1: Żeby nie spalić za karę właśnie.

0: Z Białegostoku proponuje olimpiadę łóżkową. Niech każdy sobie zinterpretuje to, jak mu pasuje.
1: W sumie masz rację. Nagrać filmy, wrzucić do internetu. Walczyć o pierwsze miejsce.
2: Mój chytry plan jest taki, żeby wydrukować sobie małą karteczkę z literami POL i przykleić ją w rogu telewizora. Wtedy wszystkie mecze to będą mecze Polski.
1: To prawda. Albo z kanału POL. Czuć się winnym, bo za słabo się kibicowało w naszym, a przecież tak dobrze grali.
2: O nie! Proszę na mnie nie zwalać winy.
0: W zaoszczędzonym czasie można pomóc żonie w obowiązkach domowych.
1: Tak, zaoszczędzałem.
3: Tylko złe odpowiedzi.
1: Nie po to oszczędzałem, nie?
2: Pomóc żonie chyba wykonywać swoje obowiązki.
0: Tylko złe odpowiedzi to były, tak?
1: A, okej, w porządku. Uf.

0: Czyli powolutku. Yeah. Tak jak grają nasi piłkarze zazwyczaj.
1: To jest, znaczy,
2: aktualnie nie grają, bo zbliża się mundial, a oni tam jadą. Na
1: boiska i do bramkarza.
2: W czasie mundialu można pojechać do teściowej na weekend, pomóc mamusi, spędzić z nią czas. Każdy facet o tym marzy.
0: Jak słyszycie, to tylko złe odpowiedzi. Co robić w czasie mundialu?
1: Szczerze świętować odpadnięcie z mundialu. Brak zarwanych nocy, brak zawału. No coś trzeba świętować.
2: Cześć, Michał z tej strony. Ja to wolę obejrzeć ją jak miłość, gdy Hanka wpada w kartony.
1: O, to jest horror.
3: Pierwsza zmiana. Reklama. RTV Euro.

0: AGD.
1: Jak okazje?
0: To w euro!
1: Emocje rosną!
0: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Bo w Media Ekspert taniej masz.
5: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
6: Oszczędzam.
5: O, a ile?
6: 200 zł w apce Media Ekspert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
7: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Ekspert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaekspert.pl.
4: Bo w Media Ekspert taniej masz.
8: Leroy, akcja na łazienkę trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
0: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Reklama.
10: Na zegarach prawie 8.30. Radio Vox FM zaprasza na wiadomości w imieniu Marty Giermasz i Osysko.
11: 54% badanych źle ocenia rząd premiera Donalda Tuska, dobrze 1/3 respondentów.
12: Zdania nie miało 13% pytanych przez ankieterów Instytutu Badań Polster.
11: Wyniki sondażu skomentował gość poranej rozmowy Vox FM. Poseł PiS Piotr Król mówił, że to czerwona kartka dla Donalda Tuska.
13: Wszedł już taki etap, że te notowania będą tylko spadać. No, władza się zużywa. Intrygujące jest to, że tą władzę chyba najlepiej podsumowała jedna z obecnych pani minister, która zapytała jednego z dziennikarzy radiowych, czy mógłby pan powiedzieć, czy ten rząd wdrożył jakąkolwiek reformę. I tutaj wybrzmiała głucha cisza.
12: Sondaż na zlecenie Super Expressu został przeprowadzony pod koniec maja.
11: Kolejny głos w sprawie porozumienia pokojowego między USA, Izraelem i Iranem.
12: Według wiceprezydenta Stanów J.D. Vance'a może ono zostać zawarte w przyszłym tygodniu albo w najbliższych miesiącach, a zdecydowanie może do tego dojść przed jesiennymi wyborami połówkowymi w USA.
11: W kolejnym regionie świata.
12: Co najmniej 13 osób zginęło, a 14 zostało rannych w wyniku ataków przeprowadzonych przez pakistańskie lotnictwo w 3 prowincjach Afganistanu.
11: 11 ofiar śmiertelnych to dzieci. Według pakistańskich sił bezpieczeństwa naloty zostały przeprowadzone na kryjówki pakistańskich bojowników zagrażających rządowi w Islamabadzie. Na koniec sport i ostatni sprawdzian zespołu Argentyny przed rozpoczynającym się jutro mundialem.
12: Drużyna z Ameryki Południowej pokonała Islandię 3-0. Powrót do gry golem z rzutu karnego uczcił kapitan obrońców tytułu Lionel Messi.
11: Ceremonia otwarcia na mistrzostw jutro o 18.30, po niej mecz Meksyk-RPA.
14: Hi, good morning! Pierwsza zmiana.

0: tylko złe odpowiedzi.
1: Co robić w czasie mundialu, bo nie możemy kibicować polskiej drużynie, dlatego was pytamy 6098698869. I tak Marlena do nas napisała, żeby się nie nudzić podczas mundialu, trzeba zrobić remont łazienki.
2: No nie można.
1: Aha. Dlaczego?
2: Cisza nocna wtedy
3: nie jest. Spokojnie, ona liczy na to, że mąż słucha. Znam te wasze numery, dziewczyny.
2: Ja nie mam z tym problemu, będę malował naszym rywalom, Szwedom, domy, jak oni będą zajęci grą. Tylko tutaj jest do słuchacza prośba, żeby coś ciekawego im namalował w takim razie.
1: Ciekawe co?
2: A to już do własnej dyspozycji, interpretacji.
3: Tak. Piszą niektórzy, że zaoszczędzić pieniądze na prądzie, niczego nie włączać i spać normalnie, generalnie cieszyć się tym, że nie oglądało się telewizora, który pobiera prąd, nie otwiera się lodówki, gdzie zapala się światło, nie wydaje się pieniędzy na napoje mocno elektryzujące po nocy, nie bierze się bez tego dnia wolnego od pracy na następny dzień, tak, bo drużyna polska przegrała, rozpacz sercu.
1: Niekoniecznie, bo na przykład słuchacz napisał, ja będę oglądał powtórki Ekstraklasy.
3: To mamy Ekstraklasę? No,
2: najlepsza liga świata. Dzwonicie też do nas?
4: Cześć, co robisz? No na ogórki jeszcze za wcześnie, ale są truskawki. Można robić dżem truskawkowy na zimę. Żona będzie robić, a nie ja. Bez sensu, przepraszam.
1: W tym temacie też SMS. Można sobie drzewa narąbać na zimę. Czyli przygotowania do zimy po prostu.
2: Jest też takie sprowadzenie nas na ziemię. Spać. Przecież to w nocy będzie, a do roboty na szóstą trzeba do radia przyjechać.
0: Tylko złe odpowiedzi.
3: Chyba ty.
1: No właśnie.
2: Można też oglądać Ligę Narodów Siatkarzy. Właśnie pokonaliśmy Kubę 3-0. Grają w Chinach, więc są różne dziwne pory też. O poranku i w ciągu dnia.
1: Można ewentualnie wybrać się na rower. A jak ktoś nie ma roweru, to voxfm.pl, tam się zgłaszajcie.
3: Albo kibicować Ewie Pajor.

0: XFM daje dwa koła.
1: Myślę, że ci, którzy aktualnie za kierownicą, jak widzą tych rowerzystów, to ból w gardle staje, ale. Trzeba jeździć.
2: Trzeba jeździć,
1: bo to zdrowo, bo to...
2: Trzeba pedałować, trzeba kręcić, tak.
3: No i można zdenerwować innych ludzi, to też jest korzyść.
1: Tak!
2: Nie zasypiajcie, kierowcy, bądźcie czujni, uważajcie na tych wszystkich, no, tych...
3: Można też się odstresować na rowerze i takie plany ma Paweł. Cześć, Paweł.
4: Cześć, witam.
3: Paweł, bo ty w lipcu bronisz pracę licencjacką, prawda?
4: Tak, zgadza się, w lipcu.
2: Aha.
3: Co ty studiujesz?
2: Czy sporty, coś?
4: Kierunek administracja.
3: Kierunek administracja. Jaki masz tytuł tej pracy licencjackiej? Masz już w ogóle?
4: Ogólnie na tej uczelni, co jestem, to nie ma stricte pisania pracy licencjackiej, tylko jest projekt społeczny.
2: Projekt społeczny. Trzeba
4: wykonać projekt społeczny i na koniec trzeba zrobić prezentację do tego projektu społecznego kończy się tylko egzaminem studia.
2: Oni zbierają te projekty społeczne, potem przedstawiają jakie swoje i jako swoje za to biorą pieniądze, a tobie dają zdać. Rozumiesz, o co chodzi? Czujesz się wykorzystany, czy nie?
1: Na jaki temat ten projekt? Co będziesz robił?
4: Cyfrowo bezpiecznie. Bezpieczne korzystanie z internetu przez dzieci, młodzież i dorosłych.
5: Nie dotykać!
1: O, pięknie! To bardzo szlachetnie. No i ty masz taki plan, żeby przed tą pracą licencjacką się odstresować, znaczy przed obroną, i wybrać się rowerem, tak?
4: Tak, oczywiście, żeby ten stres zszedł, bo wiadomo, trochę trzeba pokręcić, trochę trzeba wysiłku i może człowiekowi tak odejdzie z głowy to, że za chwilę trzeba będzie się bronić, że czy się uda, czy się nie uda.
3: A daleko masz z domu na uczelnię?
4: No, kawałek będę miał, bo jakieś 60 kilometrów.
3: Czy ty będziesz jechał w garniturze na tym rowerze, czy planujesz jakieś majtki takie z pieluchą rowerowe założyć? I czy ty będziesz później bronił tej pracy?
4: Tak myślę, żeby przebrać się już na uczelni.
1: Egzamin to, że nie będą wiedzieli, czy to ze strachu takie pełne majtki?
2: Jak jedziesz na obronę, to w kimono się ubierz. Czarny pas, żeby czuli,
3: Paweł,
2: wiesz,
3: mamy
2: respekt.
3: Dobrą informację. Możesz pojechać na pracę licencjacką, na obronę pracy licencjackiej rowerem, bo wygrywasz go w Radiu Fox FM.
4: Dziękuję, super.
0: Fox FM daje dwa koła.
3: A rower już dzisiaj ci dostarczymy.
2: Dziś się poznamy.

0: Tymczasem zbliżamy się do godziny 9, a po 9 w Vox FM
1: Łukasz będzie walczył o Kaśkę, pisząc: tracę Kaśkę, uratowałem ją ze złego związku, kiedy była w Niemczech, a teraz się okazuje, że ze mną to też był zły związek.
2: A co ona robił?
1: A nic ci nie powiem.
0: Przekonamy się po 9.
3: Pierwsza zmiana od rana w Vox FM.
4: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl, sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
3: Autopromocja.
5: Patrz, jak jedzie!
6: Ja też bym tak mógł, gdybym tylko miał rok.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chipsy Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, złoty 59 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
13: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Reklama.
14: Decyzja prawdopodobnie jeszcze dziś.
15: Ważą się los orderu Orła Białego dla Załęskiego.
14: Ogromne utrudnienia na kolei na Śląsku.
15: Kilkadziesiąt pociągów z opóźnieniami.
14: Maja Chwalińska honorową obywatelką Dąbrowy Górniczej.
15: Tego chcą mieszkańcy.
16: Jest minuta po dziewiątej, czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
14: Najpewniej jeszcze dziś poznamy decyzję prezydenta w sprawie orderu Orła Białego przyznanego Wołodymirowi Załęskiemu.
15: Jak wiecie, z Vox FM w poniedziałek zabrała się w tej sprawie kapituła, która swoją opinię przesłała już Karolowi Nawrockiemu.
14: W tle burza po decyzji ukraińskiego przywódcy, który jednej z jednostek wojskowych nadał imię UPA, polski prezydent zaproponował, by w związku z tym odebrano mu wspomniany order.
15: Kryzys powinna rozwiązać strona ukraińska, przyznał premier Donald Tusk.
17: Podjąłem wysiłki, one przyniosły pewien skutek, aby to strona ukraińska podjęła inicjatywę i przejęła na siebie odpowiedzialność za ten kryzys, a więc także sposoby wyjścia z tego kryzysu. I to było na kilku szczeblach. Poważna perswazja.
14: Rozmowa na ten temat nie jest bezpodstawna i zaczęła się od błędu po stronie ukraińskiej. To z kolei głos marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, który zaapelował jednak, by zastanowić się nad długofalowymi skutkami odebrania orderu.
18: Dlatego, że te decyzje mogą spowodować następne decyzje po stronie Ukrainy, na przykład wszyscy oddadzą ordery, potem będzie to samo po stronie polskiej, a tymczasem jest wojna.
15: Order Załęskiemu przyznał w 2023 roku prezydent Andrzej Duda.
14: 25 lat spędzi w więzieniu Dawid Mirkowski, który na warszawskim Nowym Świecie śmiertelnie ugodził nożem 29-letniego mężczyznę.
15: Taki wyrok zapadł wczoraj w sądzie. Przypomnijmy, do ataku doszło 4 lata temu. Ofiara stanęła w obronie kobiet, za co została pobita i raniona ostrzem.
14: Ogłoszeniu wyroku przysłuchiwał się nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co znalazło się w uzasadnieniu tej decyzji?
19: Sąd oparł się na konkretnych i klarownych dowodach, które przesądzały o winie skazanego. To głównie nagrania z kamer monitoringu, na których widać

0: Jak Dawid Mirkowski zadaje 6 śmiertelnych ciosów swojej ofierze ostrym narzędziem. Na tych nagraniach widać też, jak chwilę potem skazany razem z kolegami spokojnie oddala się z miejsca zbrodni, nie interesując się losem ofiary. Co więcej, jak wynika z opinii biegłych medyków, ciosy zadane w ten sposób musiały okazać się śmiertelne. Sprawca według sądu działał więc z zamiarem bezpośrednim. Po zbrodni uciekł za granicę i posługując się fałszywymi dokumentami, ukrywał się w Turcji.
1: Osobiście uważam, że wyrok jest bardzo surowy, ale bardzo sprawiedliwy. No i też wskazuje chyba społeczeństwu, że nie ma taryfy ulgowej.
0: Mówił chwilę po ogłoszeniu wyroku prokurator Michał Gołda z Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Wyrok nie jest prawomocny.
2: Mateusz Łystun, dziękujemy.
3: W wiadomościach teraz pilne informacje dla podróżujących na Śląsku. Kilkadziesiąt pociągów pasażerskich ma opóźnienie w związku z awarią urządzeń sterowania ruchem. Doszło do niej w Katowicach.
2: Powołano zespół zarządzania kryzysowego. Niektóre składy zostały odwołane.
3: Trzeba spodziewać się kontroli, ale ważna jest też edukacja, mówią policjanci po wprowadzeniu nowych przepisów.
2: Od kilku dni osoby poniżej 16 roku życia muszą nosić kaski w czasie jazdy na rowerze i hulajnodze.
3: Funkcjonariusze z Bydgoszczy chcą przypominać o tych zmianach nie tylko dzieciom, ale też ich rodzicom, na przykład podczas szkolnych zebrań.
4: Podczas takich spotkań policjanci mówią nie tylko o nowych przepisach, ale uświadamiają rodziców, jak niebezpieczne mogą być hulajnogi elektryczne.
5: Młodzież jest sprytniejsza i rodzice mogą nie wiedzieć, że hulajnogę można odblokować, może ona się poruszać z taką prędkością.
4: Przyznaje Michał Łazur z policji w Bydgoszczy. Wprowadzenie nowych przepisów to odpowiedź na rosnącą liczbę wypadków z udziałem najmłodszych. Problem dotyczy przede wszystkim użytkowników hulajnóg elektrycznych.
6: Wracaliśmy ze szkoły z bratem, to po prostu za nami jechały dwie dziewczyny na hulajnodze i po prostu on mnie tak szarpnął, żeby we mnie po prostu nie wjechały, bo nawet nie dały znaku, że jadą za nami.
4: Najczęstsze wykroczenia użytkowników hulajnóg to przekraczanie prędkości i jazda dwóch osób na jednej hulajnodze.
2: O czym informował nasz reporter Dawid Olszewski.
3: Są chęci, wszystko zależy od samej tenisistki. Władze Dąbrowy Górniczej nie wykluczają przyznania Maji Chwalińskiej tytułu honorowej obywatelki.
2: 24-letnia finalistka turnieju wielkoszlemowego French Open wychowała się tam i to w tym mieście rozpoczęła przygodę na korcie.
7: Są takie głosy od mieszkańców i my się bardzo poważnie nad tym zastanawiamy. Natomiast trzeba porozmawiać z samą zainteresowaną, czy takim tytułem byłaby zainteresowana.
3: Mówił prezydent Dąbrowy Górniczej Marcin Bazylak. Do Rady Miejskiej wpłynął już wniosek, by korty tenisowe w Parku Zielona otrzymały imię Maji Chwalińskiej.
8: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
9: 21 stopni Celsjusza, więcej dzisiaj nie będzie. To na zachodzie Polski, Gorzów Wielkopolski, tam dzisiaj najcieplej. Dosyć chłodno, znaczy poniżej 20 stopni, o może tak, nie będę oceniać. No i może być też deszczowo.
10: Tak,
9: właściwie.
10: Jak donosicie, nie wszędzie ten deszcz aktualnie jest. Rzeczywiście jest sporo miejsc słonecznych, ale w ciągu dnia może popadać w całym kraju.
9: No bo te chmury to takie gęste, takie szarawe.
10: Zwłaszcza na południu, tam będzie najwięcej tych opadów.
8: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
9: Julia Chen.
10: Konrad Piwowarski.
9: Dzień dobry.
10: 6 minut po 9:00.
9: Za chwilę kochaj albo rzucaj.

0: 14 minut po godzinie 9 i tak, to jest właśnie czas na miłość w Radiu Vox FM, czyli kochaj albo rzucaj przed nami.
1: Mają do siebie aż 300 kilometrów, a ja do tego często wyjeżdżam do Niemiec, tam zresztą żeśmy się poznali. Rozmawiamy częściej przez telefon niż ze sobą pomieszkujemy. Wszystko się rozwaliło przez nadużycie alkoholu i powiem, nie z mojego powodu. Również przez imprezy i darcie kotów po alkoholu. Kaśka jest wybuchowa, ma krótki ląd, jej matka mnie szczerze nienawidzi. Paweł, co mam ci pisać? Ratuj
2: ale
1: mój
2: to
1: związek.
2: Ale chce do niej wrócić, tak?
1: Tak, chce jednak. Bo kocha Kaśkę, no, kocham Kaśkę.
0: No. Au, no. Po prostu to boli.
1: Taka
0: no, ale
1: sytuacja.
0: Dobrze.
1: Łukasz
0: w takim
1: napisał.
0: Razie niech Łukasz opowiada, jak to z Kaśką było.
1: Widzę,
0: co on nabroił.
1: Będzie się działo, bo mam wiele pytań.
3: Kochaj albo rzucaj.
1: Kochaj albo rzucaj. Pawelec do Łukasza.
4: Witam serdecznie. Chciałem pomocy, aby odzyskać moją ukochaną Kasię.
1: Kaśkę poznałeś 3 lata temu. Gdzie?
4: W Niemczech. Poznaliśmy się.
1: Jak?
4: Była z innym chłopakiem, który ją źle potraktował.
1: Tak?
4: Nie pomogłem w tej sytuacji. No i tak się zakochaliśmy w sobie, no.
1: Ładnie. Piękne przejęcie, kochany. Brawo,
4: tak.
1: Łukasz.
4: Poratowałem ją od złego związku, ale sam sobie zaszkodziłem bez... alkohol, no to mam powiedzieć. No.
1: Ty masz 300 kilometrów do niej, nie?
4: Tak.
1: Ona lubelskie, a ty?
4: Ja śląskie.
1: I co, ona zamieszkała u ciebie?
4: Nie, no planuję wyjazd do Niemiec razem z nią, żeby razem mieszkać, nie z rodzicami. Bo...
1: A dobrze, to jak wyglądał wasz związek? Tylko w pracy byliście, jak wracaliście do Polski, to byliście osobno?
4: Nie, nie. Jak wyjechaliśmy z Niemiec, to była u mnie 4 miesiące u mnie w domu. Ja tam byłem u niej w domu. No ale to właśnie u niej w domu tak się stało, że za dużo ten rodzice jej nie za kolorowali alkohol, tak powiem.
1: Ale to zwiększyło się spożycie twoje, gdy wróciłeś do Polski?
4: Nie. Teraz w ogóle nic. Tylko, że było wtedy, jak rodzice byli jej, to piłem, rodzice się dowiedzieli o tej sytuacji i po prostu mnie nie zaakceptowali przez to, że piję.
1: Ale co ci odwaliło? Nakrzyczałeś? Rozrabiałeś?
4: Nie. Po prostu jej mama przyjechała i powiedziała, że do widzenia, nie chce mnie znać, to wszystko. I że ze mną nie chce kontaktu żadnego.
1: Kasia, ale to znaczy, że Kaśka się ratowała? Telefonem do rodziców, żeby przyjechali i jej pomogli.
4: Tak.
1: No to co ty ukrywasz, Łukasz? Co ty miałeś do Kaśki tego dnia?
4: Tego dnia nic nie miałem, bo po prostu ja chciałem zrobić to, żeby ona nie piła alkoholu.
1: Taka sytuacja.
4: I ona zadzwoniła do mamy.
1: I co, skarżyła się, że nie dajesz jej pić wódki?
4: Nie, nie wiem, jak to jest ten alkohol, jak to się mówi.
1: No wiem, awantury, krzyki, histerie, płacze, przepychanki, znam to, no. Nic fajnego. Czy jak jesteście w Niemczech, to też tak łoicie? Za przeproszeniem?
4: Nie.
1: Bo praca jest.
4: Tak. Praca, domy. Tylko tak jak mama powiedziała, że ona nie chce jej mama, nie chce jej, w ogóle mnie nie toleruje. I to wszystko.
1: To był twój pierwszy raz, kiedy poznałeś mamusię Kasi?
4: Tak.
1: Idź ty, Łukasz.
4: No.
1: To żeś się pokazał z super strony.
4: Ze strony, no, ale nie, bo po prostu zawsze jak był telefon, to dzwoniłem do jej mamy, czy pomagałem też, jak tylko mogłem.
1: Ojejku, ale żeś to rozwalił. No dobra, i dlaczego Kaśka cię nie chce w tej sytuacji, kiedy wie przecież, że
4: to
1: ty ją broniłeś przed alkoholem.
4: Ona, nie wiem, co na się mamy będzie słuchać, nie wiem, co nas z rodzicami będzie żyć. Nie wiem, jak to jest.
1: No to jak to? Ona sama o sobie nie stanowi?
4: No ale to ona się mamy słucha, no. Moje rodzice pomagają. No.
1: Czy ona ci kiedykolwiek powiedziała, Łukasz, że ona cię kocha?
4: Tak, nieraz. Ona pojechała do Niemiec, co nie byliśmy razem. Do niej pojechałem do roboty. Ona mnie okłamywała, że...

0: ty dorośnij, kobito. Walcz o swoje, jeśli ci dobrze z Łukaszem. Krzyknij mi w słuchawkę telefonu, że go kochasz. Nie mów, że go rzucasz, bo mama by tak wolała. Trzymacie kciuki za Łukasza, a ja dzwonię do Kaśki.
1: Kochaj albo rzucaj. Box FM.
2: Może być ciężko wyciągnąć ją tam spod klosza.
0: Mamy, spod spódnicy chciałaś powiedzieć.
2: 609.
3: 869, 869. Jak uważacie, czy się uda?

0: Będzie bardzo ciężko wyciągnąć ją spod klosza, taki SMS przyleciał. Tak, i tak rzeczywiście słuchacze chyba w większości uważają.
1: Czuję, że chłopa tak alko poniosło, że gubi zeznania, ale Kasia wyjaśni i sprowadzi chłopa na ziemię.
2: O, to tak, kobieta napisała, tak?
1: Nie wiem.
0: Nie wiadomo, Adrian napisał. Mi się wydaje, że
1: to
0: w tej historii będzie zupełnie inna kwestia niż spódnica mamusi. Coś mi się to nie klei i nie trzyma całości.
2: No zaraz sprawdzimy. Przypomnijmy tylko, że raz miała miejsce taka sytuacja pomiędzy Łukaszem i Kasią, gdzie on sam zdecydował się zadzwonić po jej mamę, kiedy Kaśka szalała po kilku drinkach. Jej mama przyjechała, ale w tym wszystko się obróciło przeciwko jemu, no bo on też nie był trzeźwy. No i tam chyba wydarzyły się jakieś dziwne rzeczy, które skłóciły wyraźnie Łukasza z jej mamą. Kasia stanęła po stronie mamy, wszystko się rozwaliło, rozstali się i ona stwierdziła, że lepiej jak nie będą razem. No to walczymy, bo chłop tęskni.
3: Kochaj albo rzucaj.
4: Halo?
2: Dzień dobry, Katarzyno, Radio Vox FM z tej strony. Co u ciebie?
4: Siema, siema. A

0: Wszystko w porządku. No, a dobrze poznaję? Witek, tak?
1: Nie, nie Witek. Paweł Pawelec, Radio Vox FM. Taka sytuacja. Ktoś ci chciał zrobić fajną niespodziankę i wysłał nas, radio, do ciebie. Ten sam typ, co kiedyś wręczył ci pierścionek zaręczynowy. Nie wiem, ilu facetów w twoim życiu dało ci pierścionek zaręczynowy.
0: Ojej.
1: Więcej niż jeden?
0: Więcej.
1: Więcej? O! To teraz powiedz, który pierścionek najlepiej wspominasz? Powiedz mi po prostu tylko imię gościa.
0: Łukasz.
1: W jego sprawie dzwonię. Dzieli was...
0: Bardzo miło.
1: Dzieli was 300 kilosów. Piękna historia miłosna, Kaśka. Poznanie w Niemczech. To prawda, że stanął w obronie i cię bronił przed jakimś twoim dziwnym kolesiem, z którym tam się pojawiłaś?
0: Tak, dokładnie, zgadza się.
1: W zęby mu dał?
0: Dał mu w zęby.
1: Kurczę, a to krewki koleś, bo z tego co ja wiem, on mi mówił, że on ma 1,72 m wzrostu i ma niewiele, 60 kg, to chudzielec.
0: Tak, dokładnie było, ale poradził sobie.
1: To bohater.
0: No bohater, jak najbardziej.
1: Kaśka, zobacz, ile was łączy. Przypomnę ci, pracowaliście przy produkcji mięsa, robiliście parówki oraz inne rzeczy. Potem los was rzucił na kwiaty. Potem sprzątanie hoteli. Potem również restauracja, zmywak. I kurczę, no patrz, ile cię łączy z tym kolesiem.
0: No łączy, nie powiem, że nie.
1: Wiem, że nie przypadł do serca twojej mamie. Powiedział mi to?
0: Niestety, bardzo mi przykro z tego powodu, ale tak jest, taka prawda.
1: Nie pozwalał ci się za dobrze bawić, no. On mi powiedział, że on nadużył alkoholu, ale widząc, że już dość mocno łyknął, to tobie nie pozwalał się upodlić, tak jak on sam się upodlił. To chyba dobra sprawa.
0: No dobra.
1: Czy ty wiesz o tym, że on jest po odwyku?
0: Nie.
1: Pochwalił mi się.
0: A to chyba skłamał, bo mi powiedział zupełnie co innego.
1: Powiedział, że już jest po odwyku, ale jest w trakcie, więc to są kolejne kroki. A wiesz dlaczego, Kaśka? Tylko ty se usiądź, bo cię teraz rozwala, jak to powiem. Bo chcę założyć rodzinę z Kasią. Tak mi powiem.
0: No proszę.
1: Ten facet, kurczę, głowę stracił dla ciebie. Dziewczyno, napisał mi Paweł, jest obrażona na mnie, bo mama sobie nie życzy, by ze mną była. Podobno nie rukuje. A przecież ja dla niej wszystko zrobię. Przy twoich rodzicach awanturował się, bo nie chciał, żebyś ty, Kaśka, piła z nim. No to przecież to jest skarb, nie facet.
0: Już... Nie, nie taki skarb.
1: No wiem, że coś tam ukrywa, no. Ale wiesz, nie chciał, żebyś robiła tak źle jak on. I on mówi, że już długo nie pije i nie ma zamiaru, bo żaden by z niego tata był. Kaśka.
0: No zobaczymy, jak to będzie. Może takie pytanie nam na jakiś czas dobrze zrobić.
1: Kaśka, ty mi powiedz, że ty mi sprawisz przyjemność i ty powiesz, że ty go kochasz, że ty go nie rzucisz.
0: No kocham, kocham.
1: No już tu moje słoneczko jedyne moje. No Kaśka, dziękuję ci. Dla takich chwil radiowiec żyje. Łukasz, kocha cię!
2: Zarąbiście.
1: No.
2: Ja ją kocham.
0: A to
2: niestety wady są, ale trzeba te wady zmienić, żeby dla miłości zrobić wszystko. Kasiu, kocham cię nad życie. Jesteś moją miłością życia. Chcę z tobą spędzić całe życie. Chcę być moją rodziną. Nie chcę nikogo innego, tylko ciebie. Chcę tą miłość dalej mieć przy tobie. Przy tobie chce się zestarzeć, przy tobie chce się
0: kurwa. Później porozmawiamy.
1: Powiedz, co z mamusią zrobimy?
2: Mamusię, nie wiem, no jakoś będziemy musieli przekonać.
1: Rozłączyła się, wiesz? Bo być może mamusia podeszła. Fajnie szła ta rozmowa, no chciałbym ją poprosić, żeby mi...
3: Osoba, do której dzwonisz?
1: Z Kubana. A mamy sekretarkę?
3: Zostaw wiadomość.
1: Tak! Mamy sekretarkę! Kaśka! Niech żyje miłość! Hurra! O nią zawsze walczyć trzeba!
2: Kocham cię na życie, Kasiu, bądź moją żoną przyszłą.
4: Kochaj albo rzucaj.
5: Niby kochaj, ale porozmawiamy później.
6: Ale on chyba się na koniec oświadczył.
5: Bądź po raz kolejny, no bo wcześniej przecież pierścionek dał.
1: No tak. Rodzinę chce z nią założyć.
6: Voxfm.pl, tam odsyłamy, żeby zgłaszać się do Pawelca. O, jak słyszycie, oświadczać się nawet można. Chodzi do

0: Nie, no nie wierzę.
1: Nie, no, patrzę i nie wierzę, słuchajcie. I wam radzę uwierzyć, no bo to absolutna prawda. 10 dzień czerwca.

0: Środa. To jest Światowy Dzień Jazdy Nago na Rowerze.
1: I co? I co z tym zrobimy? I co z tym zrobimy, tym bardziej, że ja przypomnę,
0: Vox daje dwa koła, pierwsza zmiana pojechała z rowerem do zwycięzcy. Będziemy sprawdzać, łączyć się, pytać, dopytywać, dawać wam znać na antenie Radia Vox FM, jak to wszystko wygląda. No i proszę, ja już mam parę pomysłów. Są one co prawda nieemisyjne, aczkolwiek, cóż szkodzi spróbować, cóż szkodzi obiecać, prawda? To będzie dobry dzień i to nie są obiecanki cacanki tym razem, to po prostu fakty, bo to środa już, to już w pół do piątku, to będzie dzień dobry. To właśnie wam mówię. Arek Sikora, dzień dobry! Zaczynamy program w rytmie hitów, tych na pewno nie zabraknie.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
2: Reklama.

Ktoś tutaj napisał na 609-86-9869. No, jaka środa, tak gracie, że mam wrażenie, że jest piątek. O to właśnie chodzi. Więcej tego już za moment. Słuchajcie, na horyzoncie muzycznym Disco Boys z Riderem, Millennium z utworem fajnym Day After Day, również gorąca samba Rio de Janeiro od Bellini. Tak wam gramy. Po piątkowemu, pomimo tego, że środa.

0: Millennium i Day After Day, czyli dzień po dniu i też godzina po godzinie. No tak wygląda życie, co będziemy tutaj kręcić, oszukiwać. Tak to właśnie jest. A propos godziny po godzinie, to za moment 10, czyli kolejna godzina na zegarach. Wtedy też kolejne wydanie, najnowsze wydanie wiadomości Radia Vox FM. Zostańcie, posłuchajcie uważnie, co dzieje się w kraju i na świecie. Vox FM.
1: Reklama. Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
2: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać raczej Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
4: Reklama.
5: Grybów i Brzesko z utrudnieniami dla kierowców.
6: Rozpoczniemy od wypadków w Małopolsce.
5: Nie interesują ją partyjne przepchanki.
6: Monika Piątkowska rozpoczyna walkę o prezydenturę w Krakowie.
5: Nie dali Kubańczykom żadnych szans.
6: Pewne zwycięstwo siatkarzy na inaugurację Ligi Narodów.
0: 10 na zegarach to czas na najnowsze wydanie wiadomości Radia Vox FM, na które już teraz zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko. Słuchamy.
5: Niebezpiecznie na drogach. Rozpoczynamy od dwóch poważnych wypadków w Małopolsce.
6: W Grybowie, niedaleko Nowego Sącza, samochód osobowy uderzył w autokar szkolny. Lekko ranna została jedna z uczennic.
5: W miejscu zdarzenia obowiązuje ruch wahadłowy. Tak będzie jeszcze przez godzinę.
6: Utrudnienia także w okolicy Brzeska. Tam przewrócona ciężarówka całkowicie zablokowała zjazd z autostrady.
5: Na miejscu pracują służby. Utrudnienia potrwają, dopóki samochód nie zostanie usunięty z drogi.

0: Obywatelskiej i PSL-u na urząd prezydenta Krakowa.
1: Jak twierdzi, nie przejmuje się brakiem poparcia współtworzącej rząd Polski 2050.
0: Szefowa tego ugrupowania Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zdradziła, że partia może wystawić własnego kandydata w Krakowie.
1: Monika Piątkowska deklaruje tymczasem, że zamierza prowadzić swoją kampanię wśród ludzi.
2: Kampania będzie z ludźmi, wśród ludzi na krakowskich osiedlach, krakowskich dzielnicach, nie w biurze senatorskim, nie na rynku głównym, gdzie mamy głównie turystów, tylko z prawdziwymi mieszkańcami Krakowa.
3: Strefa czystego transportu, jak jest pani pomysł?
2: Całkowicie strefy czystego transportu zlikwidować się nie da, bo obowiązują nas przepisy unijne. Natomiast strefa czystego transportu, i mówiłam to już w mojej kampanii senackiej, do głębokiej przebudowy, zdecydowanie w węższym zakresie.
3: Kampania już rusza, ma pani już swój sztab, czy to na razie jest teoria?
2: Podjęłam świadomie decyzję o starcie na fotel prezydenta po przemyśleniu planu na Kraków, po konsultacjach z osobami, które będą ze mną współpracować. Będziemy te karty teraz systematycznie odkrywać.
0: Z kandydatką koalicji PSL-u na prezydenta Krakowa rozmawiał Mateusz Chłystun.
1: Śledztwo w sprawie zabójstwa polskiego żołnierza na granicy z Białorusią zostało zawieszone, przekazała prokuratura.
0: Podejrzany o zbrodnię sprzed 2 lat Marokańczyk ukrywa się na Białorusi.
1: Wszczęto wobec niego procedurę ekstradycyjną, ale do tej pory nie został zatrzymany.
4: Od lutego 2022 roku wszelka współpraca prawna z Białorusią jest zamrożona i ze strony władz białoruskich nie ma w tej sprawie konkretnej żadnego odzewu.
0: Mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie prokurator Piotr Skiba, ale jednocześnie zaznacza:
4: dalsze czynności w tej sprawie będą podejmowane w kooperacji z odpowiednimi służbami, m.in. służbą dyplomatyczną. Dużo jest uzależnione m.in. od odpowiedniej sytuacji geopolitycznej. Czekamy.
1: W maju 2024 roku sierżant Mateusz Sitek został raniony nożem podczas służby przy granicy z Białorusią w okolicach Dubicz-Cerkiewnych.
0: Zaatakował go jeden z mężczyzn, którzy w grupie próbowali sforsować zaporę.
1: Głosy mieszkańców miasta i regionu zostaną utrwalone na wieki.
0: Iławska Biblioteka nagrywa mieszkańców i ich wspomnienia.
1: O projekcie Iławskie Archiwa Cyfrowe mówi Ania Balińska.
5: Każdy człowiek ma jakąś historię. Zachęcamy, by podczas nagrywania towarzyszyły rodziny, sąsiedzi, przyjaciele. Chętnie przyjdziemy również do Państwa domu, w jakiejś Państwa ulubionej kawiarni.
1: Ten apel dotyczy osób związanych z Iławą. O wspomnienia proszone są osoby po 50 roku życia.
0: W wiadomościach jeszcze popis polskich siatkarzy w inauguracyjnym meczu Ligi Narodów. Biało-czerwoni w chińskim linii rozbili Kubę 3-0.
1: Jutro o godzinie 14 zespół trenera Nikoli Grbicia zmierzy się ze Słowenią. Kolejnymi rywalami Polaków w chińskiej osłonie turnieju będą Japonia i Ukraina.
6: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
7: Na termometrach aktualnie do 20 stopni Celsjusza. W prognozach synoptyków dzisiaj, no niewiele więcej, 21-22, sporo chmur, słońca próżno szukać, za to opadów deszczu nie będziemy musieli szukać, one znajdą nas same. Tych opadów deszczu jutro i pojutrze też nie zabraknie, w piątek też deszczowo, sobota deszczowa, niedziela, poniedziałek, we wtorek dopiero jakieś tam malutkie pojawienie się słońca i moment odetchnienia od tego deszczu, a póki co parasolka to tak zwane wyposażenie obowiązkowe.
6: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
7: W prognozach mamy jeszcze jedną rzecz. Mhm. Pamiętasz ten podkład? Marta?
1: Robi się tajemniczo.
7: W nocy budzą się demony.
0: Ja zapomniałam.
7: Widzisz. Dzisiaj o północy najnowszy odcinek Zła na antenie Radia Vox FM, a wcześniej w internecie o 18 na YouTubie.
0: Tak. I przenosimy się do Stanów Zjednoczonych, do Teksasu konkretnie, gdzie opowiem historię Kenneta McDuffa. Jest ona o tyle ciekawa, że McDuff uniknął egzekucji, a co więcej, został nawet wypuszczony na wolność, by potem znowu dokonywać kolejnych zbrodni.
7: Tego wszystkiego posłuchamy dzisiaj na antenie Radia Vox FM. Polecamy gorąco.
1: A ja polecam wiadomości o godzinie 11. Zapraszam.
7: To Dawid Osysko już. A jeszcze ja polecam. Mamy hity. Arek Sikora, kłaniam się. To program w rytmie hitów w Vox FM.

Classic Romance to Theme Park w Vox FM. 18 minut po 10, jest środa. Kawa za wami, czy jeszcze nie? Czy dopiero robicie? Słuchajcie, jeśli jeszcze jesteście przed kawą,

0: Zerkaliśmy w kalendarz dzisiaj. W kalendarzu świąt nietypowych mamy takie święto, które nazywa się Międzynarodowy Dzień Jazdy Nago na Rowerze. A wiadomo, że specjaliści od rowerów to pierwsza zmiana, bo oni dają dwa koła. No, naprawdę. Dzisiaj w składzie Konrad Piwowarski i Paweł Pawelec. Halo, cześć chłopaki. O, dobrze by było się połączyć z nimi, zanim ich wywołam. O, jest, mamy się. O, dzień dobry.
1: Mamy się, jesteśmy. Dobry. Przepraszam, bo my przy przejeździe po kolejowym jesteśmy i widocznie coś zakłóca.
2: Wychodzi na to, że pociąg miał pierwszeństwo.
0: No to dobrze, że jednak złapaliśmy łączność. No, mówcie, opowiadajcie, gdzie jedziecie.
1: Jedziemy prosto przed siebie. Obiecujemy, że nie będziemy jechać po torach, chociaż koleje rosły są różne, a jedziemy dzisiaj do słuchacza, który...
0: O pociągach gadamy, ja mam wrażenie, że dostaliśmy szlaban na połączenia. Dobra, jesteśmy, możecie kontynuować.
1: Jest to możliwe za takie rzeczy, które robimy, to...
2: Czekaj, bo znowu przyjeżdżamy, nie wiemy, co się stanie, przez tory przyjeżdżamy, uważaj, gdyby nas zmiotło...
0: Dobra.
2: To napisz do mojej mamy!
0: Powiedz jej, że ją kocham!
1: Dobra, jeżeli się słyszymy, to ja opowiadam w takim razie.
0: Opowiadaj.
1: Jedziemy do Pawła. Paweł obiecał, że pojedzie na rowerze obronić pracę licencjacką. Chłop stwierdził, że się strasznie stresuje tą obroną pracy licencjackiej. No i żeby się odstresować i nie myśleć przed samą pracą, to będzie 60 km pedałował i nie wiemy jeszcze do końca, czy on będzie w tych pieluchomajtkach rowerowych występował w czasie obrony, czy w kasku będzie. No ale to dopytamy się i przekonamy się, jak już będziemy na miejscu, a daleko nie mamy.
2: Jak założył większą marynarkę, to nawet nie będzie widać. Wiem, bo sprawdzałem, najważniejsze jest to, że my jedziemy poznać kolejnego słuchacza Radia Vox FM osobiście, namacalnie. To jest ważne.
0: O co chodzi z tymi pieluchomajtkami? Się jeździ w takich?
2: No, nie wiesz?
0: No nie.
1: Czy ty nigdy nie jechałeś rowerem w profesjonalnym stroju?
2: On ma gąbki takie specjalne, żeby dało się żyć.
0: Aha, nie wiecie co, bo kiedyś chciałem być kolarzem, ale powiedzieli mi, że żeby założyć te takie rajtuzy, to trzeba ogolić nogi. I tak jakoś mnie to zatrzymało przed tym. No właśnie.
1: Nie trzeba golić nóg, ale rozumiem, że ty po prostu wybierasz opcję bez siodełka. Nie oceniam.
2: Powiem ci, że nóg nie, ale inne części by się przydało.
0: Słuchajcie, chłopaki, no dobrze, fajnie, że jedziecie. Mówicie, że macie niedaleko, no to ile dokładnie? Kiedy się z wami połączyć, żeby złapać się już z słuchaczem, któremu rower wręczycie?
2: Nie wiem, bo jedziemy 7 km na godzinę, więc ciężko nam powiedzieć.
1: Myślę, że po godzinie 11 będziemy mogli się łączyć i już będziemy na miejscu. No dobrze. Daleko nie jest i będziemy się łapać na pewno na antenie Radia Vox FM.
0: No to dzisiaj trasa już znana, ale drodzy słuchacze, jeszcze do końca tygodnia można taką wizytę pierwszej zmiany u siebie zamówić na voxfm.pl. Vox daje dwa koła, tam macie formularz zgłoszeniowy. Śmiało wchodźcie i zgłaszajcie się do naszej zabawy.
3: Vox FM daje dwa koła.
4: Zgłoś się na voxfm.pl. Reklama.
5: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
6: Znowu lecicie?
7: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
6: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
7: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
8: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firm i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.

niezwykle zakręcone numer Gordo i Rainer Zonnewald, Loco Loco. Ależ to jest hicior. Cały czas wysoko, miejsce szóste w ostatnim notowaniu bez listy. Jak będzie najbliższy piątek, czyli już za dwa dni? No o tym wszystkim zadecydują wasze głosy, które cały czas możecie klikać na vox.fm.pl. W zakładce bez lista plusy i minusy są cały czas do waszej dyspozycji. No właśnie, no właśnie. A w piątek 17, słuchajcie, bo wtedy wyniki. Jeszcze przed 11, bo ta za moment na horyzoncie, zagramy w rytmie hitów. I powędrujemy sobie troszeczkę po świecie. Co powiecie na Ibizę? After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to...

0: to jest jak zupa pomidorowa. Wszyscy, no, albo może zdecydowana większość po prostu uwielbiamy lato, prawda? Modelki włodarskie, o tym za nami, a przed nami godzina 11, czyli wiadomości Radia Vox FM, o tym, co najważniejsze w kraju i na świecie posłuchamy. Już za moment opowie nam o tym wszystkim Dawid Osysko. Sprawdzimy też to w pogodzie, no i pięknie zagramy. Po 11 też łączymy się z pierwszą zmianą. Vox
1: FM. Reklama.
2: Castorama.
3: Teoria.
2: I praktyka.
3: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
2: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, złoty 59 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
5: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
7: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
8: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: Reklama.
9: Jarosław Kaczyński w warszawskiej prokuraturze jest świadkiem w sprawie dwóch wież. Bił, groził i wyzywał. Sądecka policja zatrzymała mężczyznę, który od lat znęcał się nad matką. Od jutra przez ponad miesiąc piłkarskie święto. Mimo braku biało-czerwonych na mundialu, kibice liczą na emocje.
0: 11 na zegarach. Zaczynamy wiadomości Radia Vox FM, które przygotował i przedstawi Dawid Osysko. Słuchamy.
9: Jarosław Kaczyński w ogniu pytań śledczych. Prezes PiS stawił się w prokuraturze okręgowej w Warszawie. Jest tam przesłuchiwany jako świadek w tzw. śledztwie dwóch wież. Postępowanie dotyczy podejrzenia doprowadzenia austriackiego biznesmena Geralda Birkfernera do

0: Korzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości. Na miejscu jest Mateusz Gołębiewski.
1: Śledczy badają okoliczności związane z niezrealizowanym projektem budowy dwóch wieżowców na warszawskiej Woli przez spółkę Srebrna, powiązaną z PiS. Według zawiadomienia złożonego przez Geralda Birkfellnera, austriacki przedsiębiorca poniósł koszty przygotowania inwestycji, których później nie odzyskał. Przed przesłuchaniem pełnomocnik Birkfellnera, Roman Giertych, sugerował możliwość przedstawienia nowych materiałów dowodowych, które mogą mieć znaczenie dla śledztwa.
2: Na dzisiaj nas interesuje prawda, czy prezes pamięta wszystko, co było związane z wręczaniem koperty.
1: Sprawa była wcześniej umorzona za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy, jednak po zmianie kierownictwa prokuratury została ponownie podjęta.
0: Austriacki biznesmen miał stracić ponad 1 300 000 euro.

0: znęcał się nad matką, teraz grozi mu 5 lat za kratami. Są zarzuty dla 33-latka z Nowego Sącza, który kobietę bił, groził jej i wyzywał. Trwało to ponad 2 lata. Mężczyznę podczas interwencji domowej zatrzymała sądecka policja.
1: Mężczyzna od ponad 2 lat, będąc pod wpływem alkoholu, miał się nad nią znęcać, między innymi szarpiąc, uderzając, ubliżając jej oraz grożąc. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego mężczyzna usłyszał zarzut znęcania się nad osobą najbliższą.
0: Mówi Justyna Basiaga z policji w Nowym Sączu. Mężczyzna decyzją sądu trafił na 3 miesiące do aresztu. Najpierw awaria rozjazdów na wyjeździe z Katowic do Gliwic, później uszkodzenie kabla energetycznego. Pasażerowie pociągów na Śląsku mieli trudną noc i poranek.
2: Pociągi poruszały się po jednym torze, wiele połączeń zostało odwołanych, inne były opóźnione.
0: Mówi Bartłomiej Wnuk, rzecznik Kolei Śląskich. Awaria została usunięta, ale jej skutki będą odczuwalne przez wiele godzin. Aktualnych informacji o utrudnieniach szukajcie na stronach PKP i Kolei Śląskich. Policjanci z Kartuz na Pomorzu apelują do mieszkańców oraz kierowców o pomoc w ujęciu sprawcy. Chodzi o kogoś, kto w nocy z 1 na 2 czerwca na trasie Tucholino-Gowidlino podciął 14 drzew. Szczególnie cenne mogą okazać się nagrania z wideorejestratorów samochodowych, mówi Paweł Klimkosz z kartuskiej policji.
3: Funkcjonariusze zabezpieczają i analizują ślady mogące mieć związek ze zdarzeniem, a także weryfikują zgromadzony materiał, w tym zapisy z monitoringów. Równolegle prowadzone są czynności procesowe z udziałem świadków. Ich celem jest szczegółowe ustalenie przebiegu i okoliczności zdarzenia oraz identyfikacja osoby odpowiedzialnej za jego popełnienie.
0: A do podobnego zdarzenia doszło na Kaszubach 3 lata temu, wówczas również nie udało się namierzyć sprawcy. Na ten moment kibice piłki nożnej czekali 4 lata. Jutro ruszają Mistrzostwa Piłki Nożnej. Mecze rozegrane będą na boiskach Kanady, Meksyku i Stanów Zjednoczonych. Kibiców czeka sporo emocji. Niektóre drużyny mogą zaskoczyć. Moim faworytem jest drużyna USA, mówi nasz były reprezentacyjny bramkarz Artur Boruc.
4: Ma trenera, z którym pracowałem na mecie poprzednim. No, potrafi ze średniej drużyny, jeśli mogę tak nazwać, drużynę Stanów Zjednoczonych, ci zrobić coś fajnego i rzeczywiście grającą ciekawą piłkę. Więc myślę, że to, że są gospodarzem, też może pomóc. Oczywiście sam trener zrobi bardzo dużo, a piłka tam jest coraz lepsza, coraz bardziej idzie do góry.
0: Początek mundialu jutro, a finał odbędzie się 19 lipca.
5: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
6: Deszcze, burze, niskie temperatury, biometr niekorzystny. No i co zrobisz z taką pogodą? No,
0: ale masz informację rzeczywiście. Straszysz tutaj od
6: ale
0: samego początku.
6: Nic nie zrobisz, no to tak po prostu jest i to trzeba przeczekać. No nie wiem, jedyne co można zrobić to korzystać z tych pięknych dni na pracę. No bo to wiesz, jak za oknem jest tak kiepsko, no to w pracy
0: wyrobisz
6: lepiej się siedzi.
0: Norma,
6: nie,
0: tak, 200% tak. Norma, później odpoczywać.
6: A później, żeby odbić sobie, jak już będzie ciepło, nie? Żeby wolne móc sobie wziąć. No takie rady złote.
5: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
6: Nadawanie sensu, wiesz, bo niektórzy siedzą w pracy, mówią, Boże, w tej pracy siedzieć. Już teraz wiedzą, po co siedzą.
0: No właśnie, no, unikają teraz złej pogody.
6: A ty co? A ty już uciekasz z pracy?
0: A ja dziękuję bardzo za
6: wspólne. A nie chcesz zostać?
0: Godziny?
6: A weź zostań, patrz jaka pogoda. Gdzie tam będziesz wychodził? Zostań, siedź!
0: Gdyby dało się odrobić kilka dni do przodu, no. Czemu nie?
6: Dobrze, tak se tylko żartujemy. Dawid Osysko, dziękujemy za poranne wiadomości.
0: Małgorzata Łukowska przyjdzie o 12.
6: Zapraszamy już teraz na wiadomości, wtedy też wiadomości sportowe. Ode mnie dzień dobry, Sikora. Mamy hity i będziemy je grać. Taki jest plan. Dzień dobry.

Real McCoy i Another Night w Vox FM. No mówiliśmy o tym, że taka pogoda jest, że sprzyja pracy, prawda? Że warto zostać po godzinach. Osoby, które zostały po godzinach w dniu dzisiejszym, Konrad Piwowarski, Paweł Pawelec, ale w bardzo słusznym celu zostali po pracy, bo pojechali wręczyć rower słuchaczowi, który wygrał w naszej akcji.

0: SMS-a, rowerek no, warty miliony.
1: Nie SMS-a, tylko zgłoszenie na voxfm.pl. No właśnie, Paweł, ty napisałeś, że ty będziesz się odstresowywał na tym rowerze. W jaki sposób i przed jakim stresującym zdarzeniem?
2: Ja na pewno z roweru będę korzystał przed obroną.
1: Kogo będziesz bronił i przed czym?
2: Będę bronił siebie, pracę licencjacką swoją będę bronił.
0: Tak, wiedzę swoją.
2: Swoją wiedzę będę utrwalał jadąc rowerem, a przy okazji próbował się w jakiś sposób odstresować od tego.
0: Ale ty jesteś taki, widzę, ładnie podbudowany, wysportowany, widzę. Ja myślę, że ciebie stać na więcej. Udałoby się przejechać na przykład z zamkniętymi oczami tym rowerem na ten egzamin, na pamięć?
2: Wolałbym jednak mieć otwarte oczy.
0: No, ćwicz pamięć, człowieku.
1: W imieniu kierowców ja bym powiedział, że też bym wolał, żeby miał otwarte
2: oczy. Żebym nie dojechał na ten egzamin.
1: Dobra, czy egzamin będziesz w kasku zdawać, bo my kask też dostarczamy.
2: Nie, chyba kask jednak zdejmę, żeby troszeczkę poważniej wyglądać.
0: No dobra, ale torbę naszą voxową na różne rzeczy niezbędne, kanapki, termos, ściągawki, to

0: Musisz mieć na plecach.
1: To będzie na 100%.
0: To obiecuję.
1: O, będzie na 100%.
2: Dobra, kiedy ta obrona?
1: W lipcu.
2: W lipcu. To musisz nam obiecać, że nam dasz znać, czy się udało obronić, czy nie.
1: Dobra.
0: Napiszesz smsika takiego z serduszkiem.
1: Dobra, dobra. Specjalnie dla was z serduszkiem.
2: No to dziękujemy bardzo.
1: Dla was serduszkiem.
2: I będzie. Przypominamy o tym, że kolejne rowery już jutro do kogoś powędrują.
0: Ludzie, poznałem Pawła. Osobiście.
3: No i super. I Paweł zadowolony. Paweł na rowerze pojedzie obronić swoją pracę licencjacką. Przypomnijmy, że to była odpowiedź na pytanie, gdzie wybrałbyś się na idealną wyprawę rowerową tego lata. I skoro to jest idealna wyprawa rowerowa, pojechać na obronę licencjacką, to ja już nie wiem i nie mogę się doczekać kolejnych odpowiedzi, które możecie nadsyłać już teraz na voxfm.pl. A kto wie, być może jutro to właśnie do was pierwsza zmiana zawita i powie: no, mamy rower, proszę bardzo, zakładaj kask, bierz, jedź, szerokości.
4: VoxFM daje dwa koła.
5: Zgłoś się na voxfm.pl.

0: Tak się właśnie gra, tak się właśnie ładuje energią wszystkich, którzy tej energii potrzebują, no bo czym jak nie takimi hitami? Neptunika, Lisa Ball i Keep On Running Vox FM to miejsce pierwsze ostatniego notowania Best Listy. Tak żeście głosowali, tak wam ten utwór przypadł do gustu. Czy w tym tygodniu powtórzy swój wynik? Czy wy w tym tygodniu równie namiętnie będziecie na ten numer głosować? To pytanie, na które odpowiedź poznamy w piątek. O godzinie 17 najnowsze notowanie prezentowane przez Krzyśka Skrzypkowskiego, ale zanim notowanie, no to właśnie wasze głosowanie. Vox.fm.pl, zakładka Best Lista, Keep On Running na miejscu pierwszym, później jeszcze 19 innych pozycji, 6 propozycji. Wszystko sprawdźcie dokładnie, sumiennie zagłosujcie na każdy z numerów, plusik albo minusik, wiadomo. No i w piątek to wszystko Krzysiek Skrzypkowski ładnie podsumuje. A propos Vox.fm.pl, tam można załatwić jeszcze jedną fajną sprawę.
1: Autopromocja.
2: Patrz, jak jedzie.
3: Ja też bym tak mógł, gdybym tylko miał rower.
1: To słuchaj pie-

0: a my dostarczymy ci rower pod same drzwi.
1: Osobiście.
2: Vox FM daje dwa koła.
3: Codziennie w pierwszej zmianie.
2: Autopromocja. Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje?
4: To w euro.
5: Emocje rosną.
4: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: Do 10 każdego miesiąca w Biedronce oferta gorąca. W tę środę z kartą Moja Biedronka. Kawa mielona MK Cafe Premium 500 gramów. 26,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki Nivea. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Ariel. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Celuj w gorące oferty. Biedronka.
9: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebe i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
10: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: Reklama.

Słuchajcie, bo na 609-86-9869 dostałem takie pytanie wiadomość. Uwaga, cytuję. Jedziesz w tym roku na kolonie? No i tak zastanawiam się, nie? Bo nie wiem, bo to na pewno do mnie miało być. To na pewno, bo może ktoś wpisał numer zły i może to miało być do kogoś innego i ja się teraz czuję zobowiązany, żeby przekazać te informacje dalej, bo to nie trafiło do odpowiedniego odbiorcy, prawda? Do odpowiedzialnego trafiło, bo ja jestem odpowiedzialny. Ja zapytam w imieniu tegoż autora tej wiadomości, tego pytania, czy jedziecie w tym roku na kolonie? O! I wydajcie znać na 609-86-9869, a ja przekażę nadawcy i może się dowie, bo ja to nie. Ja to nie jadę. Nie. Ja mam pracę. Ale może wyjedziecie. No, człowiek jest spragniony informacji, także dajcie mu znać, ja przekażę tam 609-86-9869.

No to tak a propos tych kolonii, nie? One way ticket, że macie może już bilety. Do tematu wrócimy po 12, słuchajcie, bo trochę wiadomości przyszło. Ale ponawiam pytanie, kto jedzie na kolonie? A? I na jakie możecie dać znać? Mogą być też złe odpowiedzi, jak najbardziej. A teraz tylko te dobre, no bo wiadomości przed nami o godzinie 12. Również te ze świata sportu. Koniecznie posłuchajcie.

0: Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Ruszyła sprzedaż biletów na

wielu innych. Nie przegap tego wydarzenia i bądź z nami w legendarnym spotku 6 lutego w ostatnią sobotę karnawału. Najtańsze bilety dostępne na stronie tanecznyspodek.pl.

0: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Reklama.
2: Ważą się losy ministra Kierwińskiego. Opozycja chce jego odwołania. W Polskę uderza kolejna fala rosyjskiej dezinformacji. Więcej o tym już za chwilę. A dziki w polach kukurydzy? Rolnicy z Piotrkowa Trybunalskiego liczą stratę.
3: Na zegarach 12 w studiu Radia Vox FM. Witamy Małgorzatę Łukowską.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry. To czas

0: Na wiadomości Radia Vox FM w samo południe. Słuchamy.
1: Koalicja ministra zapewne obroni, ale szykują się spore emocje. Za niespełna godzinę ruszy sejmowa debata nad wnioskiem Prawa i Sprawiedliwości o odwołanie szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zaraz potem planowane jest głosowanie. PiS chce odejścia Marcina Kierwińskiego po tym, jak pod koniec maja służby siłowo weszły, po fałszywym alarmie, do gdańskiego mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego. Przy Wiejskiej jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
2: Tak, jestem, dzień dobry.
1: Powiedz, jakie są szanse na to, że wniosek zostanie przegłosowany?
2: Patrząc na sejmową układankę, szanse na to są niewielkie. Swoje poparcie dla ministra zadeklarowały wszystkie kluby partii tworzących koalicję rządzącą, co oznacza, że wniosek upadnie. Ale najpewniej czeka nas kolejna burzliwa sejmowa debata, bo na ten temat posłowie już dywagowali. Wtedy Lidia Czechak z PiS-u zarzucała ministrowi, że nie panuje nad służbami.
3: Jeżeli w czasie pokoju nie potrafi pan zapewnić bezpieczeństwa prezydentowi, dziennikarzom, politykom i zwykłym obywatelom, to co będzie w sytuacji prawdziwego kryzysu?
4: Nasze służby do mieszkania mamy prezydenta dotarły w ciągu 9 minut. Wszystko zadziałało zgodnie z procedurami.
2: Posłance PiS odpowiadał wiceszef MSWiA Czesław Mroczek. Głosowanie wniosku najprawdopodobniej jeszcze przed 13.
1: Dodajmy, że Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych negatywnie zaopiniowała wniosek o wotum nieufności wobec ministra Marcina Kierwińskiego. Nowa fala dezinformacji ze strony Rosji. O tym alarmuje polski rząd. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że jego resort zaangażuje wszystkie dostępne środki do walki z manipulacjami i dezinformacją, m.in. związaną z programem SAFE. Zaznaczył, że ostatnie dni przyniosły wzrost aktywności adwersarzy ze wschodu.
5: Te wszystkie manipulacje i kłamstwa pojawiają się coraz częściej. Widać, że aktywność naszych adwersarzy ze wschodu została w ostatnich dniach i godzinach wzmożona i przygotowują pewnie kolejne ataki o charakterze hybrydowym.
1: To jeszcze nie koniec. Szef MON-u przytaczał też kolejne przykłady.
5: Fraza bardzo często powtarzana: SAFE rozbraja Polskę. Jak można mówić, jak widać, że to nie może być tylko krytyka, sprzęt trafia do Ukrainy. I tutaj już niektórzy politycy się pod to podczepili i chciałbym ich przestrzec przed byciem wykorzystanym. Po prostu przecież nie wierzę, że oni to robią z własnej intencji.
1: Według ministra Kosiniaka-Kamysza w ubiegłym roku NASK zgłosił łącznie 46 tysięcy treści dezinformacyjnych, z czego tylko 12% zostało usuniętych. Co piąty materiał zawierający dezinformację pozostał bez jakiejkolwiek reakcji. Policja szuka 10 podejrzanych o atak na jedno z południowoamerykańskich miasteczek. Wieczorem nieznani sprawcy weszli na teren nielegalnego osiedla pod Johannesburgiem. Mieli otwierać ogień do członków tamtejszej społeczności. W wyniku ataku rannych zostało 9 osób, przynajmniej 12 nie żyje. Motyw tej zbrodni nie jest jeszcze znany. A w Łódzkiem dziki niszczą całe hektary kukurydzy. Tak jest w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego. Rolnicy, z którymi rozmawiał nasz reporter Rafał Różycki, są załamani i liczą stratę.
6: Jeżeli chodzi o kukurydzę, na naszym terenie jest potężny problem.
7: Kukurydzę zasialiśmy, dziki przyszły, zniszczyły całe pole.
8: Uprawy są w 70-80% zniszczone przez dziki, można tak powiedzieć, w niektórych działkach. No, są potężne straty, bo to koszty rolnik duże ponosi. Nawozy są drogie, nie? Wszystko, paliwo tak samo, robota tak samo, człowiek też kosztuje.
6: My uważamy, że to też jest w dużej mierze pokłosie tego, że w okresie zimowym nie można było polować na tym terenie. Ta populacja dzika jest bardzo duża, no i niestety straty są też bardzo duże.
1: Według rolników jedynym rozwiązaniem jest zmniejszenie populacji dzików.
9: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto. Wiadomości sportowe w Vox FM.
1: Porażka polskich piłkarek z Holandią 1-3 w swoim 6. i ostatnim meczu Dywizji A rozgrywek Ligi Narodów. Biało-czerwone zanotowały remis oraz 5 porażek i spadły do Dywizji B. Rozgrywki były jednocześnie eliminacjami Mistrzostw Świata. Polska wystąpi jesienią w dwustopniowych barażach. A Serena Williams po 4 latach przerwy ponownie na korcie. Amerykańska tenisistka bierze udział w turnieju na trawiastych kortach londyńskiego Queen's Club. Jedna z najlepszych zawodniczek w historii bierze udział w deblu z Wiktorią Mboko. Panie mają już pierwszą wygraną na korcie i awans do rundy drugiej.
9: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
10: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
11: No, w tej pogodzie to tak, no, nie ma o czym gadać zbytnio. No, nie ma.
1: No, to polej trochę wody.
11: Będzie padało.

0: No, będzie lała się woda z nieba. 21 stopni w najcieplejszych miejscach w kraju. To nie mało. Ogólnie to nie mało, ale w najzimniejszych 15 to już mało.
1: To ogólnie to nie mało.
0: Mało.
1: To jest kwestia, punkt widzenia nie, zależy
0: no to,
1: od punktu
0: to patrz, na przykład, no 30 było, nie? Gdzieś tam już
1: i
0: na pewno
1: się i
0: było. Ten, tak, no dobra.
2: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
0: Ale wiesz, że to ochłodzenie to tak trochę długo będzie trwało?
1: Ale wiesz, że jak ci brakuje ciepła, to od jutra się zaczynają gorące emocje na boiskach piłkarskich?
0: Nie, bo Polska nie gra. To
1: tym bardziej będzie gorące.
0: No gdzie? No na kogo będziemy się denerwować? No to zero emocji w ogóle.
1: Mnie to tam nie,
0: ja bojkotuję w tym roku mundial.
1: Nie, to może się nie odbędzie Polska jeszcze jutro, co? Arek
0: ale wiesz,
1: bojkotuje.
0: To są plusy, że nie ma mundialu. Można wyjść z piłkarzami na kebaba, bo mają wolne. Z Lewandowskim ostatnio.
1: A oni ostatnio mogą jeść takie rzeczy?
0: Z Lewandowskim ostatnio wyszedł, nie wiem, czy widziałaś Bagi i Łatwogę.
1: A co na to jego żona?
0: No nie, pewnie ma zablokowany dostęp do tego filmu.
1: No chyba, bo tak to by...
0: A wczoraj, nie wiem, czy widziałaś z Tomaszem Frankowskim, pierwsza zmiana poszła na kebaba.
1: No, nie wiem, co na to Ania Lewandowska, ja muszę do niej zadzwonić.
0: Masz numer Dani?
1: Mam.
0: A daj.
1: To chyba nie ta, ale Ania Lewandowska.

Revenge of Indiana, Freed from Desire. Słuchajcie, przypomnę sytuację, jak ona wygląda. Ktoś na 609-86-9869, prawdopodobnie przez pomyłkę, wysłał SMS-a z zapytaniem. Czy jedziesz na kolonie? No postanowiłem przekazać tę wiadomość dalej. Może trafi do tego, do kogo miała trafić. Ze śmiesznych rzeczy, bo odpowiadacie. Osoba, która wysłała te pytanie, napisała, że jedzie. Także tu mamy jasność. Ale czytamy dalej. Dorota na przykład pisze, hej, pewnie i pojechałabym na kolonii, gdybym była w wieku szkolnym, ale nie jestem, a tak naprawdę to jest za drogo. No to i po co? I właśnie. Tutaj mamy, proszę bardzo, córka pojechała na urlop, a do nas kota przywiozła na kolonie, siedzi pod palmą, obserwuje ptasiory. Fajny sposób na spędzanie wolnego czasu. Ktoś pisze, wolę pojechać na Podlasie. Weronika napisała właściwie. To też bardzo fajny kierunek. Ja jadę, ale jest taka miejscowość w Niemczech, Kolonia, czyli jadę, ale do pracy. Pełne 2 miesiące wakacji, z rękami do podłogi. Monia. No dobra, to ściskamy, bardzo dobrze. A jeżeli wybieracie się na kolonię, albo wasze dzieciaki się wybierają na kolonię, to będą nowe przepisy, zmiany są, słuchajcie. Takie jedno z przepisów, czytam właśnie teraz. Jeśli kolonie są nad wodą i jest tam kąpielisko, to jeśli regulamin nie określa godzin działania kąpieliska lub miejsca kąpieli, wychowawca poinformuje, że można z niego korzystać wyłącznie od wschodu do zachodu słońca. Czyli wtedy, jak jest jasno. Z takich przepisów, które są ważne, też się zmieniło. Jak na tych koloniach będziecie jeździć na hulajnogach, rowerach, rolkach, wrotkach, czymkolwiek. W kasku koniecznie, bo bez kasku nie można. Mało tego, a jeśli rowera nie macie, a chcielibyście, no to na voxfm.pl można się zgłosić. Vox daje 2 koła. Może zamiast kolonii w ramach pocieszenia. Napiszcie tam, jaka jest wasza wymarzona wyprawa rowerowa, a być może to właśnie do was 2 koła trafią. VoxFM.pl polecamy. Daily Lot tymczasem w ramach grania w rytmie hitów, bo tak się ten program nazywa, w rytmie hitów, tak zagramy. Pitbull Masters, Holy Moly na horyzoncie. Można robić głośniej.

0: Sean Baker i Jessica Yen, Runaway, czyli uciekaj. No, o godzinie 12.30 można by było fajnie sobie uciec z pracy na przykład, nie? Fajne by to było. Ale z drugiej strony po co, jak pogoda i tak niesprzyjająca? Można zostać, no w radiu grają fajne hity, słuchajcie, można siedzieć. A propos fajnych hitów, Polo Vibes, Keira, Bass Hunter, już za moment w Vox FM.
1: Autopromocja.
2: W nocy budzą się demony. Zło, zbrodnia, łowca, ofiara. Poznaj historię najbardziej przerażających seryjnych morderców.
3: Kenneth MacDuff, człowiek, który przez korupcję i błędy systemu uniknął kary śmierci, samemu odbierając życie niewinnym kobietom. Posłuchajcie szokującej historii z Teksasu.
2: Zło. Zbrodnia, łowca, ofiara. Słuchaj w nocy ze środy na czwartek lub na voxfm.pl.
3: Zapraszam. Zapraszam. Marta Kiermasz.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: Znowu lecicie?
6: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
5: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
7: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca. W hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
9: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się. Bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
10: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Reklama. Vox
11: FM.
12: A Yo-Yo Man.

A i was też takie dopada środowe zmęczenie? Tak, że pijesz kawę jedną, drugą, trzecią, piątą, sześćdziesiątą i dalej chce się spać? Bo czytam właśnie w internecie, że to może być spowodowane tym, że mamy nagły spadek dostępu do witaminy D. A było słońce, nie ma słońca. I jakoś trzeba sobie z tym radzić. A kawa jeszcze bardziej wypukuje witaminy, więc może działać wręcz odwrotnie. Może tak. My damy wam troszeczkę słońca w hitach, dobra? Remani, Manuel, Jason, już teraz Single Ladies. A wy robicie głośniej i wierzycie, że to pomaga. Umówię.

0: Clean Bandit, Demi Lovato, Solo, to przed nami, znaczy za nami, a przed nami 13. O 13 słuchajcie wiadomości Radia Vox FM, bo powiemy o tym, co ważnego dzieje się w kraju, na świecie. Sprawdzimy, co w pogodzie, ale to chyba wszyscy widzą, że było fajnie, jest troszeczkę inaczej. No i zagramy w rytmie hitów.
1: Autopromocja.
2: Mamy 8.30 na zegarach.
3: 5 po 7.
4: 6.30.
5: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Cześć dziewczyny, chłopaki.
3: Dzień dobry.
2: Dobry, dobry.
1: Nie ma spania. Jest pierwsza zmiana.

0: Vox FM robi dzień dobry.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
11: Dwie ciężarne trafiły do szpitala, to potem jak potrąciła je osobówka. Chcę wrócić na Białoruś. Taką deklarację złożył Andrzej Poczobut. Ceny na stacjach nieco w dół. Znamy jutrzejsze maksymalne stawki za paliwa.
12: 13 na zegarach to czas na najnowsze wydanie wiadomości Radia Vox FM, które przygotowała i przedstawi Małgorzata Łukowska.
11: Andrzej Poczobut we wrześniu chce wrócić na Białoruś. Ten dziennikarz i działacz Związku Polaków zadeklarował to właśnie w czasie wizyty w Białymstoku i zaznaczył, że nie boi się kolejnego uwięzienia przez reżim w Mińsku. Poczobut chce wrócić jeszcze przed zjazdem Związku Polaków na Białorusi.
13: Ja bym chciał wrócić do domu. Mój dom jest w Grodnie, tak się stało. To, co robię, to robię dla Polaków, którzy mieszkają na Białorusi, są w trudnej sytuacji dzisiaj. Nie zważając na to, Związek Polaków działa i jestem potrzebny dla Związku Polaków. Ja nie zgodziłbym się na wyjazd, gdybym nie dostał paszportu i gdybym nie miał zapewnienia, że będę mógł wrócić na Białoruś.
11: Przypomnijmy, Andrzej Poczobut pod koniec kwietnia po spędzeniu ponad 5 lat w białoruskim więzieniu został zwolniony i bezpiecznie dotarł do Polski. Jego uwolnienie stało się możliwe dzięki długotrwałym zabiegom dyplomatycznym i skomplikowanej międzynarodowej operacji służb specjalnych kilku krajów, w tym Polski, USA, Mołdawii i Rumunii. Dwie kobiety w ciąży trafiły do szpitala. To po zderzeniu dwóch aut w Skarżysku Kamiennej. Poszkodowane to 20- i 30-latka, mówi Anna Sławińska z policji.
14: Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierująca Passatem, wykonując manewr skrętu w ulicę podporządkowaną, nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącemu kierowcy Golfa.
11: W sumie pomocy medycznej potrzebowały 3 osoby. Okoliczności tego wypadku ustalają teraz mundurowi. Ceny paliw nieco w dół. Minister energii ogłosił maksymalne stawki na jutro. I tak litr popularnej 95 potanieje o 4 grosze do 5,92 zł. Z kolei za litr diesla zapłacimy nie więcej niż 6,43 zł, czyli o 3 grosze mniej niż dzisiaj. Przypomnę, że pakiet ceny paliw niżej ma obowiązywać do 15 czerwca. Kartuscy policjanci apelują o pomoc w ujęciu sprawcy. W nocy z 1 na 2 czerwca na trasie Tucholino-Gawidlino ktoś podciął 14 drzew. Szczególnie cenne mogą okazać się nagrania z wideorejestratorów samochodowych, mówi Paweł Klimkosz z kartuskiej policji.
15: Funkcjonariusze zabezpieczają i analizują ślady mogące mieć związek ze zdarzeniem, a także weryfikują zgromadzony materiał, w tym zapisy z monitoringów. Równolegle prowadzone są czynności procesowe z udziałem świadków. Ich celem jest szczegółowe ustalenie przebiegu i okoliczności zdarzenia oraz identyfikacja osoby odpowiedzialnej za jego popełnienie.
11: Do podobnego zdarzenia doszło na Kaszubach 3 lata temu. Wówczas również nie udało się namierzyć sprawcy. Podczas badania rezonansem oglądają bajki. Mali pacjenci łódzkiego szpitala Matki Polki

0: I nie muszą już myśleć o groźnie wyglądającej aparaturze, igłach i zastrzykach. Ich uwaga koncentruje się na specjalnie dobranych, wyciszających filmikach. Dzieci nie kręcą się, bo są skoncentrowane na bajce. A te wyjątkowe badania obserwował nasz reporter Grzegorz Mnich.
1: Będziesz miał ten rezonans, jaką bajkę byś wybrał, czy też co do obejrzenia w ogóle?
2: Chciałbym obejrzeć jakiś film, może serial. Mama opowiadała, że miejsce jest klaustrofobiczne. Szczególnie, że boję się igieł. Chciałbym się jakby odciąć od tego, co się dzieje.
3: Te filmy są tak skonstruowane, żeby dziecko wyciszać, a nie pobudzać. Doktor Piotr Grzelak, no i dziecko odbywa takie badanie w postaci takiej podróży przez właśnie tą bajkę.
1: Dziecko wtedy się nie wierci.
3: Tak.
4: Dziecko może samemu sobie wybrać bajkę. Januszewski Kamil. Elektroradiolog. Z powodu tego, że pacjent znajduje się w tubie, musimy mu położyć takie specjalne okulary, które są po prostu lustrem, które odbijają ten obraz.
0: Badanie rezonansem trwa nawet godzinę. Dotychczas pacjentów trzeba było usypiać albo wielokrotnie powtarzać badanie, gdy dziecko się poruszyło.
5: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
6: Chciałem troszeczkę zaprotestować tutaj a propos tego ostatniego newsa, bo jak rodzice chcą chwilę spokoju i włączają dziecku bajkę, to później, że źli, że przed telewizor sadzają. No a to widzisz, no czasami trzeba, no.
7: No czasami trzeba.
6: Drodzy rodzice...
7: Może trzeba taką rurę dokupić po prostu dzieciom do domu, żeby je
6: jaką w tę rurę?
7: No jak w rezonansie.
6: A, że,
7: i to
6: że
7: dopiero tak. Wtedy zadziała. Może jest taki sposób. Nie mam dzieci.
6: Może lepiej, no.
5: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
6: No dobrze, to tyle o pogodzie, lecimy dalej.
7: To co byś oglądał w tej rurze, gdybyś był dzieckiem?
6: Shreka.
7: Shrek.
6: Tak, no to jest moja bajka top 1, w ogóle najlepsza. Kiedyś znałem na pamięć, no. Miałem na VHS-ie, oglądałem w kółko i zapamiętałem. No.
7: Ja znam Misia na pamięć, ale to nie bajka.
6: To nie bajka. No. I to tak, ten.
7: To co, powiedz coś po Shrekowemu?
6: Poczekaj, a weź pogadaj coś, a ja znajdę coś po Shrekowemu.
7: Dobra, no to będę gadać. Niestety trzeba będzie ze mną
6: wytrzymać. Mogę już?
7: No? Nie rozgadałam.
8: Nie mów!
6: To było po Shrekowemu, pamiętasz? No? To Ciastek mówił. No?
7: Tylko nie moje guziczki.
6: Nie moje lukrowane guziczki. To było, tak. I tam było, że ja się będę musiał potem poddać jakiejś terapii. I już mi oko lata.
7: Ja Lorda Farquada pamiętam jeszcze.
6: A co mówił? To jest poświęcenie, na które jestem gotów.

No i takie rzeczy mogą nas na przykład zdziwić. Wchodzimy sobie do living roomu, a tam lama, ha? I o tym ta piosenka. Aaron Chupa, Little Sisnora, z takich rzeczy, które mogą też nas zdziwić. Słuchajcie, wchodzę sobie na portale takie plotkarskie różowe, co nie? I tam też różowo. I to tam też różowo. I to w związku ze Skolimem okazuje się, że po blond włosach nie został już ślad. Skolim pofarbował się na różowo. O! Skolim pofarbował się na różowo. Naprawdę, to i głośno o tym zaczyna się robić. A kiedy będzie można to zobaczyć na żywo, słuchajcie, już w najbliższą sobotę na takim turnieju o Puchar Króla Latino w Białymstoku. I tam też będziemy jako Vox FM, więc jak wy nie będziecie mogli być na żywo, to na naszych social mediach wszystko zobaczycie, jak najbardziej. Polecamy, zapraszamy. Skolim zawsze był różowy, ale teraz z różowymi włosami to już w ogóle.

0: to hit. Prościutko z best listy. Fakt faktem, 11 miejsce, ale to, co naklikacie w tym dniu, to w piątek może się okazać, że to w ogóle będzie, nie wiem, zamiast dwóch jedynek, to jedna jedynka, nie? No bo to wszystko jest możliwe. Vox.fm.pl, zakładka best lista, tutaj głosujemy, koniecznie. Jak jeszcze tego nie zrobiliście, to wchodźcie i głosujcie, bo już niebawem piątek. To też na pocieszenie troszeczkę mówimy, niebawem piątek. A w piątek wyniki waszego głosowania o 17 prezentuje Krzysiek Skrzypkowski.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40.

0: 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
1: Bon w Media Expert, taniej masz.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
6: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
8: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
9: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
10: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe. Reklama.

Słuchajcie, jest rewolucja. Koniec z pojedynczym wkładaniem butelek do zwrotomatów. No przynajmniej w Poznaniu. Tam przy ulicy Zamenhofa stanął taki zwrotomat, gdzie z worka wsypujecie jak leci i on sam sobie segreguje, układa, bierze, sprawdza i tak dalej, i tak dalej. No, oglądam prezentację. Wygląda to super. Naprawdę. No to ten taki zwrotomat to specjalnie chyba dla tych, którzy rekordowe ilości tam zwracają i później na paragonach tych zwrotnych tysiące. No to dla nich to na pewno.

0: Zostaje mi Jolkę.
1: Jolka, do ciebie.
2: Słucham? Kto mówi?

0: No i to jest wyznanie miłosne, prawda? Ich troje. Na wszystko to, bo ciebie kocham. Bardzo was kocham. Bardzo, bardzo was kocham i bardzo wam dziękuję za wspólnie spędzoną część środy. Słyszymy się jutro od 9.30, a was zapraszam już teraz na program. To jest dzień od 14.00 z Klaudią Wasiluk, a wcześniej o 14.00 punktualnie wiadomości Radia Vox FM. Zostańcie, posłuchajcie uważnie.
1: Autopromocja. Vox Alert.
2: Vox Alert.
1: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
2: Vox Alert.
1: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje?
3: To w euro.
4: Emocje rosną.
3: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja, po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu

0: Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
1: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
3: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
4: Ruszyła sprzedaż biletów na trzecią edycję festiwalu Tane.

0: wielu innych. Nie przegap tego wydarzenia i bądź z nami w legendarnym spotku 6 lutego w ostatnią sobotę karnawału. Najtańsze bilety dostępne na stronie tanecznyspodek.pl.
1: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
2: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
4: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Reklama.
6: Rząd zdecyduje w sprawie Marcina Kierwińskiego. Trwa debata nad odwołaniem szefa MSWiA. Belfast płonie. Po ataku nożownika w stolicy Irlandii wybuchły krwawe zamieszki. 2 lata więzienia za postrzelenie nastolatka. Sprawcą kompletnie pijany 48-latek.
7: 14 na zegarach, to czas na wiadomości Vox FM, a najświeższe wydanie ma dla was już teraz Małgorzata Łukowska.
6: Burzliwa debata nad wnioskiem o odwołanie szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wniosek złożyła opozycja po tym, jak pod koniec maja służby siłowo weszły po fałszywym alarmie do gdańskiego mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego. Andrzej Śliwka z Prawa i Sprawiedliwości zarzucał ministrowi Marcinowi Kierwińskiemu złe zarządzanie służbami i zdradę munduru.
8: Gwarancją bezpieczeństwa polskich obywateli jest to, żeby Marcin Kierwiński ani jednego dnia dłużej nie był ministrem spraw wewnętrznych i administracji.
9: Zdrada munduru to było weto pana prezydenta Nawrockiego przeciwko Straży Granicznej, Policji i SOP-om. A Marcin Kierwiński od świtu do nocy przychodził i mówił: nie odpuszczę tych pieniędzy.
6: Odpowiadał wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Głosowanie zaraz po debacie. A dodajmy, że Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych wcześniej negatywnie zaopiniowała wniosek o wotum nieufności wobec ministra Marcina Kierwińskiego. Belfast w ogniu. Do tego północnoirlandzkiego miasta skierowano dodatkowe siły z całej Wielkiej Brytanii. To po to, żeby powstrzymać ewentualne kolejne zamieszki. W czasie wczorajszych starć demonstrantów ze służbami rannych zostało 2 policjantów. Nic nie może usprawiedliwić tej przemocy, zaznacza minister Irlandii Północnej Hilary Benn. Organizatorzy tych protestów twierdzą, że robią to, aby chronić społeczności. W rzeczywistości robią coś wręcz przeciwnego. Niszczą społeczności i krzywdzą niewinnych ludzi, którzy są przerażeni tym, co przeżyli zeszłej nocy. To jest absolutnie haniebne i musi się natychmiast skończyć. Protesty, które zakończyły się podpaleniem domów, samochodów i starciami z policją, wybuchły po brutalnym ataku nożownika. Ten 30-letni Sudańczyk jest oskarżony o usiłowanie zabójstwa. Jego ofiara, ponad 40-letni mężczyzna, stracił w ataku lewe oko. Kompletnie pijany strzelił z wiatrówki do 14-latka. 48-latek z Gdańska usłyszał zarzuty za wydarzenia z niedzielnego wieczora. Mężczyzna najpierw wulgarnie próbował przepędzić grupę nastolatków z osiedlowej Altany, a potem postrzelił z wiatrówki jednego z chłopców w okolicy głowy, mówi Aleksandra Filip z policji.
10: Chłopiec został zabrany do szpitala, a policjanci szybko dotarli do sprawcy tego przestępstwa. Mężczyzna usłyszał zarzuty i został przewieziony do jednostki policji. Tłumaczył, że strzelał w kierunku nastolatków, bo chciał ich wystraszyć.
6: Badanie wykazało, że mężczyzna miał blisko 3,5 promila w wydechu. Powietrzu. Teraz grożą mu 2 lata więzienia. Pokaz akcji służb i okazja, żeby zasiąść na fotelu pilota śmigłowca. Takie atrakcje przygotowano dla uczniów na pikniku edukacyjnym Wiedza ratuje życie. To w siedzibie głównej lotniczego pogotowia ratunkowego na lotnisku Warszawa Bemowo.
11: Jak wrażenia? Jak się siedzi za sterami takiego śmigłowca?
12: Dużo guzików jest.
13: No, na pewno jest to ciekawe wrażenie dla mnie. Pierwszy raz w takim helikopterze właśnie ratunkowym i na pewno jest to bardzo fajne przeżycie. Chciałbym się przelecieć kiedyś takim helikopterem.
11: Ale chyba nie jako pacjent, co?
13: Nie, no raczej nie jako pacjent. Po prostu, żeby tak przeżyć, jakby takie przeżycie.
14: Niestety się nie zgadzają, żeby polecieć. No, już próbowałem zagadać pana, żeby polecieć, ale niestety.
11: A już wiesz, gdzie się odpala silnik?
14: Jeśli klikniesz gdzieś tutaj jakiś guzik, to można odpalić. Chyba
11: to
14: tu.
11: Może nie klikajmy lepiej.
14: Mi nie przeszkadza, mogę lecieć.
6: Z Kubą i z Antkiem, którzy zasiedli za sterami ratowniczego Eurokoptera, rozmawiał nasz reporter Mateusz Chłystun.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
7: idą burze. Drugi dzień idą i dojść nie mogą, aczkolwiek no, to popołudnie ma być naprawdę bardzo groźne, zwłaszcza na wschodzie oraz w centrum naszego kraju. Tak jak patrzę, to i zagrzmi i pobłyszczy trochę, no wiadomo. Deszczek możliwy dosłownie w całym kraju na termometrach. Nie wiem dlaczego, ale najchłodniej w Opolu, 11 stopni, 12 na termometrach tego popołudnia. Będzie w Katowicach i w Łodzi, bo tam po 12, na pozostałym obszarze 14, 15. Najcieplej w Rzeszowie. 22.
2: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
7: Może to kogoś w Rzeszowie zainteresuje, ale ta środa to, wbrew powiedzeniu, jest Światowy Dzień Jazdy Nago na Rowerze. Światowy Dzień Jazdy Nago na Rowerze. A tak się składa, że dzisiaj Konrad i Pawelec
5: jest to dzień z VoxFM.
7: Co prawda nie rowerem, ale z rowerem pojechali, bo Vox daje dwa koła na voxfm.pl. Ja muszę chyba do panów zadzwonić i ich uświadomić.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami, z witaminą C i magnezem.
7: No bo to nie przez przypadek się mówi, żeby dzień święty święcić, a skoro dzień jazdy na go na rowerze, to trzeba zobaczyć. Dzień dobry.

0: proszę państwa, grupa Playboys. Ja w to nie wierzę. A ja wierzę, dzisiaj Paweł wygrał rower w pierwszej zmianie, bo Vox daje dwa koła codziennie.
1: Paweł, mamy respekt. Dobrą informację. O, tak? Możesz pojechać na pracę licencjacką, na obronę pracy licencjackiej rowerem, bo wygrywasz go w Radiu Vox FM.
2: Dziękuję, super.
0: A widzisz? To z czego ta praca licencjacka? Tylko chciałbym dopytać, jako zamierza jechać rowerem. Chociaż mam kolegę, który przyjechał deskorolką. No nie zdał. Proszę państwa, ale dzisiaj jest dzień jazdy nago na rowerze i to trzeba świętować. I ja się teraz zastanawiam, czy Paweł, bo dzisiaj pojechał wręczyć ten rower osobiście i Pawelec i Konrad, i czy Paweł był w ogóle tego świadomy, czy on wiedział, czy oni go uświadomili, że mam nadzieję, że ta obrona dzisiaj, bo jak on pojechał na tę obronę pracy licencjackiej tym rowerem nago, przecież to byłby szał, no on by zdał, zanim by tam w ogóle wszedł. Lu, a jeszcze pytanie, kto był w komisji. To jest wszystko. Widzicie, jak to jest wszystko pomyślane? Vox daje dwa koła, spieszcie się, bo czas ucieka, a czas tylko do piątku. Do piątku na voxfm.pl czekają rowerki do wzięcia, czyli dwa koła, ale razem z sprzętem, czyli tamte pedały, ramy, to wszystko, voxfm.pl. Pierwsza zmiana dostarczy osobiście pod wasze drzwi. Albo

Pani Reni Justice, Jusis. Jak zwał, tak zwał. Kiedyś cię znajdę. Obiecuję, obiecuję i do tej pory ani widu, ani słychu. No kiedyś cię znajdę. Jestem tutaj. Zapraszam serdecznie. 19 minut po 14. Dopytuje Patryk. A czy dzień jazdy na nago na rowerze dzisiaj, czy to obowiązuje również w samochodach? A dlaczego nie? Codziennie. Jak masz ochotę, jak ci nie wstyd, to proszę bardzo. Ale a propos samochodów, jest ciekawostka. Robią głośnie teraz wszyscy właściciele czterech kółek, fani motoryzacji, a przede wszystkim ci, którzy panicznie boją się wizyt w Wydziale Komunikacji. Witam w klubie. Zapiszcie sobie tę datę złotymi zgłoskami. Dzisiaj, 10 czerwca 2026 roku, wchodzi w życie długo wyczekiwana absolutna rewolucja w rejestracji samochodów w Polsce. Ktoś w końcu poszedł po rozum do głowy i uprościł procedury do maksimum. Najważniejsza wiadomość jest taka. Koniec z odkręcaniem tablic rejestracyjnych przy zakupie auta. Koniec z siłowaniem się z rdzawymi śrubkami, z łamaniem plastikowych ramek, ze staniem w kolejce tylko po to, żeby wymienić jedne kawałki blachy na drugie kawałki blachy. Tablice zostają na samochodzie, formalności topnieją w oczach, a podobno ma być jeszcze prościej, bo majaczą gdzieś na horyzoncie kolejne cyfrowe udogodnienia. Jednym słowem, wystarczy oświadczenie, że te tablice macie, nie musicie ich przynosić do urzędu. Jak przerejestrowujecie auto? Ja wam powiem, że z jednej strony super, ale z drugiej przyznam, że ta zmiana brutalnie zabija jeden z najważniejszych tradycyjnych polskich rytuałów garażowych. Kto był, ten wie. Przecież to była święta zasada. Kupujesz używane auto, zapraszasz szwagra, bierzecie kombinerki, śrubokręty, walczycie pół wieczoru z urwanym gwintem, a potem dumnie możecie montować nowe blachy, czyli cała procedura od nowa. I teraz cały ten romantyzm odchodzi w zapomnienie. No ale cóż, dla zaoszczędzonych nerwów i godzin spędzonych w urzędzie chyba jesteśmy w stanie to jakoś poświęcić, a ze szwagrem w garażu można i tak się umówić bez kombinerek, ale z kombinowaniem.

0: tak już weekendowo, ale przy środzie podobno można, wręcz trzeba. Tayo Cruz, Florida i Hangover, 27,5 minuty mamy po 14. Już za chwilę wiadomości.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska sałata masłowa tylko 1,79 zł za sztukę z Kaufland.

0: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
1: Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
2: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
3: Polska! W łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
4: Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3.

0: krajem świata?
1: Polska! W łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
2: Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3.

0: To najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Napój gazowany 1,75 litra. Pepsi, Pepsi Twist, Pepsi Zero, 7-Up lub Mirinda. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A z kartą Moja Biedronka, kiełbasa śląska Morliny, duża paczka. 9,90 za kilogram. Limit dzienny 3 kg na kartę. Oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
4: Reklama. 14.30 właśnie wybiła na zegarach. Czas na wiadomości Vox FM. Posłuchajcie, co przygotowała Małgorzata Łukowska.
5: Na początek zablokowany fragment krajowej dziewiątki w Świętokrzyskiem. To po zderzeniu dwóch ciężarówek w miejscowości Łążek w powiecie sandomierskim. Obecnie trasa w miejscu wypadku jest całkowicie zablokowana i to w obie strony. Utrudnienia w ruchu mogą potrwać do godziny 17. W wypadku ranna została jedna osoba. To po kłosie kontrowersyjnej imprezy w pałacu w Wilanowie mówią organizatorzy festiwalu Fly With Us w Mosznej i szukają w pośpiechu nowej lokalizacji, bo na niespełna 3 tygodnie przed startem spółka zarządzająca zabytkową rezydencją w tej opolskiej wsi zerwała umowę, mówi organizator imprezy Tomasz Mika.
6: Wszystko obróciło się o 180 stopni 3 tygodnie temu po imprezie, która odbyła się w Wilanowie. Całkowicie zmieniło się ich nastawienie do organizacji tego wydarzenia. Stwierdzili, że wymagają od nas dużo więcej pozwoleń, których nie potrzebujemy. Potrzebowaliśmy na początku.
5: Festiwal do tej pory odbywał się w Kamieniu Śląskim i jak podkreślają jego organizatorzy, to nie oni wpadli na pomysł przeniesienia go do tak zwanego opolskiego Disneylandu. Zarząd pałacu milczy, do tej pory nie udało nam się z nimi skontaktować. Również samorząd wojewódzki, do którego należy zabytek, nie chce komentować tej sprawy. I jeszcze dobre wiadomości dla pasażerów. Usterka została usunięta, a ruch pociągów wraca do normy. To po wczorajszej awarii na stacji kolejowej Katowice. Uszkodzeniu uległ jeden z kabli zasilających, przez co nie można było kontrolować ruchu pociągów. Aż do dzisiejszego poranka. Opóźnienia zaliczyło blisko 50 składów. Niektóre kursy zostały odwołane. Po naprawieniu usterki ruch wrócił już do normy.
4: 28 minut i mamy 15, a tymczasem muzyka legenda Calvi Remy.

Ciepło, a za zimno, ale panowie też nie lepsi, także spokojnie, miłe panie, tutaj absolutnie mamy równość w temacie. 20 minut do godziny 15, warszawscy mundurowi donoszą, że zatrzymali gościa, który od kilku lat najprawdopodobniej zrywał ludziom z szyi łańcuszki. Zrywa łańcuszki. No jednym słowem taki złodziejaszek, prawda? Udało się wytypować 41-latka. Nawet prawie na gorącym uczynku wpadł. Zrywał te łańcuszki, a później uciekał w krzaki z łańcuszkiem, gdzie zmieniał ciuchy, zmieniał ubrania, by utrudnić rozpoznanie gościa. No i teraz ma dozór policyjny 3 razy w tygodniu. No i będzie odpowiadał oczywiście za kradzieże, napady i tak dalej. Ale ja bym do tego dozoru policyjnego jeszcze jedną rzecz dorzucił. Absolutny zakaz zbliżania się do krzaków.

To jest coś, co panuje o tej porze we wszystkich biurach w całym kraju. 10 minut do 15 i oczywiście euforia. A skoro euforia, to zostańmy w tym klimacie. Essa Stachurskiego już gra, kaj go za chwilkę. Mamy 11 minut do 15. O 15 wiadomości ktoś może wychodzi z pracy. Chwalcie się!

0: Jak Kaigo zrobi hicior, to nie ma wiadomo czego, wiadomo gdzie. To jest That's When You Know. 5,5 minuty mamy do godziny 15. W Polsce mało się o tym pamięta, bo dzisiaj 10 czerwca w kalendarzu, ale jutro startują Mistrzostwa Świata. No i ciekawe, dlaczego w Polsce się mało o tym pamięta. Jutro pierwszy mecz pomiędzy Meksykiem a RPA na stadionie w Mexico City, ale ciekawostka jest taka, że te mistrzostwa będą wyjątkowe pod wieloma względami. Podobno rekordowa ilość 40-latków wśród piłkarzy zagra, na czele oczywiście z Cristiano Ronaldo. 41 lat i będą normalnie bić się i tak 41 lat. Nie wiem, jakie macie wymówki, ale jeżeli to ma mnie zmusić do pójścia na siłownię w końcu, to odpowiadam nie.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: W nocy budzą się demony. Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Poznaj historię najbardziej przerażających seryjnych morderców.
4: Kenneth MacDuff. Człowiek, który przez korupcję i błędy systemu uniknął kary śmierci, samemu odbierając życie niewinnym kobietom. Posłuchajcie szokującej historii z Teksasu.
3: Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Słuchaj w nocy ze środy na czwartek lub na voxfm.pl.
4: Zapraszam. Zapraszam. Marta Kiermasz.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
9: Play. Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
10: Znowu lecicie?
11: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
10: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
11: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
12: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
13: Teraz z Leroy Merlin odświeżysz drewno w swoim ogrodzie. Bo teraz impregnat ogrodowy Vidaron 4,5 litra z 11% dolewką gratis jest już za 104 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 11% dostajesz gratis. Dostępny w 8 kolorach, idealny do ogrodzeń, pergoli i medli. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
14: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
15: Jak tak, to Allegro.
16: Disney Plus.
17: To jest mój czas.
16: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
18: Mam propozycję.
19: To nie jest jakaś wkrętka?
16: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
18: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
20: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
21: Czy można powtórzyć pytanie?
20: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
21: Tak.
20: Brawo!
22: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
23: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Reklama.
24: Kierwiński zostaje. Sejm odrzucił wotum nieufności wobec szefa MSWiA. Ulewy, wichury i burze. IMGW wydało alerty dla 9 województw. Była pijana, gdy spowodowała wypadek. Zawieszenie wygasło, więc sędzina wraca do orzekania.
0: Słuchamy wiadomości Vox FM o godzinie 15. Przynosi do studia Małgorzata Łukowska.
24: Szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zostaje na stanowisku. Wniosek o odwołanie Marcina Kierwińskiego został odrzucony głosami koalicji rządzącej. Za odwołaniem głosowali politycy Zjednoczonej Prawicy, Konfederacji i Partii Razem. W trakcie debaty nad wnioskiem posłowie opozycji zarzucali, że Kierwiński nie panuje nad służbami, mówi Michał Woś z Prawa i Sprawiedliwości.
25: Minister Kierwiński nie zdał tego egzaminu. Nie jest niefortunnym szefem resortu, jest dowodem na to, że ten rząd stracił panowanie nad tym, co najważniejsze.

0: nad bezpieczeństwem Polek i Polaków.
1: Im częściej składacie te wnioski, tym ja wiem, że lepiej wykonuję swoją robotę, bo każdy przestępca boi się policjanta, tak już jest.
2: Odpowiada minister Kierwiński, a tak swojego ministra bronił premier Donald Tusk.
3: Ale uwierzcie mi, że to jest wzór. Wzór obywatela Rzeczpospolitej i nie tylko w tej sprawie. Postępował tak, że niektórym z polityków PiS-u czy Konfederacji takie rzeczy się w głowie rzeczywiście nie mieszczą.
2: Prawo i Sprawiedliwość złożyło wniosek o odwołanie Marcina Kierwińskiego po tym, jak pod koniec maja służby siłowo weszły po fałszywym alarmie do gdańskiego mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego. Kolejne alerty od IMGW. Tym razem synoptycy wydali ostrzeżenia przed ulewami. Dotyczą aż 9 województw. Najgorsza sytuacja będzie na Podkarpaciu, gdzie prognozowane są opady w wysokości do 35 mm. Będą im towarzyszyć burze i silne porywy wiatru. Mieszkańcy tego województwa dostali też alerty od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Pozostałe ostrzeżenia dotyczą centralnej i północnej części kraju i będą obowiązywały do jutra do południa. Sędzia Sądu Okręgowego w Zamościu, która spowodowała kolizję pod wpływem alkoholu, będzie mogła wkrótce wrócić do orzekania. Na razie do 19 czerwca jest na zwolnieniu lekarskim, mówi nam rzecznik Sądu Okręgowego w Zamościu Paweł Toboła.
4: Wcześniejsze sprawy pani sędzi w okresie, kiedy była zawieszona w czynnościach, zostały rozlosowane pomiędzy innych sędziów. Obecnie okres zawieszenia się skończył, także pani sędzia po upływie okresu zwolnienia lekarskiego będzie mogła wrócić do orzekania.
2: Sędzia w listopadzie ubiegłego roku została zatrzymana za kierowanie samochodem pod wpływem alkoholu. Kobieta wjechała w jadący przed nią samochód. Policyjne badanie wykazało, że miała 1,5 promila. Sędzi uchylono immunitet i przedstawiono zarzut prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości. Nie przyznała się do winy i odmówiła składania wyjaśnień. Została zawieszona w obowiązkach na 0,5 roku. Od maja formalnie wróciła do pracy, bo okres jej zawieszenia nie został przedłużony. Kręci meble, wkręci żarówkę czy naprawi cieknący kran. Dąbrowa Górnicza jest kolejnym po Sosnowcu i Czeladzi miastem w Zagłębiu, które wprowadza program Złota Rączka. Mieszkańcy 60+ będą mogli skorzystać z 4 bezpłatnych usług fachowca rocznie.
5: Są takie osoby, że na przykład nie mają bliskich, bo tak jak u mnie, to moja mama jest właśnie w takim już wieku, że jadę teraz z nią na przykład do lekarza, pomagam. Mąż zawsze jej tam coś pomoże, ale są jednak ludzie tacy, że no nie mają tej pomocy.
6: I to się przyda.
5: Oczywiście.
6: Czasami ci seniorzy są sami albo ich rodziny gdzieś są daleko, a jeśli miasto ma taką możliwość, żeby podesłać osobę, która taką naprawę czy usługę wykona jeszcze za darmo, świetna inicjatywa.
7: Wiktoria Dobobowa, Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej. Oczywiście nie będzie to generalka, jakieś grantowanie, no ale kwestie wodno-kanalizacyjne, ślusarskie, drobne naprawy mebli.
2: Program Złota Rączka powstał po to, aby zwiększyć komfort i bezpieczeństwo osób starszych oraz pomóc im w codziennych sytuacjach, które często wymagają fachowej ręki.
8: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
9: 4 minuty mamy po godzinie 15. Powtarzamy ostrzeżenia wraz z synoptykami. Uwaga, południowo-wschodnia, centralna Polska, także troszeczkę wschodnia. U was możliwe burze, nawet gwałtowne, i to bardzo gwałtowne tego popołudnia. Najcieplej za to na południowym wschodzie, bo 22 stopnie pokażą termometry w Rzeszowie, 20 w Lublinie, 14-15 na przeważającym obszarze, do 11 zaledwie w Opolu, tam najchłodniej. Najbliższa noc całkiem 10-11 stopni, 12 na północnym wschodzie naszego kraju. Wszędzie deszczowo.
8: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
9: A my mamy już zupełnie przypadkiem 5 minut po godzinie 15. Środa minie, tydzień zginie, także jesteśmy tak naprawdę na takim, powiedziałbym, no na takim stopniu przed weekendem, bo jeszcze tylko wytrwać czwartek, piątek to tylko do pracy, a nie pracować. Jest bez sensu. W zeszłym tygodniu ten weekend, ten tydzień był taki krótki, był weekend, a w tym trzeba pracować całe 5 dni. Kto to wymyślił?
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami, z witaminą C i magnezem.
9: Ktokolwiek by to nie był, robimy mu na przekór i bawimy się doskonale. Dzień dobry, Kamil Rutkowski. Program to jest dzień oczywiście środowy, a ze mną Lost Frequencies, za chwilę Hypaton. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by

0: Hypaton jak żywa.
1: No nie, no żywa. Norma Jean-Martin tam maczała swoje paluszki, bardzo fajnie, 10 minut po godzinie 15. Dzień dobry wszystkim, gdziekolwiek jesteście, w korkach, odbieracie dzieci z przedszkola, jedziecie na zakupy, jesteście już w domu, jedziecie dopiero do pracy. Strasznie się cieszę, że jesteście, trochę wam się nie dziwię, bo przecież najfajniejsze popołudnia są oczywiście Vox FM, tu program To Jest Dzień. Jutro startuje mundial, ja już troszeczkę o tym mówiłem, że tam będzie rekordowa ilość 40-latków i wyżej. Nie pójdziemy na siłownię, nas to nie zawstydzi, my na takie argumenty jesteśmy odporni, ale uwaga, bo będzie też sporo młodzieży. 48 reprezentacji, jak już wiecie, czyli rekordowa ilość, jeżeli chodzi o mundial. Nas oczywiście nie ma, no bo po co? No obejrzymy sobie w radiu, posłuchamy. Dobrze. Ponad 1200 piłkarzy. Czy tak będzie mniej więcej wyglądał turniej w USA, Kanadzie i Meksyku? I uwaga, będzie młodzież, bo jadą skauci, będą to oglądać. Wśród wszystkich zawodników zgłoszonych do turnieju, jeden tylko nie ukończył jeszcze 18 roku życia. Pochodzi z Meksyku, nazywa się Gilberto Mora. Jest podobno tak utalentowany, że to głowa mała, że się zastanawiają, czy to w ogóle jest sens, żeby on grał. Taki jest utalentowany. Ale oczywiście, proszę Państwa, to nie jest jedyna młodzież w tym zestawieniu. W Czechach, w Senegalu, w ekipie z Egiptu oraz w Senegalu grają najmłodsi. Najmłodszy ma 17 lat i 240 dni. Wiadomo, ten Meksykańczyk, a ten najstarszy z najmłodszych będzie miał 18 lat i 162 dni. Młodzież. Młodzież jedzie bić się z tymi 40-latkami oczywiście o Puchar Świata. Ja tak sobie myślę, co ja robiłem, jak miałem 18 lat? No to zróbmy rachunek sumienia, dobra? Co robiliśmy, jak mieliśmy 18 lat? No w Stanach mnie jeszcze nie było, w Meksyku tym bardziej, a jeżeli chodzi o piłkę, no tak, ale z kolegami wiadomo gdzie.

Szer, szer, szer. Strong Enough, 17 minut po godzinie 15. 6.09, 2x8.69. Dorotka chwalił się, o 15 wyszło z pracy i pędzi, nie oglądając się za siebie. Super, a ja się cieszę, że pada, bo będą grzyby. Pozdrawia Jacek, witam, witam Kamilu, a ja dopiero z wesela wróciłem. Michał, oho, w środę? Dobry wynik, bardzo dobry wynik. Słuchajcie, ludzie mają rozmach, jak wiadomo, i to jest taki przykład na to, że mają rozmach, bo jeśli ostatnio przeglądaliście portale z nieruchomościami i na widok cen za metr kwadratowy kawalerki w centrum miasta doznaliście szoku i skoku ciśnienia, to mam dla was historię, która w ogóle zmienia pojęcie szalonego planu. Jest taka para z Holandii, która doszła do wniosku, że nie chce do końca życia spłacać kredytu za ciasny lokal w bloku. Zebrali wszystkie oszczędności i zamiast mieszkania kupili całą opuszczoną wioskę Barcena de Buerba w hiszpańskiej prowincji Burgos. Całą wioskę. Kupili całą wioskę za tę samą cenę, dobrze słyszycie. Cała osada z domkami, uliczkami, z hiszpańskim słońcem w pakiecie teraz jest ich, tej parki. No i ja tak sobie na początku myślałem, nie, no to bez sensu, a później tak sobie pomyślałem, no kurczę blaszka. Najbardziej zazdroszczę im tego, że będą mieli absolutny, święty spokój od uciążliwych sąsiadów. No robisz grilla, kiedy chcesz, wyobraźcie to sobie. No koniec z awanturami o to, że ktoś wiercił darem w niedzielę o 7 rano albo z zastanowionym miejscem parkingowym pod blokiem, koniec puszczaniem muzyki przy ścianie, przez ścianę. Jak ktoś w tej wiosce będzie robił hałas, to będziesz to tylko ty albo ewentualnie lokalne świerszcze. Macie pojęcie, cała wioska bez sąsiada. Chociaż jak znam Polskę, to obok wprowadziłby się Andrzej i kupiłby połowę tej wioski, tylko niestety tę większą połowę. NA skrzydla te ręce, DJ Ilham za chwilę. Digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, digi, dig

0: sportowych.
1: Reklama.
2: Wielosztuki w RTV EuroAGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
4: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
8: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
1: Reklama.
12: 15.30. Punktualnie na zegarach Małgorzata Łukowska melduje się w studiu. Zapraszamy zatem na najświeższe wydanie wiadomości.
13: Jeszcze przynajmniej godzinę potrwają utrudnienia na A18 na Dolnym Śląsku. Na weźle Luboszów ciężarówka przebiła ekrany dźwiękochłonne i wypadła z jezdni. Na trasie została przyczepa. Obecnie trasa między węzłem Luboszów a węzłem Golnice jest całkowicie zablokowana. Kierowcy muszą jechać objazdem. Zarzuty po skandalicznym incydencie w Zachodniopomorskiem. Pijany 19-latek wszedł do kościoła w Lubowie pod Szczecinkiem, po czym oddał mocz w konfesjonale. Zniszczył też elementy ołtarza. Wszystko zarejestrowały kamery monitoringu. Mężczyzna usłyszał już zarzuty, mówi Anna Mates z policji.
14: Obraza uczuć religijnych decyzją prokuratora rejonowego w Szczecinku. Wobec niego został zastosowany środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji.
13: Mężczyźni grożą 2 lata więzienia. A 13 cudzoziemców, w tym 10 Kolumbijczyków i 3 Paragwajczyków, zatrzymała Małopolska Straż Graniczna. To pracownicy jednego ze zakładów produkujących żywność z powiatu myślenickiego. Mieli posługiwać się podrobionymi zezwoleniami na pracę. Jak udało się ustalić śledczym, do strefy Schengen i Polski trafili przez lotniska w Hiszpanii, Francji i Niemczech. Obecnie zatrzymani cudzoziemcy czekają na zarzuty.
15: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
16: Wiadomości sportowe w Vox FM.
13: Pojedynek Meksyku i RPA na murawie stadionu piłkarskiego otworzy już jutro. Mistrzostwa piłki nożnej. Tegoroczny mundial na boiskach Kanady, Meksyku i Stanów Zjednoczonych odbędzie się przez ponad miesiąc. Niestety bez udziału Polaków, mówi Jan Tomaszewski, legendarny bramkarz reprezentacji Polski.
17: Te mistrzostwa świata pokazują nowy styl, nowy coś tam, co można powiedzieć o reprezentacji Polski. Mamy naprawdę najlepszych piłkarzy w historii polskiej piłki. Jeśli chodzi o indywidualne jakieś umiejętności, to mówią eksperci angielscy, światowi eksperci. Ale dlaczego nie gramy? To jest żenujące.
13: Finał Mistrzostw Świata w piłce nożnej będzie 9 lipca o 21 w New Jersey. Jannik Sinner wrócił do treningu. Badania medyczne, którym poddał się na początku tygodnia po dolegliwościach odczuwanych podczas French Open, nie wykazały żadnych niepokojących wyników. Przypomnijmy, że przed Sinnerem gra w Wimbledonie, który startuje 29 czerwca.
15: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
12: Ja proponuję odrobinkę przyspieszyć w związku z tym sportem. Bartes.

Ależ to brzmi imprezowo doskonale, bo o tej porze w środę można, 22 minuty do godziny 16. A propos pory i jeszcze tego troszeczkę mundialu, no bo jutro startuje, to trzeba o tym mówić. Sprawdziłem, jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o pory właśnie rozgrywania meczów. Nie jest źle. Pierwszy mecz o 18 czasu polskiego, a ostatni będzie rozpoczynał się o 6 rano czasu polskiego, czyli jak ktoś chce obejrzeć wszystkie, to będzie mógł zarwać noc. Pierwszy pozytywny wniosek. W końcu będzie wymówka dla zarwanych nocek. To jest raz, a dwa, popołudniami przy programie To jest dzień, jesteśmy wolni.

0: like it, czyli lubię to. No to a propos, żeby zostać w temacie, miało ich nie być, a są, a jak już są, to wcale nie są chyba tak drogie. Mowa oczywiście o truskawkach, proszę Państwa, coś, co w czerwcu zawsze rozpala wyobraźnię Polaków. Nie wiem, po ile u Was, ale sprawdźmy to. 609-2x8-69, truskawkowe ceny, gdzie najtaniej. Musimy to posprawdzać koniecznie, bo ja ostatnio chciałem kupić i chwyciłem się za portfel. Po godzinie 16 o truskawkach więcej, a już teraz podrzucajcie ceny z bazarku. 4 minuty do 16, za chwilę wiadomości.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Reklama.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już jutro o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP1.
8: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: Wszystko brzmi lepiej
10: w harmonii.
9: Dwa głosy współgrają
10: ze sobą.
9: Przekazują z lekkością
10: trudne wiadomości,
9: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
10: betonowy mur.
9: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
10: zostać influencerką.
9: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
10: Harmonizer.
11: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo, opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
14: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie.
15: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11.
19: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: Reklama.
21: Marcin Kierwiński uratowany. Koalicja odrzuciła wniosek o odwołanie szefa MSWiA. Rok po morderstwie rusza proces. Przed sądem stanie Wenezuelczyk, zabójca z parku w Toruniu. Na koniec powiemy o wakacjach z Wojskiem Obrony Terytorialnej.
0: Dodajmy na koniec wiadomości Vox FM o godzinie 16, na które zaprasza właśnie teraz Małgorzata Łukowska.
21: Trzeba wrócić do pracy i robić swoje, tak minister Marcin Kierwiński komentuje odrzucenie wniosku o odwołanie go z funkcji szefa resortu spraw wewnętrznych. Sejm debatował dziś nad wnioskiem złożonym przez Prawo i Sprawiedliwość. Wcześniej Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych negatywnie zaopiniowała wniosek. A w Sejmie jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
2: Tak, jestem, dzień dobry.
21: Powiedz, czy minister choć przez chwilę mógł się obawiać utraty stanowiska?
2: Myślę, że nie, bo w obronę Marcina Kierwińskiego zaangażowany był sam premier, a poparcie od kilku dni podtrzymywali wszyscy koalicjanci, dlatego wynik głosowania był z góry przesądzony.
17: Uprzejmie informuję, że Sejm odrzucił wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego.
2: Sam minister już po głosowaniu nie szczędził uszczypliwości w stronę posłów opozycji.
18: Politycy PiS złożyli wniosek, który na końcu był wielkim aktem oskarżenia wobec tego, co przez 8 lat w MSW robili.
2: Był to już drugi wniosek o wyrażenie wobec niego wotum nieufności i drugi złożony przez PiS.
21: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. Dzięki. Dokładnie rok po tragedii stanie przed sądem. Jutro ruszy proces Wenezuelczyka oskarżonego o zabicie 24-latki w parku Glajza w Toruniu. Prokuratura postawiła mu zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. O szczegółach nasza reporterka Marta Łazarska.
20: Do tragedii doszło w nocy z 11 na 12 czerwca. 19-letni wtedy Jomej Kert zaatakował z nożem Klaudię, gdy ta wracała z pracy w jednym z pubów na toruńskiej Starówce. 24-latka trafiła do szpitala z ranami głowy i klatki piersiowej. Po dwóch tygodniach zmarła. Wenezuelczyk przez cały czas prowadzenia postępowania przebywał w areszcie, był poddany obserwacji psychiatrycznej, a jego poczytalność nie budziła wątpliwości ubiegłych. Na etapie śledztwa odmówił składania wyjaśnień.
21: Mężczyźnie grozi dożywocie. Kolejny protest w sprawie budowy trasy S7. Mieszkańcy Wieliczki i okolic sprzeciwiają się tak zwanemu wariantowi wschodniemu, który po dwukrotnym odrzuceniu ma być ponownie rozważany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Protestujący zwracają uwagę na dużą liczbę wyburzeń oraz potencjalne zagrożenie dla kopalni soli.
22: W tej chwili stanęliśmy w sytuacji, w której wariant na południu Krakowa, który jest najtańszy, jest najkrótszy, ma najmniej wyburzeń i wywłaszczeń, jest permanentnie torpedowany, ciska się nam tą drogę politycznie.
23: Obecnie problem dotyczy ludzi od Morawicy z jednej strony do Niepołomic z drugiej strony i nie wiadomo, kiedy się skończy.
21: Mówią protestujący. Tymczasem Kacper Michna z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych mówi, że trwają analizy i nie został wytyczony żaden konkretny przebieg nowej trasy.
24: My w tym momencie analizujemy ponownie ten obszar, patrzymy na tereny, które już są wyłączone, które jeszcze dodatkowo mogą być wyłączone, więc cały czas trwają prace analityczne. Każdy kontakt z mieszkańcami, każde głosy zgłaszane przez mieszkańców, argumenty, to jest dla nas materiał do dalszej analizy i do wyciągania wniosków.
21: Obecnie trwają rozmowy z mieszkańcami, a ostatnie takie spotkanie konsultacyjne ma odbyć się we wrześniu. Zamiast plaży, poligon i zastrzyk gotówki. W Kielcach nie brakuje chętnych do udziału w kolejnej odsłonie programu Wakacje z WOT. To ile dokładnie można zarobić za 16 dni intensywnego szkolenia, wylicza rzecznik Świętokrzyskiej Brygady Daniel Woś.
25: Tak w przybliżeniu otrzymuje kwotę około 7 tysięcy złotych, a później służąc już podczas szkoleń terytorialnych, w weekendy mniej więcej za miesiąc takiego szkolenia plus gotowości do tego szkolenia to jest około 1000 złotych.
21: Na poligonie w czasie szkoleń liczy się charakter, a przekonała się o tym szeregowa Gabriela, która ma już za sobą uroczystą przysięgę.
26: Cieszę się, że jestem w takiej świetnej instytucji, jaką jest właśnie WOT. To było takie moje marzenie od małego, bo wychowywałam się na osiedlu wojskowym, także tych wojskowych miałam zawsze wokół. Teraz mogę się stać częścią tego wojska, także WOT jest właśnie moją drogą do spełnienia tego marzenia.
21: Kolejna szansa na wakacje w mundurze i zarobek już w lipcu. Ode mnie dziś to już wszystko. Za pół godziny swój dyżur zacznie Katarzyna Pilewska.
8: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
0: Uwaga, burzowe popołudnie na wschodzie, na południowym wschodzie zwłaszcza naszego kraju, ale także w centrum zagrzmi. Proszę Państwa, te burze tak po południu do wieczora, w nocy raczej już spokojnie. Zagrzmi delikatnie już tylko w okolicach Rzeszowa oraz Lublina, ale tam najcieplej po 13 stopni, na przeważającym obszarze 10-11 gorzej nie będzie. Wszędzie oczywiście będzie padało, jutro także słońce na zmianę z deszczem, cały czas te burze gdzieś tam na południu. Jutro także w ogóle jutro prawie wszędzie, tylko na północy nie burzowo.
8: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
0: Ale jutro temperatury jakie sympatyczne, od 12 stopni jutro zaledwie w Koszalinie i w Bydgoszczy, 15 na przeważającym obszarze, do 17 w Rzeszowie. No i proszę Państwa, proszę się szykować, bo takie temperaturki to z nami zostaną.

0: Przez cały weekend oczywiście. Zmieni się to wszystko w poniedziałek, wtorek i znowu będzie lato. Jak wrócimy do pracy, wiadomo.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami, z witaminą C i magnezem.
0: Ale koniec narzekania. Mamy 5,5 minuty po godzinie 16 w środę. Przyjemne popołudnie, to przyjemnie gramy. Danny Tyrus już teraz.

0: Ta piosenka brzmi trochę jak ostrzeżenie. To jest mój kawałek podłogi. Wasz kot znają pamięć. Dede Negra, 13 minut po godzinie 16. Proszę Państwa, dzisiaj dzień jest Denego na rowerze. Przypominam tym, którzy mają zdrowie i nerwy, bo zdrowie w taką pogodę, jechać na rowerze, jeszcze do tego nago, no to wiadomo, a nerwy? No bo jak przejedziecie tak obok sąsiada, to boję się, że przestanie być waszym sąsiadem, chyba że o to wam chodzi. Proszę Państwa, gdybyście nie mieli na czym jechać, to już macie, bo Vox daje dwa koła. Na voxfm.pl rozdajemy rowery i rozdajemy i te dwa koła i wszystko, co z tymi dwoma kołami związane. Dzisiaj Pawełek w pierwszej zmianie wygrał sobie rower.
1: A daleko masz z domu na uczelnię?
2: No kawałek będę miał, jakieś 60 kilometrów.
1: Czy ty będziesz jechał w garniturze na tym rowerze, czy planujesz jakieś majtki takie z pieluchą rowerowe założyć? I czy ty będziesz później bronił tej pracy?
2: Tak myślę, żeby przebrać się już na uczelni.
1: Paweł, mamy dobrą informację. Możesz pojechać na pracę licencjacką, na obronę pracy licencjackiej rowerem, bo wygrywasz go w Radiu Vox FM.
2: Dziękuję, super.
3: A widzisz?
0: No właśnie, widzi. Paweł tym do siebie przekonał ludzi, że powiedział, że jak będzie miał rower, dwa koła, to pojedzie tym na obronę pracy. No to teraz już nie masz, bracie, wyjścia. Dostarczony rower, możecie to zobaczyć na naszym Instagramie. Dzisiaj Pawelec, dzisiaj Konrad pojechali osobiście z rowerem, wręczyli szczęśliwemu nowemu posiadaczowi. Wy możecie być kolejni jutro, ale trzeba wejść na stronę voxfm.pl.

0: The Weekend, środę, to tylko w Vox FM takie rzeczy. Blinding Lights, 19,5 minuty, mamy po 16. Ważne pytanie o środę.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: To jest dzień!
3: Maka,
0: pytanie brzmi, co tam? Jak tam środa? Jak tam 10 czerwca? Dzień na tak czy dzień na nie? 609-2x8-69 albo klasycznie 609-869-869, a się nagadałem. Teraz czas na was. Dzwonicie, opowiadacie nam o tym, czy środa u was na tak czy na nie, jak tam wygląda sytuacja na środowym froncie. 609-2x8-69. Kogo witam, kogo goszczę? Halo, dzień dobry.
4: Halo, halo, witam, Ania z tej strony.
0: Cześć, środa tak czy nie u ciebie?
4: No na nie, to... Pokazywał nam plany, mieliśmy z rodzinką ruszać na Energylandię, ale się nie uda niestety.
0: Chorzy? Czy co się stało?

0: No tak, troszkę tak, ale miejmy nadzieję, że się uda przełożyć.
1: Musi. Jak zabawa, to trzeba kombinować do samego końca. No teraz jakiś taki sezon chorobowy, ale jak taka pogoda, to co tu zrobić? No, w domu człowiek nie chce siedzieć, więc chodzi chory. 609-2x8-69, środa na tak czy środa na nie. Kogo witamy? Halo, dzień dobry.
2: Cześć, Kamil, Dominik z tej strony.
1: Cześć, Dominiku. Środa u ciebie na tak? Powiedz, że na tak.
2: No pewnie, że na tak. No na tak, no bo jakby nie było to połowa tygodnia,
1: tak.
2: Koniec pracy.
1: Tak!
2: Stoimy w korkach, ale zaraz z nich wyjedziemy, także na tak.
1: Dobry jest. Trzeba ciebie brać do reklamowania popołudnia każdego, bo ty wiesz, jak to mówią, gdzie stoją konfitury. 609-2x8-69, numer telefonu do mnie. Kogo witam, kogo goszczę?
3: 869.
1: Halo. Cześć, jak masz na imię? Ścisz trochę radio, będzie lepiej. Poczekaj, bo mam wrażenie, że słyszę bardzo dobrze siebie, a bardzo bym chciał słyszeć ciebie. Dzwonisz jeszcze raz, tylko bez radia. Kogo witamy? Halo, dzień dobry.
4: Halo, witam, Agata z tej strony. Ja jeszcze w pracy, deszczyk pada, ale przyjemnie sprzedaję swoje pyszne truskaweczki. Nigdzie nie zna tak.
1: Czekaj, po ile masz truskawki?
4: Na 15 kg, ale są przepyszne.
1: Dobra, a jakie miasto? Jeszcze się reklamuję. Jakie miasto?
4: Warszawa.
1: Dobra, Warszawa. Czyli Warszawa 15, bo my tu robimy dzisiaj ceny na bazarku, za chwilę będziemy podsumowywać. Jak ty się cieszysz, i to przy truskawkach, że deszcz pada, to ja nie mam pytań. 609-869-869, kogo witamy? Halo, dzień dobry.
5: Dzień dobry, Monika z okolic Płocka z tej strony, witam.
1: Cześć Monia, środa tak czy nie u ciebie?
5: Środa na tak, chociaż pogoda troszeczkę się skiepściła i pada deszcz, aczkolwiek to połowa tygodnia przełamana, wracam teraz z pracy.
1: Super.
5: Do domku, także...
1: Kochana, z tą pogodą jest tylko jedna rada, przetrwać i czekać na lato, bo ono lada moment wróci.
6: To jest dzień! Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: A żeby przetrwać było trochę prościej, Britney i daj to głośniej za chwilę. Dajcie głośniej.

0: Jakimś tanecznym krokiem weszła do studia redaktor Pilewska, ja nie wiem.
1: No jak to? Ciebie zobaczyłam, szefa zobaczyłam, jak się nie cieszyć.
0: A tam szefa. Słuchaj, a czy ja mogę zdradzić to, o czym myśmy wczoraj rozmawiali?
1: Ale które?
0: O twoich muzycznych gustach?
1: No pewnie, mogę? Że tak, ale
0: proszę
1: dlaczego
0: państwa,
1: nie?
0: To jest największa bodaj miłośniczka grupy Ich Troje. Pod słońcem.
1: To jest prawda, to jest prawda. Na swoje usprawiedliwienie moi rodzice zabierali mnie na koncerty Ich Troje, jak byłam dzieckiem, więc to mam we krwi.
0: To za chwilkę zaprosimy na wiadomość. A byłaś w fanklubie?
1: Nie.
0: Ja kiedyś byłem w fanklubie Michaela Jacksona, korespondencyjnym, z siedzibą w Bartoszycach. Już nie istnieje niestety.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje?
3: To w euro.
4: Emocje rosną.
3: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
6: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Reklama.
0: Nie przedłużamy. 16.30 na zegarze Katarzyna Pilewska, która już się witała, ale zrobi to ponownie.
1: Dzień dobry.
0: Wita się i zaprasza na wiadomości.
1: Karol Nawrocki poleci do USA na urodziny Donalda Trumpa. Polski prezydent otrzymał zaproszenie i w niedzielę wybiera się do Stanów. Wizyta nie będzie miała charakteru oficjalnego. Wyłudzało oświadczenia, najbliższe 8 lat może spędzić za kratami. Do sądu w Szczecinie wpłynął akt oskarżenia dotyczący kobiety, która według śledczych nielegalnie pobierała świadczenia pielęgnacyjne za opiekę nad dwojgiem niepełnosprawnych dzieci. Jak się okazuje, Justyna S. umieściła swoje dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej i nie poinformowała o tym Szczecińskiego Centrum Świadczeń.
12: Wyłudziła kwotę w wysokości kilkunastu tysięcy złotych. Drugi z czynów polegał na próbie wyłudzenia dofinansowania również w kwocie kilkunastu tysięcy złotych.
1: Mówi prokurator Julia Szazda z prokuratury okręgowej w Szczecinie. Kobieta przyznała się do winy. I jeszcze dobre informacje dla kierowców. Krajowa dziewiątka w Łążku w Świętokrzyskiem jest odblokowana. Wcześniej zderzyły się tam dwa samochody ciężarowe, jedna osoba została ranna, trasa była całkowicie zablokowana, a teraz przejedziecie nią bez przeszkód.
0: Znasz kogoś o imieniu Ela?
1: Straciłaś przyjaciela.
0: Blisko, ale Kate Ryan. Kleobas to zabiorę nas za chwilę, 27 minut i 17.

I basto, zabiorę nas. Obiecuję, obiecuję. No to jak z tym bazarkiem truskawkowym? 609-2x869. Dzisiaj trochę posprawdzaliśmy, ile te truskawki kosztują. Warszawa 17, Warszawa 15. W Lublinie podobno można kupić za 14. Ale uwaga, wygrywa chyba Wieluń. W województwie łódzkim truskawki po 11. Krasnosielsko-Mazowieckie też 11. Ktoś pisze, ropa po 14 zł. A co ty, przepraszam, zamierzasz z tego zrobić? Ciasto?

0: Piosenka klasyk, czyli Give It Up To Me, to jest Sean Paul i Kesia Cole.
1: Wchodzi klasyk z gatunku tych,
0: no, klasycznych.
2: Dzień dobry.
0: Michał Trawka powiedział dzień dobry. Już jest dobrze.
2: Dzień dobry.
0: O, widać, masz dzisiaj lepszy dzień. Program na pełnej po 17, program to jest dzień, jutro po 14 będę.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
4: Autopromocja. Śpisz? Śpisz!
5: Co się dzieje?
4: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
6: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
4: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
7: To ty się nie obudzili.

0: Ale żeście ją zrobili.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Kto zwalcza ból? Kto?
5: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chipsy Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku

0: połowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale w pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
1: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
4: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto motto.

0: 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
1: Reklama.
2: Dramat w Warszawie. Drzewo przygniotło człowieka. To na początek. Za chwilę też Grzegorz Braun z zakazem rozpowszechniania treści godzących w Muzeum Auschwitz. A na koniec jeszcze ogólnopolskie zawody symulacji medycznej w Bydgoszczy. Posłuchajcie.
3: Jest 17. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
2: Tragedia w Warszawie. Drzewo przygniotło mężczyznę w okolicy Mostu Poniatowskiego.
4: Na miejscu czynności prowadzone są z udziałem prokuratora.
2: Mówi Ewelina Gromek-Oćwieja z Komendy Stołecznej Policji. Wszystkie okoliczności tej tragedii wyjaśni śledztwo. Prezydent ma pojechać do USA na urodziny Donalda Trumpa. Według informacji polskiej agencji prasowej, Karol Nawrocki dostał zaproszenie na urodziny amerykańskiego przywódcy. W niedzielę ma polecieć do Stanów Zjednoczonych. Nie będzie to jednak oficjalna państwowa wizyta. Grzegorz Braun z sądowym zakazem rozpowszechniania treści godzących w Muzeum Auschwitz-Birkenau. Tak postanowił Sąd Apelacyjny w Krakowie. To już prawomocne orzeczenie. Przypomnijmy, polityk podważał wiarygodność instytucji i zaprzeczał istnieniu komór gazowych. W odpowiedzi na te stwierdzenia muzeum wytoczyło politykowi proces o naruszenie dóbr osobistych. A szczegóły z Krakowa, Brian Bednarczyk.
5: W lipcu ubiegłego roku Grzegorz Braun stwierdził w wywiadzie, że tu cytat: mord rytualny to fakt, a dajmy na to Auschwitz z komorami gazowymi to niestety fake. Jednocześnie lider Konfederacji Korony Polskiej negował historyczno-naukową wiarygodność Muzeum Auschwitz-Birkenau. Sprawa trafiła do Sądu Okręgowego w Krakowie, który nałożył na polityka zakaz rozpowszechniania nieprawdziwych treści wraz z grzywną i usunięciem wpisów w internecie dotyczących jego wypowiedzi. Sąd apelacyjny w Krakowie podtrzymał zakaz, ale uchylił konieczność zdjęcia postów i karę pieniężną.
2: A warszawska prokuratura wyjaśnia kwestię podważenia zbrodni nazistowskich w Auschwitz. 87% uczniów doświadczyło przemocy rówieśniczej w ciągu ostatniego roku. To alarmujące wyniki raportu przeprowadzonego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. W ankiecie wziął udział ponad 140 tysięcy uczniów w wieku od 10 do 17 lat. 3/4 badanych doświadczyło cyberprzemocy, a niemal 2/3 przemocy fizycznej.
6: Nasze badanie pokazuje, że częściej jednak wydarza się to przemoc w bezpośrednim kontakcie. Można powiedzieć, że ta w internecie także często, ale nieco rzadziej. Te dwie formy się nakładają, to znaczy stosunkowo rzadko jest tak, że jakieś dziecko doświadcza tylko przemocy w internecie. Częściej jest tak, że zarówno gdzieś na żywo, w klasie, w szkole, jak i w internecie.
2: Mówi Szymon Wójcik z fundacji. 35% badanych przyznało, że zgłosiło sytuację przemocy, ale realną pomoc otrzymała tylko 1/3 z nich. Nad tym musimy pracować, apelował dziś przed Sejmem Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej.
7: I czego oczekujemy tak naprawdę? Zwiększania dalszego finansowania zdrowia psychicznego, również zapewnienia psychologa w każdej szkole, wprowadzania programów dotyczących przemocy rówieśniczej, ale również reagowania, i to nie tylko przez państwa, ale również rodziców, dlatego trzeba zaapelować, żeby jednak zwracać uwagę na swoje dzieci.
2: Dodajmy, że wsparcie psychologiczne można otrzymać za darmo, 24 godziny na dobę, między innymi pod telefonem zaufania dla dzieci i młodzieży 116111. Rywalizowali w stresie i pod presją czasu. Przyszli medycy przyjechali do Bydgoszczy na ogólnopolskie zawody symulacji medycznej. Studenci w drużynach mogli sprawdzić umiejętności w specjalnym budynku, który przypomina prawdziwy szpital, a pacjentami są fantomy.
8: Sprawdzenie siebie, wiele tych sytuacji jest z życia wziętych. Istnieje możliwość, że jak już będą medykami z prawem wykonywania zawodu, trafią na taką sytuację. To się dzieje, bo wielu naszych studentów, którzy już skończyli uczelnię, opowiada o sytuacjach, które wcześniej przećwiczyli na zawodach, a później mieli okazję działać w realnym życiu.
2: Przyznaje Zofia Tekien-Jankowska, dyrektor Centrum Symulacji Medycznych w Bydgoszczy. Zawody zorganizowało Kolegium Medicum UMK. W Bydgoszczy pod okiem sędziów rywalizowało ponad 70 studentów z uczelni medycznych z całego kraju. Rywalizowało.
9: Nic się nie stało, Kasiu.
2: Przepraszam, mogę teraz ładnie pogodę przeczytać.
9: No, proszę bardzo.
2: Dobra, no to tak, 22 stopnie w tym momencie w Przemyślu, tam jest najcieplej i tylko 12 w Bielsku Białej.
9: Co to jest za dzień?
2: Takie bardzo duże różnice są. Deszcz popada wszędzie, z tego co widzę. W nocy to w ogóle będzie mokro.
9: No, u kogoś na pewno.
2: A w czwartek deszcz tylko na północy kraju i nie, jednak też północ, centrum i południe.
9: Ojej, Kasiu,
2: jeżeli chodzi o poprawę
9: może kawa,
2: pogody,
9: co ty to... na to?
1: Na pełnej z Vox FM.
9: Jak nie idzie, to nie idzie, no niestety. 4 minuty po 17 na zegarach.
2: Wracam, zaraz już gotowa.
9: Dobrze.
2: Na serwis.
9: No jasne, jasne. Wszyscy czekają z niecierpliwością. Michał Trawka, dzień dobry. Lady Gaga, Poker Face na początek.

Roni Ferrari i miły pan przez cały wieczór można leżeć, odpoczywać, śnić i generalnie cieszyć się tym, że na przykład mamy wolne. Chociaż ja wiem, że są też tacy, którzy wieczorami pracują. Natomiast do wieczora jeszcze trochę, bo to dopiero 11 minut po 17. Niemniej warto już teraz zastanowić się, jakie macie plany na dzisiejsze popołudnie, zważywszy na fakt, że w wielu miejscach za oknami niestety deszczowo, więc może ktoś ma coś, czym chciałby się pochwalić. Jakąś aktywność, która, umówmy się, może też być inspiracją dla innych. Jeśli tak, to dajcie znać. 609-869-869. Ja wiem, że zaraz część z was napisze taniec w deszczu. Oczywiście, można. Pod warunkiem, że za oknem nie ma burzy, bo w burze tańczyć, no lepiej tego nie robić. Na pełnej.

JJ, Still Summer on My Mind w Vox FM w rytmie hitów. Mamy imieniny godziny, bo to 17 minut po godzinie 17 na naszych radiowych zegarach. A ja pytam, co można robić, jak za oknami pogoda nie dopisuje? I na przykład napisała do nas Weronika, która jedzie na pilates. Proszę bardzo, no to można jechać na pilates. Można też iść na siłownię, można iść pobiegać. Pisze też do nas Rafał, że on na przykład jedzie coś zjeść. On je, to też jest dobre rozwiązanie, prawda? Jak to połączyć pilates z jedzeniem? Nie wiem. No chociaż wiem, najpierw jedziemy coś zjeść, a później jedziemy to wszystko spalić. Oczywiście mówię o kaloriach.

28 minut po 17 na zegarach, to oznaczać może tylko jedno, że za kilka chwil najświeższe wiadomości, również te płynące ze świata sportu, dlatego koniecznie zostańcie z nami. A po wiadomościach pojawi

Rytmie hitów 28 minut po 17 na zegarach, to oznaczać może tylko jedno, że za kilka chwil najświeższe wiadomości, również te płynące ze świata sportu, dlatego koniecznie zostańcie z nami. A po wiadomościach pojawi...

0: Czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Reklama.
3: Jest 17.30, czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
4: Dwie osoby ranne, droga w stronę Rzeszowa jest zablokowana, policja prowadzi na objazdem. To po wypadku z udziałem dwóch ciężarówek na S19 w województwie lubelskim. Do zdarzenia doszło przed 16 na wysokości miejscowości Łążek Garncarski między węzłami Lasy Janowskie i Zdziary. Utrudnienia mogą potrwać do 21. Uwaga, przyszli kierowcy. Każdy, kto zda egzamin na prawo jazdy kategorii B od 3 września tego roku, będzie objęty okresem próbnym. Ma to zwiększyć bezpieczeństwo na drogach i wiąże się z przestrzeganiem dodatkowych ograniczeń. A jakich? Szczegóły w wiadomościach Vox FM o 18. Anioły Świata chcą wesprzeć Bale Carzowice, przez które przeszła trąba powietrzna. To fundacja z pobliskiego ujazdu.
5: Jest rodzina wielodzietna, jest rodzina zastępcza, pani sołtys, koledzy radni. To są ludzie, których znamy i wszystkim im chcemy pomóc.
4: Mówi Sebastian Golec, prezes fundacji. To sami poszkodowani zadecydują, na co wydać pieniądze ze zbiórki. Fundacja nie chce im niczego narzucać.
6: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
7: Wiadomości sportowe w Vox FM.
4: Na ten moment kibice piłki nożnej czekali 4 lata. Jutro ruszają Mistrzostwa Piłki Nożnej. Mecze rozegrane będą na boiskach Kanady, Meksyku i Stanów Zjednoczonych, a kibiców czeka sporo emocji. Czarne konie mogą zaskoczyć. Moim jest drużyna USA, mówi nasz były reprezentacyjny bramkarz Artur Boruc.
8: Ma trenera, z którym pracowałem, na mecie poczyni. No, potrafi ze średniej drużyny, jeśli mogę tak nazwać, drużynę Stanów Zjednoczonych, ci zrobić coś fajnego i rzeczywiście grającą ciekawą piłkę. Więc myślę, że to, że są gospodarzem, też może pomóc. Oczywiście sam trener zrobi bardzo dużo. Piłka tam jest coraz lepsza, coraz bardziej idzie do góry.
4: Finał mundialu już 19 lipca. Przed polskimi siatkarzami kolejne wyzwania w Lidze Narodów. Jutro zespół trenera Nikola Grbicia zmierzy się ze Słowenią. Nasza reprezentacja turniej zaczęła od zwycięstwa 3-0 w meczu z Kubą, a start jutrzejszego spotkania o 14.
6: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów.

Ale Farben, René Miller, Body Talk w Vox FM w rytmie hitów, czyli język ciała, o ten czasami może być, sami dobrze wiecie. 21 minut do godziny 18, ja tak przyglądam internety i dzisiaj mamy ciekawy dzień, no naprawdę ciekawy. Dzień, uwaga, elektryka, ale też jazdy nago na rowerze. W deszczu faktycznie może być to niezwykle ciekawe, zważywszy na fakt, że co nieco może się zmoczyć.

0: Nie to, żebym namawiał, ale jeżeli faktycznie chcielibyście spróbować jakiegoś sportu ekstremalnego, to na początek to może być dobre rozwiązanie.
1: Na pełnej z Vox FM. Vox FM.
0: A do tego wszystkiego rzecz jasna gramy. Gramy w rytmie hitów. Kongs, Never Going Home, już teraz w Vox FM. 20 minut do 18.

Doda, zatańczę z aniołami. No niekoniecznie z aniołami, ale jeżeli macie kogoś pod ręką, z kim zatańczyć można, to dlaczego by nie? Ja nie widzę tutaj żadnych przeciwwskazań, zważywszy na fakt, że już mamy środę, połowę tygodnia, więc jest się z czego cieszyć. I też mam do was takie pytanie, czy może potrzebujecie dwóch kół? Tak? Bo akurat tak się składa, że Vox daje dwa koła. I te dwa koła mogą być wasze i te dwa koła możecie wykorzystać, jadąc chociażby na jakąś ciekawą wycieczkę. Co trzeba zrobić, żeby te dwa koła trafiły do was? Wejść na voxfm.pl i tam się zgłosić. Trzeba napisać, z kim i gdzie wybrałbyś się na idealną wyprawę rowerową tego lata. I później taki właśnie rower, czyli dwa koła, trafiają do was. Pierwsza zmiana jedzie, wręcza do tego wszystkiego, dorzuca gadżety voxowe i oczywiście kask, bo bezpieczeństwo najważniejsze. voxfm.pl, tam odsyłam, tam się zgłaszacie. No!

0: Niebieska Laguna w Vox FM. 3 minuty, nieco ponad 3 minuty do godziny 18. To rzecz jasna w Vox FM czas najświeższych wiadomości. A po wiadomościach wiadomość dla fanów serialu. Serialu, który wraca. I być może już o tym słyszeliście. Ale jeżeli ktoś nie słyszał, to się dowie. Będzie się działo. Oj, coś mi się wydaje, że będzie się działo.
1: Vox FM. Autopromocja.

0: Najlepszy początek weekendu. Zaprasza Krzysiek Skrzypkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki?

0: Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.

0: Living. Reklama.
1: Czy Wołodymyr Zełański straci order Orła Białego? Decyzję możemy poznać jeszcze dzisiaj i od niej zaczniemy. W wiadomościach wybory w Krakowie i polityczne zamieszanie wokół kandydatki Piątkowskiej. A na koniec jeszcze zmiany dotyczące tablicy rejestracyjnej. To duże ułatwienie dla kierowców.
2: 18 na zegarach, czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
1: Decyzja prezydenta możliwa jeszcze dziś. Ważą się losy orderu Orła Białego Wołodymyra Zełańskiego po politycznej burzy wokół wojskowej jednostki imienia bohaterów UPA. Karol Nawrocki chciał odebrania odznaczenia, otrzymał już opinię kapituły, teraz ruch jest po jego stronie. Zwłokę w tej kwestii chwali szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Jeśli chodzi o prezydenta Nawrockiego i jego decyzję roztropną tym razem, moim zdaniem roztropną, że analizuje, zastanawia się. Pewnie biuro prezydenta Ukrainy i kancelaria prezydenta Rzeczpospolitej są ze sobą w kontakcie w tym czasie i dobrze powinni być, powinno dojść do tej rozmowy.
1: Zdaniem premiera to władze w Kijowie powinny wziąć odpowiedzialność za wyjście z tego kryzysu, a tak sprawę komentuje rzecznik ukraińskiego MSZ-u Georgij Tychyj.
4: Nam przykro, że...
1: Z przykrością obserwujemy tę eskalację, która, jestem przekonany, budzi jedynie radość w Moskwie. Łączy nas więź z Polską, z naszymi sojusznikami i przyjaciółmi. Spójrzmy w przeszłość, szukając powodów do zjednoczenia i poszukajmy teraz podstaw do wspólnej walki z naszym wspólnym wrogiem.
4: Naszemu wspólnemu wrogu zaraz.
1: Wołodymyr Zełański otrzymał order Orła Białego z rąk Andrzeja Dudy w 2023 roku. Monika Piątkowska kandydatką PO i PSL na prezydenta Krakowa, ale na przykład już nie współtworzącej rząd Polski 2050. Jej szefowa Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zdradziła, że partia może wystawić własnego kandydata. Sama Piątkowska tego politycznego zamieszania wokół swojej osoby komentować nie chce. Zapewnia natomiast, że najważniejszy jest dla niej głos mieszkańców Krakowa.
5: Początek kampanii, to, że jest pani czynnym politykiem, ułatwi pani trochę zadanie?
6: To, że jestem czynnym politykiem, oznacza, że w momencie, kiedy są obrady Sejmu i Senatu, powinnam brać udział w posiedzeniach senackich. W związku

0: Że jest Pani czynnym politykiem, ułatwi Pani trochę zadanie?
1: To, że jestem czynnym politykiem, oznacza, że w momencie, kiedy są obrady Sejmu i Senatu, powinnam brać udział w posiedzeniach senackich. W związku

0: Warszawa oraz Lubelszczyzny. Problem niedoboru wody w uprawach narasta. W tym roku jest wyjątkowo źle, ocenia ekspert do spraw agrotechniki Mariusz Wypij.
1: Susza jest i to niewątpliwa. My tu dokonujemy pomiaru opadów na naszej stacji. W tej chwili mamy o 60% niższe opady rok do roku w porównaniu do 2025. Ubiegłoroczne opady nie były jakieś fenomenalne. Natomiast to, co się wydarzyło w tym roku, to jest katastrofa.
0: Deszcze przyszły za późno, a straty w zbożach i rzepaku są już nieodwracalne. Tłumaczą rolnicy z Kujaw. Szacują, że tegoroczne plony będą o około 30% niższe niż zwykle. Dzisiaj kupując używany samochód nie musimy już zdejmować tablic rejestracyjnych i iść z nimi do urzędu. Jeśli chcemy zachować dotychczasowe blachy, wystarczy podpisane przez nas oświadczenie, że tablice są niezniszczone i czytelne. To duże ułatwienie, mówi Maciej Kulka, ekspert do spraw przepisów drogowych.
2: W tej chwili Ministerstwo Infrastruktury już wprowadziło ten przepis, czyli zmieniamy te zasady rejestracji, że jeżeli Państwo kupujecie samochód i nie zamierzacie zmienić tablic rejestracyjnych, to w tym momencie nie musicie podczas rejestracji tych tablic do Wydziału Komunikacji zanosić, pod warunkiem, że tablice są czytelne, oznakowane i podpisujecie oświadczenie, że spełniają warunki i to ułatwia życie.
0: Dodajmy, że zmienione przepisy dotyczą osób używających samochodów zarejestrowanych wcześniej w Polsce.
3: Pogoda dzisiaj taka, no, średnia bym powiedział. No, nie jest na pewno jakaś super wybitna.
0: Gdzie?
3: Tak? A gdzie jest ładnie, powiedz
0: mi? Wiesz co, 22 stopnie są w tym momencie na południowym wschodzie naszego kraju, ale faktycznie, no, mimo że jest dość ciepło w Zamościu, to tam jest też deszczowo.
3: Deszczowo to, moja droga, jest w całej Polsce
0: poza
3: generalnie.
0: Poza Kujawsko-Pomorskiem, no, u nas nie pada. Dobra.
3: Faktycznie tak jest? Moi
0: tak.
3: Drodzy, potwierdźcie to proszę, bo ja nie wierzę.
0: Potwierdzamy.
3: Kasia była, widziała, wie. No dobra, no wierzę na słowo. 4 minuty po godzinie 18 na naszych radiowych zegarach. Dzień dobry, Michał Trawka, kłaniam się i zapraszam.
4: Na pełnej z Vox FM.

0: Baby Rexa, New Religion w Vox FM, a my wracamy do Wilkowej. Otóż to najgłośniejszy serialowy powrót ostatnich lat właśnie staje się faktem, to się dzieje na naszych oczach. I generalnie, jeżeli ktoś jest stęskniony właśnie Ilony Ostrowskiej, Cezarego Żaka, to będzie miał szansę zobaczyć ich ponownie na, chciałem powiedzieć na antenie, ponownie w telewizji, w telewizorach, bo właśnie oni wracają. No nie będzie rzecz jasna Kusego i jeszcze nie wiemy, jak to zostanie rozwiązane, natomiast wraca Rancho, Zemsta Wiedźm i już aktorzy weszli na plan, więc w niedługim czasie będzie pewnie można dowiedzieć się czegoś więcej. Na razie szczegóły jeszcze jakoś specjalnie zdradzane nie są, natomiast mogę jeszcze tylko powiedzieć, że to będzie 6-odcinkowa produkcja. I no, to jakby nie patrzeć, zawsze coś, prawda? Jestem ciekawy, jak się potoczą losy bohaterów, co też takiego będzie się tam działo. Czy wójt dalej będzie prezydentem, czy ksiądz dalej będzie burmistrzem? Nie, przepraszam, kim on był? Ojej, nie burmistrzem, biskupem. No przecież, że biskupem, tak? Dobrze pamiętam? Biskupem był, chyba tak. Więc ciekawe, ciekawe. Niemniej, no ja się cieszę, oglądałem Rancho, nie powiem, że nie, razem z babcią, więc będę oglądał dalej.
1: Na pełnej z Vox FM.

0: 25 minut po godzinie 18 na naszych radiowych zegarach. Ja tak sobie przeglądam internety w poszukiwaniu tych ciekawych informacji, tych, które po prostu no, zasługują na miano tego, żeby się nimi dzielić z wami. I takie mam ciekawe zdjęcie, naprawdę, musicie to sobie wyobrazić, że idziecie do babci, babcia wiadomo, kojarzy nam się zawsze z rosołem, z dobrym jedzeniem, prawda? No i babcia podaje ci rosół z ryżem, rzodkiewką, ogórkiem, awokado i szczypiorkiem. Co wy na to? No jakoś mi się to specjalnie nie łączy, naprawdę, no nie wiem, no może ja jestem staroświecki, ale dla mnie rosół to ewentualnie z marchewką i makaronem, ale tutaj ryż, rzodkiewka, ogórek zielony, awokado, szczypiorek, nie wiem, czy... Tak się zastanawiam, czy są tutaj jacyś śmiałkowie, którzy faktycznie chcieliby tego spróbować?
1: Na pełnej z Fox FM.

0: Co on tam zniszczył? Co? Czego nie ma? Opa, opa! W Vox FM w rytmie hitów. 25 minut do godziny 19. Ale zanim 19, zanim wiadomości, to rzecz jasna pogramy. Pogramy w rytmie hitów. Sean Baker, hej, hej, hello. To on się pojawi, między innymi będzie też ona, Shakira i jej Zoo. A z polskiego podwórka mogę zdradzić, że pojawią się one. Top Girls.
1: Autopromocja.
2: Patrz, jak jedzie. Ja też bym tak mógł, gdybym tylko miał rower.
1: To słuchaj.

0: my dostarczymy Ci rower pod same drzwi.
1: Osobiście.
0: Vox FM daje dwa koła.
2: Codziennie w pierwszej zmianie.
3: Autopromocja. Reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?

0: codziennie w pierwszej zmianie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?

0: Czy zna pan ofertę Agaty? Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach.
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb. Bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
5: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
6: Ruszyła sprzedaż biletów na trzecią edycję festiwalu Taneczny Spotek

0: wielu innych. Nie przegap tego wydarzenia i bądź z nami w legendarnym spotku 6 lutego w ostatnią sobotę karnawału. Najtańsze bilety dostępne na stronie tanecznyspodek.pl.
1: Reklama.

0: Mówiłem o ciekawym rosole, bo zdjęcie ciekawego rosołu też znalazłem w internecie. Rosół z ryżem, ogórkiem zielonym, rzodkiewką, szczypiorkiem i awokado. No i pytanie, czy taki rosół dałoby się zjeść? Czy ktoś chętny by się na taki rosół znalazł? I na wasze odpowiedzi długo czekać nie musiałem.
1: Panie kochany, brałbym ten rosół jak komornik szafę. Nie ma co wybrzydzać, rosół to rosół.
0: No rosół to rosół. Otóż to, rosół to rosół, chociaż no to awokado w rosole mnie osobiście jakoś tak średnio przekonuje. Na pełnej.

0: Eben i Hello w Vox FM w rytmie hitów. 2 minuty i będzie godzina 19. Kiedyś to była wieczorynka, dzisiaj wiadomości z kraju i te ze świata. Również wiadomości pogodowe, jeżeli ktoś kogoś interesuje pogoda, no to warto być z nami, bo powiem, jak będzie chociażby jutro.
1: Autopromocja.
2: Żeby nie było, że ja to mówię, gdzie są najfajniejsze popołudnia?
1: W Vox FM.
3: To jest dzień.
1: Codziennie od 14.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Wszystko brzmi lepiej
7: w harmonii.
6: Dwa głosy współgrają
7: ze sobą.
6: Przekazują z lekkością
7: trudne wiadomości,
6: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
7: betonowy mur.
6: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
7: zostać influencerką.
6: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
7: Harmonizer.
0: Reklama.
8: Prezydent leci do USA w niedzielę urodziny Donalda Trumpa. Co wiemy o wizycie, sprawdzał nasz reporter i to na początek. W wiadomościach też przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego, które właśnie teraz zakończyło.

0: Kaczyńskiego w związku ze śledztwem w sprawie tak zwanych dwóch wież. Od tego tematu zaczniemy. Prezes PiS został wezwany do prokuratury w charakterze świadka.
1: Czynności są rejestrowane. Świadek był pouczony o możliwości skorzystania z prawa do odmowy udzielenia odpowiedzi na pytania. Nie skorzystała ani razu z tego uprawnienia. Z tego, co usłyszałem, przesłuchanie odbywa się w dość dobrej atmosferze.
0: Relacjonował rzecznik prokuratury okręgowej Piotr Skiba. Śledztwo jest związane z niedoszłymi planami wybudowania w centrum Warszawy dwóch wieżowców na działce należącej do powiązanej z PiS-em spółki Srebrna. Dotyczy doprowadzenia austriackiego biznesmena do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości. Prezydent w niedzielę poleci do Stanów Zjednoczonych. Karol Nawrocki otrzymał zaproszenie na urodziny Donalda Trumpa. Tę informację potwierdziła już kancelaria prezydenta. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Co wiemy o tej wizycie?
2: Będzie miała charakter nieoficjalny. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, który będzie towarzyszył prezydentowi, przekazał, że Karol Nawrocki leci do Stanów Zjednoczonych na zaproszenie Donalda Trumpa i weźmie udział w zorganizowanej w Białym Domu gali UFC, czyli gali mieszanych sztuk walki. Ma ona upamiętnić 250 rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych i uczcić Dzień Flagi, ale będzie też częścią obchodów 80. urodzin prezydenta Donalda Trumpa. Wizyta, jak czytamy, będzie też okazją do rozmów w zakresie bezpieczeństwa i relacji dwustronnych.
0: Według naszych informacji Karol Nawrocki spędzi za oceanem 2 dni. Andrzej Poczobut z odznaką honorowej województwa podlaskiego otrzymał ją podczas spotkania z władzami Białegostoku i regionu.
3: Pan Andrzej jest symbolem tego, że kłamstwo nigdy nie wygra z prawdą, że bezprawie nigdy nie wygra z prawem.
0: Mówił marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym. Sam Poczobut podkreślił, że comiesięczne pikiety w Białymstoku organizowane przez 5 lat dawały mu ogromne wsparcie.
4: Naprawdę, ja będąc w więzieniu wiedziałem o tym, że jest w Białymstoku prowadzona taka akcja. To dawało mi przekonanie, że nie jestem sam, że tyle ludzi, tyle Polaków jest ze mną solidarnych i to dodawało mi sił.
0: Poczobut zapowiedział, że we wrześniu wraca na Białoruś, aby wesprzeć tamtejszy Związek Polaków. Uwaga, przyszli kierowcy. Każdy, kto zda egzamin na prawo jazdy kategorii B od 3 września tego roku, będzie objęty okresem próbnym. Ma to zwiększyć bezpieczeństwo na drogach i wiąże się z przestrzeganiem dodatkowych ograniczeń. Jakich? To wyjaśni ekspert do spraw przepisów drogowych Maciej Kulka.
5: Ten czas trwania będzie trwał 2 lata od daty wydania tego prawa jazdy. Dla 17-latków to będzie 3 lata, ale nie dłużej niż do 20 roku życia. No i bardzo ważna informacja, zero tolerancji dla alkoholu. Popełnienie 2 wykroczeń drogowych spowoduje automatyczne przedłużenie okresu próbnego kolejne 2 lata, czyli wykroczenia drogowe to jest przekroczenie prędkości, wyprzedzanie w miejscu niedozwolonym na przykład.
0: Do tego dochodzą też dodatkowe limity punktów karnych. Zwierzęta mają ich aktywizować. Nietypowa inicjatywa pod Wrocławiem. Do schroniska dla bezdomnych mężczyzn w Szczodrem trafiło 15 kur ze schroniska dla zwierząt.
6: Zaczęliśmy od kur, ale to nie jest nasze ostatnie słowo, tak, że planujemy tutaj to rozbudować. Może kozy, może owce. To są takie małe kroczki, taka mała odpowiedzialność się rodzi, mała, drobna systematyczność, że osoby, które będą odpowiedzialne za ten kurnik, a takie są wyznaczone.
0: Mówi Rafał Peronie, prezes schroniska imienia świętego brata Alberta. Kurnik z ogrodzeniem pomagali zbudować się bezdomni. Przewodził im opiekun, który zapewnia, że to świetna inicjatywa uruchamiająca ludzi po przejściach. Pod opieką jest w sumie 15 kur, 2 koguty i 2 kaczki.
7: I rosół z bani, prawda?
0: No wiesz, co takie rzeczy, to są nasi przyjaciele, no,
7: oczywiście,
0: a nie nasz posiłek.
7: Tak. A ty wiesz, że jest taki rosół z ryżem, rzodkiewką, awokado i ogórkiem zielonym?
0: Wiesz co, ja słyszałam o tym, natomiast chciałabym zdradzić, że ja, ponieważ nie potrafię zrobić sobie rosołu, robię sobie ryżankę. I to jest po prostu woda z kostką rosołową i ryż i warchewka. Jest pyszne.
7: Super, a jeżeli chodzi o pogodę, to deszczowo w całej Polsce. Ryżanka, tak?
0: Ryżanka. Ja sobie to zawsze robiłam tak placebo, jak byłam chora, żeby sobie pojeść, nim rosół. Nikt nie miał mi kto zrobić w tamtych czasach.
7: Ale już teraz ma, tak? A to pozdrawiamy naczelnego kucharza. 5 minut po 19 na naszych zegarach. Michał Trawkę, dzień dobry.

0: Chcecie dwa koła? Jak ktoś chce, to proponuję teraz zrobić głośniej. Jeszcze trochę? Okej, dobra, bo tak się akurat składa, że Vox właśnie daje dwa koła i na tych dwóch kołach można się wybrać na jakąś ciekawą wyprawę rowerową, bo tutaj o rower rzecz jasna chodzi. Trzeba tylko wejść na vox.fm.pl i tam się zgłosić. Trzeba napisać, z kim i gdzie wybrałbyś się na idealną wyprawę rowerową tego lata. A później pierwsza zmiana przyjedzie i wręczy ci rower. Uczciwa opcja, prawda? No właśnie, a do tego wszystkiego dorzucamy jeszcze kask. Umówmy się, bezpieczeństwo jest niezwykle ważne. A jeszcze tutaj chodzi o was, o naszych słuchaczy, więc to nie może być inaczej. No a jakby tego było mało, to jeszcze dorzucamy voxowe gadżety. Więc vox.fm.pl, tam wchodzicie, tam się zgłaszacie i później zgarniacie dwa koła.
1: Na pełnej z Vox FM.

Tak, tak, tak, tak, tak, to już jutro, panowie! I panie zresztą też, jutro rusza Mundial Mistrzostwa Świata, ależ się będzie działo! Tyle meczyków, tyle rzeczy do oglądania, no dajcie spokój. Pytanie tylko, komu kibicować, bo jak przecież wszyscy dobrze wiemy, no polska kadra finalnie nie zdołała się zakwalifikować, ale no każdy, myślę sobie, znajdzie jakąś drużynę, którą będzie wspierał. Być może będzie to USA, być może będzie to Japonia, być może będzie to Szwecja, która nas finalnie pozbawiła marzeń o Mistrzostwach Świata, albo Hiszpania, Argentyna, Francja. No do wyboru, do koloru każdy znajdzie coś dla ciebie, dla siebie. Pytanie numer jeden, jakie się tutaj pojawia, to właśnie, no, kto wygra tegoroczną imprezę? Faworytów jest i to nawet kilku. Myślę tutaj Francja, Hiszpania, Argentyna, Brazylia, może nawet Portugalia. Kto wie, kto wie. Komu kibicujecie? Dajcie znać, bo przecież Polski, tak jak już wspomniałem, nie ma, a komuś kibicować przecież trzeba, prawda? 609-8-698-69. Komu kibicujecie i kto waszym zdaniem wygra tegoroczny mundial? A to już propozycja do bez listy. A cyje to konie. Calvi Remy. Daya.

0: To już jutro rusza Mundial Mistrzostwa Świata i pytanie do was, komu kibicujecie? Ja się tego spodziewałem, że tutaj będzie Francja, będzie Hiszpania, będą też nawet Niemcy, ktoś Brazylii kibicuje, ale jest wiadomość, która mnie osobiście zaskoczyła. Curaçao. Jak ktoś nie wie, co to takiego, to nie chodzi o drink, tylko chodzi o takie państewko mieszczące się na Karaibach. I tak, to też chcę to zaznaczyć. Nawet oni się zakwalifikowali do tegorocznego Mundialu. Nawet oni. Z kim oni są w grupie? Już wam powiem co. No Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej i Ekwador. Coś mi się wydaje, że oni wyjdą z grupy. Ja dalej nie mogę tego przeboleć. Nawet jakieś Curaçao, a Polska nie, no ja nie wiem.
1: Na pełnej z Vox FM.
2: Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. A tylko z kartą Moja Biedronka. Świeży pstrąg tęczowy patroszony Marinero 2,79 za 100 gramów. Oraz świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,99 za 100 gramów. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny. Reklama.

Ale to gra w Vox FM w rytmie hitów. 12 minut do 20, ale jeszcze przed 20 Remedy. Close to You, będzie też Darius, Finally, Do It All Night. Same klasyki, klasyki muzyki elektronicznej. Warto zostać z nami.

0: Tego pana chyba specjalnie przedstawiać nie trzeba, bo to Armin van Buuren i chyba każdy kojarzy tę piosenkę. Sharon den Adel, In and Out of Love, Vox FM w rytmie hitów. 2 minuty, nieco ponad do godziny 20 i do najświeższych wiadomości.
1: Vox FM. Autopromocja.
2: Budzą się demony. Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Poznaj historię najbardziej przerażających seryjnych morderców.
3: Kenneth MacDuff. Człowiek, który przez korupcję i błędy systemu uniknął kary śmierci, samemu odbierając życie niewinnym kobietom. Posłuchajcie szokującej historii z Teksasu.
2: Zło. Zbrodnia, łowca, ofiara. Słuchaj w nocy ze środy na czwartek lub na voxfm.pl.
3: Zapraszam. Zapraszam. Marta Kiermasz.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
7: Teraz farba lateksowa Magdat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
8: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
9: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
10: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł.

Bricomart.pl. Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Czeka na Ciebie rabat 50 zł.

0: Vox FM zaprasza Katarzyna Pilewska.
1: Tragedia na Dolnym Śląsku. W miejscowości Bardo kierowca osobówki wjechał na chodnik i śmiertelnie potrącił dwie osoby. Ofiary to 12-letni chłopiec i jego tata. Trwa ustalanie przyczyny wypadku. Na miejscu pracuje policja.
2: 52-letni mieszkaniec powiatu ząbkowickiego, który kierował samochodem Toyota, zjechał z drogi, wjechał na chodnik, gdzie potrącił dwie osoby piesze poruszające się tym chodnikiem. Pomimo udzielonej niezwłocznie pomocy medycznej, te dwie osoby piesze zmarły na miejscu.
1: Mówi Katarzyna Mazurek z policji w Ząbkowicach Śląskich. Pojazd odbił się jeszcze od muru i zderzył z innym samochodem jadącym z naprzeciwka. Sprawca w wypadku trafił do szpitala, był trzeźwy. Marcin Kierwiński zostaje na stanowisku. Sejm odrzucił wniosek PiS o odwołanie ministra spraw wewnętrznych i administracji. W obronie szefa MSWiA stanął premier Donald Tusk, który podkreślał jego rolę w ochronie granic i bezpieczeństwa kraju. Za odwołaniem szefa MSWiA głosowało 202 posłów, przeciw było 232, a jedna osoba wstrzymała się od głosu. Ze szczegółami z Sejmu Mateusz Gołębiewski.
3: Opozycja zarzucała ministrowi m.in. chaos w zarządzaniu służbami, niewystarczające działania w sytuacjach kryzysowych oraz spadek zaufania do instytucji państwa.
4: Gwarancją bezpieczeństwa polskich obywateli jest to, żeby Marcin Kierwiński ani jednego dnia dłużej nie był ministrem spraw wewnętrznych i administracji.
3: Mówił Andrzej Śliwka z PiS. Sam Marcin Kierwiński przekonywał, że za jego kadencji wzrosła liczba policjantów, zmniejszyła się liczba wakatów w formacji, a rząd skutecznie uszczelnił granice z Białorusią.
5: Im częściej składacie te wnioski, tym ja wiem, że lepiej wykonuję swoją robotę.
3: To już drugi wniosek o odwołanie Kierwińskiego, który został odrzucony przez Sejm.
1: Przenosimy się do Irlandii. Nie ma sygnałów, żeby w nocnych zamieszkach ucierpieli Polacy, poinformowało polskie MSZ. Dyplomaci apelują jednak o ostrożność. Policja spodziewa się kolejnej niespokojnej nocy. Przypomnijmy, zamieszki wybuchły po poniedziałkowym ataku nożownika na północy miasta. Ofiarą był pracownik ochrony zdrowia. Podejrzany 30-letni Hadi Alodit usłyszał m.in. zarzut usiłowania zabójstwa. Mężczyzna pochodzi z Sudanu, ma status uchodźcy i wizę ważną do 2028 roku. Członkowie obwodowych komisji wyborczych mieli nie dopełnić swoich obowiązków w czasie ostatnich wyborów prezydenckich. Prokuratura okręgowa w Siedlcach stawia zarzuty 24 osobom.
6: Nierzetelnie przeliczyli głosy ważne i nieważne w drugiej turze wyborów prezydenta RP oraz nierzetelnie sporządzili protokoły głosowania, czym wyrządzili istotną szkodę interesu publicznego w zakresie prawidłowości wyborów oraz wyrządzili istotną szkodę interesu prywatnego poszczególnych kandydatów na prezydenta RP.
1: Mówi Bartłomiej Świderski, rzecznik prokuratury okręgowej w Siedlcach. 12 podejrzanych przyznało się do popełnienia zarzucanych im czynów i złożyło w tej sprawie wyjaśnienia członkom obwodowych komisji wyborczych za niedopełnienie obowiązków. Grozi kara grzywna, a nawet kara do 2 lat więzienia.
7: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
8: Wiadomości sportowe w Vox FM.
1: Jutro o 14:00 polscy siatkarze podejmą kolejną walkę w Lidze Narodów. Zespół trenera Nikola Grbicia zmierzy się ze Słowenią. Nasza reprezentacja turniej zaczęła od zwycięstwa 3-0 w meczu z Kubą. Start jutrzejszego spotkania 14:00. Krakowie obchodzi swoje 120 urodziny. Feta już w piątek. Kibice i działacze Pasów przejdą ulicami miasta z Bazyliki Mariackiej aż do hali Tysiąclecia, by wspólnie świętować okrągłą rocznicę. Początek o 11:00.
9: Przejdziemy ulicami Krakowa przed pomnik Józefa Kałuży. Następnie będzie pomnik Henryka Jordana i świętego Jana Pawła II. Kolejne nasze wydarzenie to już hala stulecia i tu będzie spotkanie pokoleń przy jubileuszowym torcie.
1: Mówi Ewa Kasprzycka, prezes Stowarzyszenia Krakowia 1906. Krakowia jest najstarszym klubem sportowym w mieście. Powstała w czerwcu 1906 roku.
7: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
0: Może o pogodzie na jutro. Co ty na to?
10: No Kasia? Pewnie, że tak bardzo chętnie. Ja czy ty?
0: To ty zacznij.
10: To ty skończysz.
0: Aha.
10: 14 stopni jutro w centrum, 14, na południu będzie cieplej, 18, także cieplejsze, wyższe temperatury południe kraju, no ale złe wiadomości przekaże kolega Michał Trawka.
0: No, że będzie deszcz.
10: Wszędzie deszcz, jutro będzie padało przez cały dzień i to wszędzie, noc będzie spokojniejsza, a o piątku na razie nie mówmy.
0: No ale jeszcze czwartek po drodze. I w czwartek też pada deszcz.
10: Jutro jest czwartek.
0: Aha, to ja patrzyłem na środę.
1: A na którą ty pogodę
0: okay. patrzysz? Poczekaj, 1984. Nie no, przepraszam, no pomyliło mi się.
1: Nic, tak czy siak pada deszcz, więc bez obaw.
0: Dobra, to w czwartek pada deszcz, to jest czwartek, ustaliliśmy to. W piątek tak. pada deszcz, piątek jest po czwartku, a po piątku jest sobota i też pada deszcz, mało
1: pada
0: tego
1: też.
0: Miejscami mogą nawet

0: pojawić się burze. No tak czy nie?
1: No tak może być, tam masz całkowitą rację.
0: No.
1: Jeśli patrzysz na aktualną mapę i wiesz, jaki jest dzień.
0: Dziękuję, pozdrawiam.

Ekstazę, pragnę twojej miłości. Jeżeli ktoś ma problemy w miłości, to może warto się zgłosić do Pawelca, do Kochaj albo Rzucaj. Umówmy się, on wie, jak sobie radzić z różnymi trudnymi sprawami, więc jeżeli faktycznie czujecie, że no, ta miłość od was ucieka, to Pawelec będzie dobrym rozwiązaniem. Voxfm.pl, tam odsyłam.

0: Lex i Synchronized Sleeps w Vox FM w rytmie hitów 23 minuty po godzinie 20, a ja przypominam, że dzisiaj mamy Dzień Elektryka i to międzynarodowy, a jak wszystkim wiadomo, elektryka prąd nie tyka, chociaż nie wiem, czy to też obejmuje dzień, gdzie jest mokro, gdzie pada deszcz. Wtedy bym jednak mimo wszystko nie ryzykował, ale mamy też Światowy Dzień Jazdy Nago na Rowerze. A po zmroku? Jak nie widać? Dlaczego by nie?
1: Na pełnej z Vox FM.

0: Mogę obiecać. Gwarantuję, że nie ma takiej możliwości, nie ma takiej siły, która zatrzyma muzykę w Vox FM, bo my przecież gramy w rytmie hitów, więc one cały czas muszą wybrzmiewać w naszych i waszych głośnikach. A to była Rihanna, właśnie w Vox FM. 27 minut dzieli nas od godziny 21, ale zanim 21, zanim wiadomości, no to właśnie co? Otóż to muzyka, muzyka. Halloway, między innymi już za chwilę.
1: Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
5: 3, 17, 40.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.

and Dust, DJ Harris i Zokaria. Jeżeli się podoba ten utwór, to warto na niego głosować, bo to jest numer 3 naszej best listy. Vox FM, zakładka best lista, tam chodzicie, tam głosujecie, tam są plusy, minusy, wszystko do waszej dyspozycji, a teraz troszeczkę sobie zwolnimy, tak żeby się odprężyć. Proszę bardzo.

0: Clean Bandit, Zala Larson w Vox FM w rytmie hitów. Za kilka chwil godzina 21:00, to czas rzecz jasna najświeższych wiadomości. Z tymi przychodzi do studia Katarzyna Pilewska. Ja się z wami żegnam, słyszymy się jutro po godzinie 17:00. Tymczasem wszystkim wam, niezależnie od tego, co robicie, gdzie jesteście, życzę miłego, spokojnego wieczoru.
1: Autopromocja.
2: Mamy 8:30 na zegarach.
3: 7:05.
4: 6:30.
5: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Cześć dziewczyny, chłopaki.
3: Dzień dobry.
6: Dobry, dobry.
7: Nie ma spania.
8: Jest pierwsza zmiana.
9: Jest super.
10: Wow.
11: Ale zrobiliście mi dzień.
8: Słuchaj codziennie od 6 rano.
1: Bo Vox FM robi dzień dobry.
8: Autopromocja. Reklama.
12: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
13: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
14: Jak tak, to Allegro.
15: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Dyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11.
19: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Reklama.
20: Na początek afera dwóch wież. Jarosław Kaczyński niemal 9 godzin odpowiadał na pytania śledczych. W wiadomościach deklaracja Andrzeja Poczobuta przekazał, kiedy wraca na Białoruś. A na koniec jeszcze wyjątkowy maratończyk przebiegł 7 kontynentów. Posłuchajcie.

0: Jest 21. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Przez blisko 9 godzin odpowiadał na pytania śledczych. Jarosław Kaczyński był przesłuchiwany w związku ze śledztwem w sprawie tzw. dwóch wież. Prezes PiS został wezwany do prokuratury w charakterze świadka i z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
1: Rzecznik prokuratury przekazał, że przesłuchanie przebiegło w większości w dobrej atmosferze, było rejestrowane, w trakcie zarządzono kilka przerw, a protokół liczy 40 stron. Jarosław Kaczyński odpowiedział na wszystkie pytania, choć na początku zaznaczył, że samą prokurator, która mu je zadawała, uznaje za nielegalną. Prezes PiS nie rozmawiał z dziennikarzami ani przed, ani po przesłuchaniu. Z kolei mecenas Jacek Dibuła, czyli jeden z pełnomocników austriackiego biznesmena, który ma status pokrzywdzonego, uważa, że odpowiedzi Jarosława Kaczyńskiego były niewiarygodne i liczy, że ocena prokuratury będzie podobna.
0: Śledztwo dotyczy planów budowy wieżowców przez spółkę powiązaną z PiS-em Srebrna i ma związek z doprowadzeniem austriackiego biznesmena do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości. Andrzej Poczobut we wrześniu chce wrócić na Białoruś. Taką deklarację działacz Związku Polaków na Białorusi złożył podczas wizyty w Białymstoku. Szczegóły Julia Łata.
2: Poczobut podczas wizyty w Białymstoku zadeklarował, że nie zgodziłby się na przyjazd do Polski, gdyby nie dostał paszportu od białoruskich władz. Nie boi się powrotu i podkreśla, że chce wesprzeć tamtejsze środowisko Polaków.
3: To co robię, to robię dla Polaków, którzy mieszkają na Białorusi. Związek Polaków działa i jestem potrzebny dla Związku Polaków.
2: Poczobut w białoruskim więzieniu spędził 5 lat i jak przyznał, comiesięczne pikiety organizowane w Białymstoku dawały mu ogromne wsparcie.
3: To dawało mi przekonanie, że nie jestem sam, że tyle ludzi jest ze mną solidarnych.
2: Działacz Związku Polaków na Białorusi otrzymał odznakę honorową województwa podlaskiego.
0: Koleje Mazowieckie zabrały głos po zarzutach w sprawie wypadków w Woli Bierwieckiej. Usłyszał je, przypomnijmy, kierownik pociągu. Chodzi o głośne wydarzenie z lutego. 17-letni Dominik wyszedł na peron z pociągu, by pomóc przy wyniesieniu wózka z dzieckiem. Gdy chciał z powrotem wsiąść do wagonu, skład ruszył. A chłopak

0: Otrzymał odznakę honorową województwa podlaskiego.
1: Koleje Mazowieckie zabrały głos po zarzutach w sprawie wypadku w Woli Birbieckiej. Usłyszał je, przypomnijmy, kierownik pociągu. Chodzi o głośne wydarzenie z lutego. 17-letni Dominik wyszedł na peron z pociągu, by pomóc przy wyniesieniu wózka z dzieckiem. Gdy chciał z powrotem wsiąść do wagonu, skład ruszył. A chłopak

0: peronu, a pociąg stracił obie nogi i część dłoni. Więcej o tym Kinga Furch.
1: W przesłanym oświadczeniu przewoźnik poinformował, że pozostaje w stałym kontakcie z organami prowadzącymi postępowanie i na bieżąco przekazuje wszystkie wymagane dokumenty oraz informacje. Jednocześnie spółka podkreśla, że ze względu na trwające śledztwo nie będzie komentować szczegółów sprawy do czasu ich zakończenia. Przypomnijmy, że radomska prokuratura postawiła kierownikowi pociągu zarzut spowodowania wypadku w ruchu lądowym. Śledczy wskazują, że mężczyzna miał nie dopełnić obowiązków służbowych, doprowadzając do wypadku, w którym ciężko ranny został 17-letni Dominik. Prokuratura zarzuca także podejrzanemu narażenie kobiety podróżującej z dzieckiem na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
0: Czynności procesowe z podejrzanym przerwano ze względu na jego stan zdrowia. Od dzisiaj, kupując używany samochód, nie musimy już zdejmować tablic rejestracyjnych i iść z nimi do urzędu. Jeśli chcemy zachować dotychczasowe blachy, wystarczy podpisane przez nas oświadczenie, że tablice są niezniszczone i czytelne. To duże ułatwienie, mówi Maciej Kulchka, ekspert do spraw przepisów drogowych.
2: W tej chwili Ministerstwo Infrastruktury już wprowadziło ten przepis, czyli zmieniamy te zasady rejestracji, że jeżeli Państwo kupujecie samochód i nie zamierzacie zmienić tablic rejestracyjnych, to w tym momencie nie musicie podczas rejestracji tych tablic do Wydziału Komunikacji zanosić, pod warunkiem, że tablice są czytelne, oznakowane i podpisujecie oświadczenie, że spełniają warunki i to ułatwia życie.
0: Zmienione przepisy dotyczą osób rejestrujących używane samochody zarejestrowane wcześniej w Polsce. Deszczowa pogoda przed nami i za nami. Dzisiaj padało wszędzie. W nocy powinno się to trochę uspokoić. Nie, niestety nie. Całą noc będzie padał deszcz. Około 11 stopni na północy. W centrum 10, na południu 12. Tam będzie najcieplej. Czwartek to temperatury maksymalne 18 stopni. Również na południu kraju. 15 w centrum, 14 na północy. No i deszcz. Wszędzie deszcz, który będzie z nami aż do końca tego tygodnia.

0: autopromocja. Vox Alert.
1: Vox Alert.
0: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
1: Vox Alert.
0: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja.

0: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach, zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Reklama.
3: Rock FM.

0: Autopromocja. Słuchajcie wiadomości Vox FM. Katarzyna Pilewska, zapraszam. Karol Nawrocki otrzymał zaproszenie na urodziny Donalda Trumpa. Prezydent w niedzielę poleci do Stanów Zjednoczonych. Te informacje potwierdziła już Kancelaria Prezydenta. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, co wiemy o tej wizycie?
1: Będzie miała charakter nieoficjalny. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, który będzie towarzyszył prezydentowi, przekazał, że Karol Nawrocki leci do Stanów Zjednoczonych na zaproszenie Donalda Trumpa i weźmie udział w zorganizowanej w Białym Domu gali UFC, czyli gali mieszanych sztuk walki. Ma upamiętnić 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych i uczcić Dzień Flagi, ale będzie też częścią obchodów 80. urodzin prezydenta Donalda Trumpa. Wizyta, jak czytamy, będzie też okazją do rozmów w zakresie bezpieczeństwa i relacji dwustronnych.
0: Według naszych informacji Karol Nawrocki spędzi za oceanem 2 dni. Ponad 5 godzin przesłuchań trwa proces w sprawie Olka z Grudziądza. 19-latek podczas ucieczki przed policją nadział się na ostry płot. Kilkanaście minut później zmarł w szpitalu. Na ławie oskarżonych 3 lekarzy. W środę przesłuchano 3 policjantów z Grudziądza i ratownika, który brał udział w akcji. O szczegółach nasz reporter Łukasz Piekarski.
2: Policjanci z Grudziądza pytani byli o przebieg interwencji oraz o wydarzenia na grudziąckim SOR-ze. Najwięcej emocji wzbudziło jednak przesłuchanie jednego z ratowników, który na miejsce przyjechał w karetce. Jak zapewniał, 19-latek był agresywny i nie słuchał poleceń.
3: Utrudniał nam wszelkie badania. Zmierzyliśmy tętno saturację, on zrzucał po chwili puls oksymetr z palca. W trakcie mierzenia ciśnienia szarpał się.
2: To jest dramat. Tak krótko słowa przesłuchiwanego ratownika skwitowała Małgorzata Szachbazjan, mama Olka.
4: Ratownik dalej nie widzi swoich błędów. On nie widzi łamanych procedur, on nie widzi praw pacjenta.
2: Na kolejnej rozprawie, czyli 17 czerwca, przesłuchany zostanie drugi z ratowników.

0: prawników, kierowca karetki.
1: Na ostatniej rozprawie, czyli na początku lipca, sąd wysłucha opinii biegłych. Głos zabierze również mama 19-latka. Grzegorz Braun z sądowym zakazem rozpowszechniania treści godzących w Muzeum Auschwitz-Birkenau, tak postanowił sąd apelacyjny w Krakowie. To już prawomocne orzeczenie. Przypomnijmy, że polityk podważał wiarygodność instytucji i zaprzeczał istnieniu komór gazowych. W odpowiedzi na te stwierdzenia muzeum wytoczyło politykowi proces o naruszenie dóbr osobistych. O szczegółach z Krakowa Brian Bednarczyk.
2: W lipcu ubiegłego roku Grzegorz Braun stwierdził w wywiadzie, że tu cytat, mord rytualny to fakt, a dajmy na to Auschwitz z komorami gazowymi to niestety fake. Jednocześnie lider Konfederacji Korony Polskiej negował historyczno-naukową wiarygodność Muzeum Auschwitz-Birkenau. Sprawa trafiła do Sądu Okręgowego w Krakowie, który nałożył na polityka zakaz rozpowszechniania nieprawdziwych treści wraz z grzywną i usunięciem wpisów w internecie dotyczących jego wypowiedzi. Sąd apelacyjny w Krakowie podtrzymał zakaz, ale uchylił konieczność zdjęcia postów i karę pieniężną.
1: A warszawska prokuratura wyjaśnia kwestię podważenia zbrodni nazistowskich w Auschwitz. A teraz wracamy do porannej rozmowy Vox FM, którą przeprowadził Jan Wróbel.
3: Dzień dobry, dziękuję bardzo. Poseł Prawa i Sprawiedliwości, Piotr Król. Zrobimy krótką przerwę od sporów polsko-ukraińskich, bo możemy o sporach pisowsko-pisowskich porozmawiać. Stowarzyszenie Po Pierwsze Polska wzmacnia jedność PiS przeciwko Mateuszowi Morawieckiemu.
4: A to jest pytanie czy teza?
3: Teza. Może tak, pan tylko kiwnąć głową, ja powiem, że pan kiwnął głową.
4: Cenię szczerość pana redaktora. Jeden z moich kolegów, nie pamiętam kto, ale sformułował tezę o budowaniu... Oj, a to za tą... To za tą tezę, panie redaktor. Ale gdyby pan redaktor sobie życzył twardej pisowskiej ręki na plecach, jestem do dyspozycji. A mówiąc zupełnie... Ale wszystko jest okej?
3: Okay? Okej. Słucham pana.
4: Któryś z moich kolegów spróbował tezę o tych dwóch płucach. No to drugie płuco polityczne wewnątrz projektu
3: To
4: się ukształtowało.
3: Jakie PiS ostatnio powtarza, że chodzi o dwa płuca. Przecież...
4: A czemu nudziarstwo? No to taki trafiający przykład, myślę, do wyobraźni.
3: Stowarzyszenie Morawieckiego miało być żółtą kartką dla Jarosława Kaczyńskiego, a państwa stowarzyszenie jest żółtą kartką dla Mateusza Morawieckiego.
4: A to jest pana interpretacja, pana rektora. Ja jestem...
3: Patrzę, że się przytłuszę, ale jestem... nie. Proszę, jednak ta teza była prawdziwa.
4: Ja jestem działaczem jeszcze Porozumienia Centrum, więc mam bardzo, powiedziałbym, też romantyczny stosunek do mojego środowiska i uważam, że naszym głównym celem jest wygranie wyborów w przyszłym roku, a już mówiąc już tak bardzo brutalnie, poważnie, jakikolwiek podział po prostu te szanse drastycznie zmniejsza. Trzeba iść razem, trzeba iść wspólnie, trzeba wygrać wybory, bo ta obecność Śmigłowskiego władza jest po prostu beznadziejna.
3: Czerwona kartka dla rządu Tuska, to dzisiaj jest Super Express. Źle 54% ocenia działalność rządu, 33% dobrze, no niestety, prawda? Ale 13% nie ma zdania. To są gorsze wyniki niż były. I zapytam pana prowokacyjnie, czy to nie jest taki moment, w którym Donald Tusk powinien zacząć mówić, że będzie nowy premier. Podkreślam, zacząć mówić, broń Boże zmieniać, ale mówić, potrzeba chyba nowego premiera.
4: Dobre pytanie. Myślę, że nie jest... Patrząc tak zupełnie z boku, czy tak politologicznie bardziej, to być może, że wszedł już taki etap, że te notowania będą tylko spadać. No, władza się zużywa. Zresztą intrygujące jest to, że tą władzę chyba najlepiej podsumowała jedna z obecnych pani minister, która zapytała jednego z dziennikarzy radiowych, czy mógłby pan powiedzieć, czy ten rząd wdrożył jakąkolwiek reformę. I tutaj wybrzmiała głucha cisza. Więc uważam, że z każdym miesiącem to poparcie dla tego rządu będzie spadać. Pan rektor na to spojrzał z boku i politologicznie. Moim zdaniem cały ten układ tej ośmiogestowej władzy jest na nim oparty, więc trochę jest zakładnikiem sytuacji. Moim zdaniem nie zrezygnuje. I będzie starał się, żeby jak najwięcej tych obecnych klubów parlamentarnych, które tą koalicję popierają, wystartowały z nim z jednej listy, taki zrobi z nich takich zakładników. Tak to widzę, ale ostatecznie przegrałem z nami wybory.
3: A czy to, że Przemysław Czarnek nie poprawia notowań Prawa i Sprawiedliwości i nie jest takim liderem w notowaniach opinii publicznej, kogo widzisz na fotelu premiera, nie powinno dać do myślenia, a może jednak tym Jackiem Sasinem zagrać, albo...
4: Z tym, że ja się z tym nie zgadzam, ja nie mam takich aspiracji, jestem skromnym posłem z Bydgoszczy, natomiast nie zgadzam się z tym, myślę, że ten okres, który w tej chwili mamy, on jest trochę specyficzny z racji tego, że pojawiła się ta druga konfederacja, której tam z nazwy nie będę wymieniał, ale widać, że część elektoratu bardzo szeroko pojętej centroprawicy była kuszona na różne strony, więc główną cechą Przemysława Czarnka jest to, żeby

0: pokazać, że my jesteśmy tą główną siłą, która może odebrać władzę tym ośmiogwiazdkowcom i w mojej ocenie bardzo konsekwentnie on to robi. Ja uważam, że efekt Czarnka widać, więc tutaj będę go bronił, bo on ma ciężką pracę jakby na tym początku do wykonania, ale czas będzie działał na jego korzyść.
1: Dalszą część rozmowy Jana Wróbla możecie śledzić na voxfm.pl. To jest katastrofa, mówią rolnicy, którzy zmagają się z suszą. Trudna sytuacja dotyczy wielu regionów kraju, szczególnie Kujaw i Pomorza, Mazowsza oraz Lubelszczyzny. Problem niedoboru wody w uprawach narasta. Na szczegóły zna Dawid Olszewski.
2: W tym roku jest wyjątkowo źle, ocenia ekspert do spraw agrotechniki Mariusz Wepi.
3: Susza jest i to niewątpliwa. W tej chwili mamy o 60% niższe opady w porównaniu do 2025. To, co się wydarzyło w tym roku, to jest katastrofa.
2: Deszcze przyszły za późno, a straty w zbożach i rzepaku są już nieodwracalne, mówią rolnicy z Kujaw. Szacują, że tegoroczne plony będą o około 30% niższe niż zwykle.
4: To jest dużo, no to mamy rok taki, ja mówię, na przetrwanie, nie? Dla nas.
2: Przyznaje pan Marek, który uprawia zboże, rzepak i buraki. Rolnicy obawiają się, że tegoroczne zbiory nie pokryją kosztów produkcji. Narzekają na wysokie ceny nawozów, nasion i środków ochrony roślin.
1: Rolnicy nie widzą też konkretnych form wsparcia. Czekają na decyzje dotyczące uznania skutków suszy oraz ewentualnej pomocy państwa. 87% uczniów doświadczyło przemocy rówieśniczej w ciągu ostatniego roku i to alarmujące wyniki raportu przeprowadzonego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. W ankiecie wzięło udział ponad 140 tysięcy uczniów w wieku od 10 do 17 lat. 3/4 badanych doświadczyło cyberprzemocy, a niemal 2/3 przemocy fizycznej.
5: Nasze badanie pokazuje, że część jednak wydarza się to przemoc w bezpośrednim kontakcie. Można powiedzieć, że ta w internecie także często, ale nieco rzadziej. Te dwie formy się nakładają, to znaczy stosunkowo rzadko jest tak, że jakieś dziecko doświadcza tylko przemocy w internecie. Częściej jest tak, że zarówno gdzieś na żywo, w klasie, w szkole, jak i w internecie.
1: Mówi Szymon Wójcik z Fundacji. 35% badanych przyznało, że zgłosiło sytuację przemocy, ale realną pomoc otrzymała tylko 1/3 z tych osób. Nad tym musimy pracować, apelował przed Sejmem Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej.
6: I czego oczekujemy tak naprawdę? Zwiększania dalszego finansowania zdrowia psychicznego, również zapewnienia psychologa w każdej szkole, wprowadzania programów dotyczących przemocy rówieśniczej, ale również reagowania, i to nie tylko przez państwo, ale również rodziców, dlatego trzeba zaapelować, żeby jednak zwracać uwagę na swoje dzieci.
1: Dodajmy, że wsparcie psychologiczne można otrzymać za darmo 24 godziny na dobę, m.in. pod telefonem Ufanie dla dzieci i młodzieży 116-111. Studenci medycyny w akcji. Przyszli lekarze rywalizowali w Bydgoszczy podczas ogólnopolskich zawodów symulacji medycznej. W warunkach przypominających prawdziwy szpital sprawdzali swoje umiejętności, działania pod presją czasu i w sytuacjach kryzysowych. Pacjentami były fantomy, a areną zmagań Centrum Symulacji Medycznych Collegium Medicum UMK.
7: Jest to pilne cięcie cesarskie. Pani była przywieziona z wypadku komunikacyjnego.
8: Tomasz, ustawisz respirator. Mateusz, żeby nie przygotować rzeczy do udrażniania i tak dalej.
9: To są głównie stany zagrożenia życia, sytuacje bardzo krytyczne. Zespoły są 5-osobowe i dosyć dużo osób, które wykonują czynności, ale muszą się dobrze zgrywać.
10: Zabawa, rywalizacja, sprawdzenie siebie?
11: No myślę, że wszystko z tych rzeczy to jest przede wszystkim doświadczenie, bo lepiej pewne błędy popełnić jednak na symulatorze, na manekinie, niż na prawdziwym pacjencie.
1: Z Zofią Tekienialkowską, szefową Centrum Symulacji Medycznych w Bydgoszczy i studentami rozmawiał nasz reporter. W rywalizacji wzięło udział 14 drużyn z uczelni medycznych z całego kraju. To jedno z najważniejszych wydarzeń poświęconych edukacji i symulacji medycznej w Polsce. Szkolenia z pierwszej pomocy, spotkania z ekspertami oraz pokazy specjalistycznego sprzętu w Jaworznie odbył się Dzień Bezpieczeństwa. To okazja, aby poznać służbę mundurową i ratowniczą oraz zobaczyć, z czym mierzą się na co dzień.
12: Przyjechaliśmy z kopalni Sobieski z aparatami ucieczkowymi, którymi na co dzień w akcji pracujemy.
13: Mamy nożyce do cięcia metalowych elementów. Używamy, żeby daną przeszkodę przeciąć i pokonać.
14: Czego się tu dowiecie?
15: No jak postępować w różnych sytuacjach.
16: Dużo dzieci może zobaczyć, jak ważna jest pomoc.
17: Przytomny i uczymy podejście do pacjenta, sprawdzenia, czy pacjent oddycha, czy reaguje, jeśli nie reaguje, to podstawowe czynności reanimacyjne według schematu.
18: Byliśmy tam w namiocie, normalnie można było sobie otrzymać shotguna, zobaczyć jak wygląda. Nawet rozmawialiśmy tam z panem, jakie mają rozmiary te pociski. Dzisiaj to jest taki, widać, że wyjątkowy dzień, gdzie te służby faktycznie się postarały, że tu przyjechały, żeby nam to specjalnie pokazać.
1: Podczas Dnia Bezpieczeństwa oglądać można też specjalistyczne pojazdy i ich wyposażenie oraz wziąć udział w widowiskowych pokazach ratowniczych. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM. Katarzyna Pilewska.

0: a my dostarczymy ci rower pod same drzwi.
1: Osobiście.
2: Vox FM daje dwa koła.
3: Codziennie w pierwszej zmianie.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
2: Reklama.
3: Vox FM.
5: Aj.

0: Autopromocja.
1: W nocy budzą się demony. Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Poznaj historię najbardziej przerażających seryjnych morderców.
2: Kenneth MacDuff. Człowiek, który przez korupcję i błędy systemu uniknął kary śmierci, samemu odbierając życie niewinnym kobietom. Posłuchajcie szokującej historii z Teksasu.
1: Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Słuchaj w nocy ze środy na czwartek lub na voxfm.pl.
2: Zapraszam. Zapraszam. Marta Kiermasz.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
0: Reklama.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc i seks. Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara.
1: Melissa Northrup miała 22 lata. Pracowała w sklepie

0: wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc i seks. Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara.
1: Melissa Northrup miała 22 lata. Pracowała w sklepie kłopotliwej aktywności, nawet jeśli wiązało się to z nocnymi zmianami, podczas których przebywała zazwyczaj sama. W domu czekał na nią mąż, a także dwoje ich dzieci. 1 marca 1992 roku partner jak zwykle zadzwonił do niej do sklepu, by sprawdzić, czy z żoną wszystko w porządku. Ich rozmowę przerwał klient. Melissa obiecała, że wkrótce znów się połączą, ale gdy mężczyzna dzwonił kilka minut później, nikt już nie podniósł słuchawki. Zaniepokojony pojechał więc do sklepu, by sprawdzić, co się dzieje. Po jego żonie nie było jednak śladu. Mężczyzna powiadomił policję, która już po chwili była w sklepie. Pod ladą znaleziono torebkę Melissy, ale jej samochodu nie było na parkingu. Z kolei w kasie brakowało pieniędzy. Funkcjonariusze założyli więc, że doszło do napadu, a 22-latka została porwana. Sytuacja skomplikowała się jeszcze bardziej 2 dni później. 3 marca odnaleziono samochód. Nie należał on jednak do Melissy. Był to 2-drzwiowy brązowy Ford, który został porzucony na parkingu motelu położonego tuż obok sklepu, w którym pracowała kobieta. Nie to wzbudziło jednak niepokój śledczych, a informacja o tym, do kogo należał pojazd. Jak bowiem ustalono, samochód był zarejestrowany na nazwisko Kenneth Allen McDuff, niebezpiecznego i nieprzewidywalnego mordercy, który, choć miał na sumieniu życie 3 osób, legalnie pozostawał na wolności. Jak to możliwe? Zacznijmy od początku. Kenneth McDuff przyszedł na świat 21 marca 1946 roku. Wychowywał się w niewielkim miasteczku Rosebud w środkowym Teksasie. Miał 5 rodzeństwa. Jego ojciec, John Allen, prowadził własną firmę. Rodzina dobrze sobie radziła i nie miała żadnych problemów finansowych, a sam Kenneth był oczkiem w głowie swojej mamy, Addie. Kobieta rozpieszczała swoje dzieci i była w stanie wiele dla nich zrobić. Przekonał się o tym kierowca szkolnego autobusu, który wyrzucił z pojazdu brata bliźniaka Kenneta, Loniego. Wściekła Addie chwyciła za broń, którą później groziła kierowcę. W ten sposób zyskała pseudonim Mama z pistoletem. Mimo kochających rodziców i dobrej sytuacji materialnej, młody Kenneth szybko zaczął sprawiać problemy. Uwielbiał strzelać do skrzynek na listy, później jego celem stały się zwierzęta sąsiadów. W szkole nauczyciele nie potrafili poradzić sobie z jego rosnącą agresją. Wreszcie poproszono o wsparcie psychologa, ale i ten specjalista ostatecznie bezradnie rozłożył ręce. A skrajne zachowania młodego McDuffa jedynie się pogłębiały. Inni uczniowie postrzegali go jako tyrana. Szybko i często wdawał się w bójki, początkowo próbując swoich sił w starciu z większymi od siebie chłopcami. Ale gdy raz sam dotkliwie oberwał, zaczął skupiać się na słabszych dzieciach, nad którymi mógł znęcać się do woli. Nauka kompletnie go nie interesowała, dlatego jako nastolatek rzucił szkołę i zatrudnił się w firmie swojego ojca. Dorabiał też, kosząc trawniki. Jak później twierdził, szczególnym zainteresowaniem obdarzały go starsze kobiety, które chętnie zatrudniały młodego chłopaka do prac w swoich ogrodach. Ale Kenneta interesowały inne kwestie. Z czasem zaczął coraz odważniej wchodzić na przestępczą ścieżkę. W latach 60. McDuff działał już aktywnie jako włamywacz. Jego celem stawały się domy w okolicy, do których mógł bez problemu się dostać i wynieść cenne dla siebie przedmioty. Z czasem zaczął okradać budynki również w innych, znacznie dalej położonych miasteczkach. Ale i ta aktywność dobiegła końca, gdy po jednym z takich włamań został zatrzymany. W 1964 roku stanął przed sądem. Odpowiadał za 12 włamań i jedno usiłowanie. Jak się okazało, dokonał tego na terenie łącznie 3 hrabstw. Został za to skazany i trafił do więzienia.

ale już w 1965 roku znów był na wolności. I tym razem pragnął zadać ból i cierpienie. Na krótko po tym, jak opuścił zakład karny, Magdaw znów wdał się w konflikt z prawem. Doszło do bójki między nim a innym mężczyzną, za co Kenneth ponownie został zatrzymany, ale i tym razem nie spędził za kratkami zbyt wiele czasu. W 1966 roku po raz kolejny zostawił za sobą więzienne mury i wrócił do firmy swoich rodziców. Tam poznał Roya Dale'a Greena, z którym zaczął się przyjaźnić. To właśnie jemu Magdaw miał wyznać, że zanim trafił do zakładu karnego, zgwałcił i zamordował dwie kobiety, o których policja rzekomo nie wiedziała. Green nieszczególnie przejął się tymi słowami, uważając je raczej za bajki opowiadane przez dosyć wybuchowego kolegę. Ale Magdaw często mówił o zabójstwach, aż wreszcie zaproponował, by wspólnie odebrali komuś życie. Green cały czas był przekonany, że Kenneth się zgrywa, więc gdy ten zaproponował, by pojeździli po okolicy w poszukiwaniu jakiejś dziewczyny, nawet przez chwilę nie przypuszczał, że wkrótce dojdzie do wydarzeń, które na zawsze zmienią jego życie. 6 sierpnia 1966 roku Roy i Magdaw dotarli do miasteczka Everman, również w Teksasie. Oddalone było około 160 km od miejsca ich zamieszkania. Około godziny 22 zauważyli tam troje nastolatków, dwóch chłopaków i jedną dziewczynę. Stali przy samochodzie niedaleko boiska baseballowego. Patrząc na nich, Kenneth powiedział przyjacielowi, że chce znaleźć dziewczynę, którą będzie mógł zgwałcić, a następnie zabić. Mężczyźni zatrzymali się więc niedaleko nastolatków, a Magdaw wysiadł z samochodu z bronią w ręku. Green, choć był zszokowany wcześniejszymi słowami przyjaciela, wciąż był przekonany, że ten jedynie żartuje, a celując w młodych ludzi, chce ich nastraszyć. Obserwował z pojazdu to, co robił Kenneth, i czuł narastający w nim niepokój. Magdaw zabrał całej trójce portfele, a następnie kazał im wsiąść do ich samochodu. Przekazał Royowi, że będzie musiał ich zabić, bo dokładnie widzieli jego twarz. I nawet wtedy Green, choć sam czuł lęk, głęboko wierzył, że jego znajomy nie mówi tego wszystkiego na poważnie. Oba pojazdy ruszyły z miejsca. W jednym był Kenneth z bronią, w drugim jechał Green. Zatrzymali się w ustronnym miejscu na obrzeżach miasteczka. Nastolatkami, których uprowadzili, byli 17-letni Robert Brandt, jego 16-letnia dziewczyna Edna Louise Sullivan i 15-letni kuzyn Roberta, Mark Daman. Cała trójka znajdowała się w bagażniku samochodu. Po tym, gdy auta się zatrzymały, Kenneth polecił dziewczynie, by wysiadła z pojazdu. Natomiast obaj chłopcy mieli nadal leżeć nieruchomo. Gdy Edna zrobiła to, co kazał jej porywacz, Magdaw powiedział, by weszła do bagażnika drugiego samochodu. On w tym czasie zastrzelił zarówno Roberta, jak i Marka. Celował w głowy. Była to egzekucja. Po wszystkim zarówno Kenneth, jak i Roy ponownie wsiedli do swojego auta i odjechali do hrabstwa Johnson. Tam znów pojazd się zatrzymał. Magdaw wysiadł z auta, otworzył bagażnik, wyciągnął z niego nastolatkę i ją zgwałcił. Green również wykorzystał ją seksualnie, a gdy skończył, Kenneth dokonał tego samego po raz drugi. Po chwili powiedział do Roya, by podał mu coś, czym będzie mógł udusić dziewczynę. Najpierw Green oddał mu swój pasek, ale mordercy to nie wystarczało. Chwycił więc za fragment kija od miotły i odebrał dziewczynie życie, miażdżąc jej krtań. Obaj mężczyźni chwycili bezwładne ciało i przerzucili je przez płot, prosto w krzaki. Odjechali z miejsca, wcześniej wycierając odciski palców z samochodu nastolatków. Po zabójstwie przyjaciele

0: obywatele dotarli na pobliską stację benzynową, gdzie kupili Coca-Colę i po krótkim odpoczynku wrócili w swoje okolice.
1: Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara.

0: zło. Zbrodnia, łowca, ofiara.
1: McDuff zakopał rewolwer obok garażu Greena. Później umył samochód na posesji innego znajomego, Richarda Boyda. Kenneth zupełnie nie przejmował się tym, co zrobił. Wręcz przeciwnie. Świadomość, że zamordował trzy osoby, napawała go ekscytacją i chęcią powtórzenia tego samego. Ale zupełnie inaczej podchodził do tego Roy. Targany wyrzutami sumienia, już na drugi dzień zwierzył się ze wszystkiego rodzicom Boyda. Ci z kolei powiadomili matkę Greena, a ta przekonała go, by jak najszybciej zgłosił się na policję. Nie mogąc poradzić sobie z wydarzeniami minionej nocy, Roy uległ kobiecie i pojechał na komisariat, by oddać się w ręce funkcjonariuszy. W tym samym czasie na policję w Everman zgłosił się miejscowy rolnik, który na poboczu drogi odnalazł porzucony samochód. Gdy podszedł bliżej, zobaczył, że bagażnik był uchylony. Uniósł drzwi i znalazł ciała dwóch nastolatków. Przerażony natychmiast

natychmiast powiadomił służby. Przyznał, że rozpoznał ofiary. Byli to Robert Brandt i Mark Daman. Wiedział, że szukali ich rodzice, a ostatni raz widziani byli w towarzystwie Edny. Jednak w samochodzie zwłok dziewczyny nie było. Szeryf zarządził więc szeroko zakrojone poszukiwania nastolatki. Śledczy obawiali się, że dziewczynę spotkał podobny los lub została porwana. Wszystko wyjaśniło się, gdy na komisariat zgłosił się Roy i opowiedział o tym, co on i jego przyjaciel zrobili minionej nocy. Greena natychmiast przewieziono do Everman. Potwierdził to, co mówił wcześniej. Próbował też pomóc w namierzeniu miejsca, w którym on i McDuff porzucili ciało Edny. Młody mężczyzna miał jednak problem z rozpoznaniem terenu i nie był w stanie przypomnieć sobie, w której dokładności

Mógł też pomóc w namierzeniu miejsca, w którym on i Macduff porzucili ciało Edny. Młody mężczyzna miał jednak problem z rozpoznaniem terenu i nie był w stanie przypomnieć sobie, w której dokładnie

zapytał doświadczony szeryf hrabstwa Falls Albert Pamplin, który w przeszłości służył w wojsku, miał za sobą walkę podczas II wojny światowej. Mundurowi namierzyli Kenneta wkrótce po rozpoczęciu poszukiwań. McDuff jechał swoim samochodem, gdy zobaczył policjantów. Przeczuwał, że czekali właśnie na niego, dlatego próbował uciekać, ale wtedy szeryf otworzył ogień, przebijając opony w jego pojeździe. Samochód Kenneta odholowano, a jego samego zebrano na komisariat. Kilka dni później odnaleziono też ciało Edny. Roy Green współpracował z policją, licząc na niższy wymiar kary. Prokuratorzy obiecali mu, że nie będą żądać dla niego egzekucji. Dlatego też mężczyzna ze szczegółami opowiadał o przebiegu tej sierpniowej nocy, obciążając winą przede wszystkim Kenneta. Z kolei McDuff do niczego się nie przyznawał. Co więcej, był niezwykle agresywny. Później policjanci przyznali, że nie mieli wcześniej kontaktu z osobą aż tak przepełnioną przemocą i nienawiścią. I choć Kenneth odmawiał współpracy, śledczy dysponowali mocnymi dowodami. Po pierwsze, mieli zeznania Roya, które potwierdzono na miejscach zbrodni. Po drugie, zabezpieczyli sporo cennych dowodów, które działały na niekorzyść McDuffa. Wśród nich była częściowo spalona i zakrwawiona koszula mordercy, którą znaleziono zakopaną na posesji jego starszego brata. Mimo to Kenneth przyjął własną linię obrony, zapewniając, że to nie on, a Green odpowiadał za wszystkie morderstwa. O niewinności syna przekonywała również Addy McDuff, według której to właśnie Roy był zabójcą, a oczerniając przyjaciela, próbował ratować samego siebie. Kenneth przyznał, że choć był tej nocy z Greenem, to nikomu nie odebrał życia, bo w tym czasie spał w samochodzie. Śledczy w tę wersję jednak nie uwierzyli i postawili mężczyznom zarzuty. Winą za śmierć trojga nastolatków obarczono głównie McDuffa. Jego przyjaciel miał odpowiadać za współudział w zabójstwie Edny.

0: procesu Kenneth nie okazywał jakichkolwiek emocji. Przekonywał jedynie, że to nie on był mordercą, a w tę sprawę próbowali wrobić go policjanci. Mimo to w listopadzie 1966 roku w pierwszym procesie został uznany za winnego i skazano go na karę śmierci na krześle elektrycznym. Wkrótce potem takie same wyroki zapadły również w pozostałych sprawach. Z kolei Roya Greena skazano na 25 lat za kratkami. Kenneth trafił do zakładu karnego Huntsville w Teksasie. To najstarsze więzienie w całym stanie. Utworzono je w 1849 roku i do dziś przeprowadza się tam egzekucje. Ostatnia, przynajmniej do chwili nagrania tego odcinka, miała miejsce 30 kwietnia 2026 roku. Śmiertelny zastrzyk podano mężczyźnie skazanemu za podwójne morderstwo. Był nim James Garfield Broadnax. Do celi śmierci w latach 60. ubiegłego wieku trafił też właśnie Kenneth McDuff. Do 1970 roku dwukrotnie przekładano datę jego egzekucji, aż wreszcie wykonanie kary zostało całkowicie odwołane. A to wszystko za sprawą przełomowego orzeczenia z 1970 roku w sprawie Furman przeciwko Georgii. Na czym ono polegało? Tłumaczy to dr Wojciech Kwiatkowski z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w swojej pracy Zagadnienie kary śmierci w Stanach Zjednoczonych Ameryki.
1: Bardzo ważną datą w historii kary śmierci w USA był wyrok Sądu Najwyższego w sprawie Furman versus Georgia z 1972 roku. Anulowano w jego następstwie około 600 wyroków śmierci, chociaż jedynie dwóch sędziów uznało ją samą w sobie za niezgodną z konstytucją federalną. Skarżący podnosili, że kara śmierci jest zarówno karą niezwykłą, jak i okrutną. Sąd, większością 5-4, uznał w tym wyroku stanowe procedury wymierzania kary śmierci za niekonstytucyjne. To jest naruszające 8 i 14 nowelę. Właśnie z uwagi na arbitralne i selektywne stosowanie kary śmierci, co, jak zauważył w jednym z orzeczeń z 1976 roku sędzia Potter Stewart, było tak niesprawiedliwe i selektywne, jak śmierć od pioruna. Jeden z sędziów, w opinii zbieżnej, zwrócił też jasno uwagę na to, że większe szanse na otrzymanie kary śmierci mają osoby z niższych warstw społecznych, pogardzane bądź reprezentujące różnego rodzaju mniejszości, niż osoby szanowane, mające lepszą pozycję społeczną. Zauważył on także, że pozostawienie ławie przysięgłych dyskrecjonalnej władzy w wyborze między karą śmierci a dożywotnim więzieniem prowadzi do całkowitej dowolności jej orzekania.
0: Wśród anulowanych wyroków był również ten dotyczący właśnie McDuffa i ostatecznie jego karę zamieniono na dożywocie. To oznaczało, że morderca, który brutalnie odebrał życie trzem młodym osobom, mógł ubiegać się o zwolnienie warunkowe. I taką możliwość Kenneth postanowił wykorzystać. Stając przed komisją, McDuff zdecydował się na nietypowy ruch. Zaproponował jednemu z członków tej komisji pieniądze w zamian za umożliwienie wyjścia na wolność. Został za to skazany na kolejne 2 lata więzienia. Wkrótce Kenneth ponownie stanął przed komisją, w skład której wchodziły łącznie 3 osoby. Jedna z nich była za wypuszczeniem mężczyzny z zakładu karnego, 2 pozostałe zaprotestowały, ale w 1989 roku uznano, że więzienie jest przepełnione i ostatecznie pozwolono McDuffowi wrócić do społeczeństwa. Warto tu zaznaczyć, że również Green nie odsiedział całego wyroku i wyszedł na wolność w 1979 roku.
2: Zło. Zbrodnia. Łowca ofiar.

0: zło. Zbrodnia, łowca, ofiara.
1: Agresywny, brutalny Kenneth McDuff po ponad 20 latach w izolacji znów mógł spacerować wśród reszty Amerykanów. Informacja o tym, że mężczyzna jest wolnym człowiekiem, błyskawicznie dotarła do policji w Teksasie. Szeryfem hrabstwa Falls został syn Alberta Pamplina, który po zabójstwie zatrzymał McDuffa. Larry Pamplin mówił później:
2: kiedy dowiedziałem się, że Kenneth Allen McDuff został zwolniony z więzienia, pierwszą rzeczą, jaką zrobiłem, było zadzwonienie do Parnella Navary z Waco w Teksasie. Był zastępcą szeryfa. Powiedziałem mu: Parnell, nie uwierzysz, ale wypuścili McDuffa. Nie wiem, czy to potrwa 3 dni, 3 tygodnie czy 3 miesiące, ale prędzej czy później ciała młodych dziewcząt lub waszych synów zaczną się pojawiać.
1: A Navara, słysząc te słowa, był zszokowany.
3: Pamiętam, jak siedziałem tam w całkowitym niedowierzaniu. Nie mogłem uwierzyć, że ktokolwiek przy zdrowych zmysłach kiedykolwiek zwolniłby warunkowo seryjnego mordercę. Kogoś, kto brutalnie zamordował 3 młodych ludzi. Całkowite niedowierzanie.
1: W Rosebud, gdzie wychował się Kenneth, wybuchła panika. Mieszkańcy obawiali się, że wkrótce ten niebezpieczny człowiek będzie mijał ich na ulicach. Nastroje w mieście można by było porównać do tych panujących w Warszawie i okolice po wyjściu na wolność w 2026 roku Henryka R., znanego jako Łomiarz. Na początku lat 90. był podejrzany o dokonanie blisko 30 napaści na kobiety.

ostrzeżenia przed niebezpiecznym człowiekiem, który nawet według ekspertów wciąż stanowi ogromne zagrożenie. W Rosebud było podobnie. Rodzice bali się puszczać dzieci do szkół, unikano jazdy autobusami, a dawne miejsce zamieszkania McDuffa omijano szerokim łukiem. Mieszkańcy odetchnęli więc z ulgą, gdy wkrótce po tym, jak morderca wyszedł na wolność, zdecydował się na wyprowadzkę z miasteczka. Przeniósł się do Waco w Teksasie. 14 października 1989 roku, a więc zaledwie 3 dni po tym, jak McDuff opuścił zakład karny, odnaleziono ciało 29-letniej Sarafi Parker. Kobieta była prostytutką. Jej ciało znaleziono w miasteczku Temple, niecałe 80 kilometrów od Waco. Zwłoki znajdowały się w polu, blisko trasy. Sarafia została brutalnie pobita, a następnie uduszona. Ciało ukryto w wysokiej trawie. Choć McDuff przebywał w stosunkowo niewielkiej odległości od miejsca odnalezienia zwłok i co więcej, miał na koncie wyroki za zabójstwa, policja w przypadku tej zbrodni nie wzięła go pod uwagę. Kenneth nie został zatrzymany, nie trafił też na przesłuchanie. Sprawę ostatecznie uznano za nierozwiązaną. Zagrożenie znów zostało zignorowane. W lipcu 1990 roku McDuff znalazł się na celowniku policjantów. Został oskarżony o groźby terrorystyczne. To po tym, jak zaczął obrażać grupę czarnoskórych nastolatków, rzucając rasistowskie hasła. Na jednego z chłopców rzucił się z nożem, ale nawet wtedy komisja zajmująca się wymiarem sprawiedliwości nie stwierdziła, by Kenneth naruszył warunki zwolnienia. Po krótkim pobycie w areszcie, na początku grudnia tego samego roku, McDuff znów został wypuszczony. Po wyjściu na wolność Kenneth zaczął szukać swojego miejsca. Pojawiał się m.in. w Dallas, Cameron czy Rockdale. Ostatecznie wrócił do Waco, gdzie zapisał się do koledżu i zamieszkał w akademiku. Dostał też pracę na stacji benzynowej. Miał wówczas 43 lata. McDuff

od siebie osób. Zachowywał się jak nastolatek uwięziony w ciele dorosłego mężczyzny. Często sięgał po narkotyki. Zaczął przyprowadzać też na

Kenneth gwałtownie przyspieszył i ruszył w stronę policjantów. Niewiele zabrakło, by potrącił trzech z nich. Mundurowi pobiegli do radiowozów i rozpoczęli pościg za MacDuffem, ale ten po raz kolejny okazał się sprytniejszy. Wyłączył światła i jechał pod prąd, gubiąc tym samym policjantów. Gdy upewnił się, że nie ma za nim jakiegokolwiek radiowozu, zjechał w odosobnione miejsce w pobliżu drogi numer 84. Tam brutalnie zgwałcił Brendę, później ją torturował, a następnie zabił. Ciało Thompson odnaleziono dopiero w 1998 roku. Po zabójstwie MacDuff porzucił też samochód, ale gdy policjanci go odnaleźli, okazało się, że pojazd został dokładnie wyczyszczony. MacDuff nie przejmował się tym, że niewiele brakło, by został zatrzymany niemal na gorącym uczynku. 5 dni po zabójstwie Brendy znów ruszył na łowy. 15 października 1991 roku spotkał się w motelu w Waco z prostytutką Reginą Moore. Między parą doszło do awantury, co zresztą później potwierdzili świadkowie. Po kłótni Kenneth i Moore wsiedli do samochodu i odjechali. Mężczyzna szukał odosobnionego miejsca, w którym mógłby niezauważenie pozbyć się 17-latki. Znalazł je w pobliżu autostrady stanowej, obok Waco. Chwilę po tym, jak Kenneth zatrzymał pojazd, rzucił się na dziewczynę i związał jej ręce.

polecił przyjacielowi, by szybko odjechał. Kenneth związał kobietę sznurówkami, a później, podczas wspólnej jazdy, brutalnie ją bił i przypalał jej pochwę papierosami. W międzyczasie gwałcił Reed. Następnie to samo zrobił także Worley. Tortury trwały kilka godzin. Po tym czasie mężczyźni wywieźli ofiarę w pole w hrabstwie Bell. Tam Kenneth uderzył ją w twarz z taką siłą, że, jak twierdził później Worley, słychać było trzask przypominający łamaną gałąź. Colleen przestała się ruszać. By sprawdzić, czy na pewno nie żyje, MacDuff znów zaczął przypalać ją papierosami. Gdy nie było żadnej reakcji, wrzucił zwłoki do bagażnika, odwiózł znajomego, a sam odjechał z ciałem Reed. Jej zwłoki odkryto 6 października 1998 roku. Kolejnego zabójstwa MacDuff dokonał 24 lutego 1992 roku. Ofiarą była 22-letnia prostytutka Valencia Joshua. Kobieta ostatni raz widziana była, gdy pukała do drzwi MacDuffa w akademiku. Jej ciało odnaleziono 15 marca na terenie kampusu. Została uduszona i pochowana w płytkim grobie. Zanim jednak śledczy odkryli zwłoki Joshua, najpierw zaginęła kolejna kobieta. Była to 22-letnia sprzedawczyni Melissa Northrup. Po tym, jak mundurowi odnaleźli samochód należący do MacDuffa, który zaparkowano niedaleko sklepu, z którego zniknęła sprzedawczyni, jasne stało się, że skazany przecież już morderca może mieć coś wspólnego z zaginięciem kobiety. Zaczęto więc gorączkowo szukać Kennetha, który zniknął z terenu kampusu, zupełnie tak, jakby zapadł się pod ziemię. Śledczy zaczęli więc namierzać osoby, które w ostatnim czasie miały z nim kontakt. W ten sposób dotarli do Worleya. Mężczyzna jednak milczał i nie chciał współpracować. Ale mundurowi byli pewni, że coś ukrywał. Dlatego postanowili go złamać. Przez kilka tygodni regularnie nachodzili go w motelu, męcząc pytaniami, aż wreszcie Worley poddał się i przyznał, że choć nie wie nic o zaginięciu Northrup, to ma informacje na temat zabójstwa kobiety z Austin i opowiedział mundurowym przerażającą historię wielogodzinną.

0: zło. Zbrodnia łowca ofiar.
1: Policjanci zatrzymali Worleya i jednocześnie nie mieli już wątpliwości, że to właśnie McDuff odpowiadał za inne zbrodnie w regionie. Kontynuowano więc nerwowe poszukiwanie mordercy. Detektywi wiedzieli, że to walka z czasem, bo człowiek taki jak Kenneth wkrótce może uderzyć ponownie. W międzyczasie potwierdziły się najgorsze przypuszczenia dotyczące Melissy. Jej ciało odnalazł rybak 26 kwietnia 1992 roku, a więc półtora miesiąca po zaginięciu. Znajdowały się w opuszczonej żwirowni. Policjanci ustalili, że McDuff handlował narkotykami, a także nielegalnie posiadał broń palną. Dlatego też 6 marca 1992 roku wydano nakaz aresztowania. W tym czasie Kenneth był już poza Teksasem. Uciekł do Kansas City w stanie Missouri, gdzie zatrudnił się w firmie zajmującej się wywozem odpadów. Przybrał tam fałszywe nazwisko – Richard Fowler. Policja, próbując go namierzyć, zgłosiła się do autorów programu America's Most Wanted w telewizji Fox. To właśnie w tym reportażu poinformowano o obławie na McDuffa. Opublikowano też jego zdjęcie. Tak się złożyło, że program oglądał Gary Smithy, który, jak się okazało, pracował na co dzień z Fowlerem. Zaskoczony podobieństwem między McDuffem a jego znajomym, zadzwonił do policjantów w Kansas City i powiedział, że jego współpracownik jest łudząco podobny do poszukiwanego mordercy. Mundurowi postanowili działać natychmiast. Okazało się, że wspomniany Fowler był już zatrzymywany za nagabywanie prostytutek. W bazie figurowały jego odciski palców. I bingo, należały nie do fałszywego Fowlera, a do McDuffa. 4 maja funkcjonariusze przygotowali zasadzkę na Kennetha. Około 13:30 pod pretekstem kontroli ciężarówek zatrzymali śmieciarkę, którą prowadził morderca. Policjanci zachowywali się tak, jakby to były rutynowe działania. Poprosili kierowcę, by wysiadł z pojazdu, a gdy to zrobił, natychmiast zakuli go w kajdanki. McDuff był tak zaskoczony tym, co się wydarzyło, że nie zdążył nawet zareagować. Przewieziono go na komisariat, a przed śledczymi rozpoczęło się kolejne trudne zadanie. Uzbieranie mocnych dowodów,

0: nie pozwolą na to, by psychopata znów pozostał bezkarny. Problem polegał jednak na tym, że MacDuff doskonale zacierał ślady. Usuwał odciski palców, nie zostawiał żadnych dokumentów czy innych przedmiotów, które mogłyby go powiązać ze zbrodniami. Trzeba też pamiętać, że na tamtym etapie śledztwa policjanci dysponowali jedynie miejscem odnalezienia zwłok Melissy. Pozostałe ciała odkryto dopiero kilka lat po zabójstwie. I choć funkcjonariusze podejrzewali, że Kenneth odpowiadał też za inne zaginięcia, w tym Colin Reed, brakowało podstawowych czynników śledztwa, a więc właśnie zwłok. Dodatkowo część materiału, który udało się pobrać z samochodu Melissy, na przykład włosy, został zanieczyszczony, przez co analiza laboratoryjna okazała się bezużyteczna. Mimo dosyć ubogich dowodów, prokuratura zdecydowała się na postawienie zarzutów. MacDuff został przewieziony do Teksasu, gdzie za zabójstwo ponownie groziła mu kara śmierci. Proces mordercy rozpoczął się w lutym 1993 roku w sądzie w Houston. Prokurator rozpoczął swoją mowę od szczegółowego opisu tego, co według śledczych stało się z Melissą i jaki był w tym udział MacDuffa. Według prokuratora mężczyzna w dniu zabójstwa porzucił swój samochód, który uległ awarii. Dlatego, gdy szukano kobiety, zauważono pojazd na parkingu przy motelu. Stamtąd MacDuff przeszedł do sklepu QuickPack. Jak wykazano, mężczyzna w przeszłości pracował w podobnym miejscu i doskonale wiedział, że nie posiada ono odpowiednich zabezpieczeń. Korzystając z okazji, uprowadził Melissę i razem z nią odjechał samochodem należącym do kobiety. Później związał jej ręce oraz stopy sznurowadłami, a następnie ją zabił, porzucając ciało w żwirowni. Śledczy wiedzieli, że nie mają na potwierdzenie tych słów zbyt wielu dowodów, dlatego starali się przekonać ławę przysięgłych, że mają do czynienia z bestią w ludzkiej skórze. Przypomnieli przeszłość MacDuffa, która wypełniona była przemocą i nieprzewidywalnym zachowaniem. Po wyjściu na wolność nie poddał się resocjalizacji. Handlował narkotykami i również je zażywał. Według prokuratora zaatakował Melissę właśnie po to, by ją okraść i mieć pieniądze na używki. Choć ciała Colin Reed nie udało się odnaleźć, w trakcie procesu oskarżyciele poprosili sędziego, by dopuścił możliwość przesłuchania Worley'a. W ten sposób prokurator chciał pokazać, że zabójstwo Melissy nie było przypadkowe, a MacDuff był niebezpiecznym seryjnym mordercą, który przez błędy systemu pozostawał bezkarny i mógł mordować kolejne kobiety. Poza tym istniało wiele podobieństw między obiema sprawami, w tym na przykład wygląd ofiar. Mówiąc wprost, śledcze zamierzali udowodnić, że Kenneth miał własny modus operandi i tym się kierował, od kiedy wyszedł z więzienia w 1989 roku. Sędzia zgodził się, by na mównicę wszedł Worley. Był to kluczowy świadek w całym śledztwie. Opowiedział nie tylko o uprowadzeniu i zamordowaniu Colin, ale również przyznał, że MacDuff wielokrotnie opowiadał o porwaniach kobiet. Zapewnił, że panicznie bał się znajomego, który był wybuchowy i niezwykle brutalny. Obrona próbowała obalić słowa Worley'a, przedstawiając go jako kłamcę i gwałciciela. Dopytywała o to, dlaczego mężczyzna nie pomógł torturowanej kobiecie, chociaż widział jej cierpienie. I dlaczego również on ją zgwałcił. Ale Worley przekonywał, że nie wykorzystał kobiety seksualnie i nie zamierzał robić jej krzywdy. Jego słowa wypadły jednak wyjątkowo mało wiarygodnie. Prokuratorzy czuli, że sprawa zaczyna wymykać im się z rąk. Worley, choć był niezwykle cennym świadkiem, nie potrafił sprostać pytaniom obrony, a twardych dowodów obciążających MacDuffa wciąż brakowało. I właśnie wtedy, gdy sprawa wydawała się przegrana, zgłosił się niespodziewany świadek. Była to młoda kobieta, która mieszkała w pobliżu żwirowni, gdzie odnaleziono ciało Melissy. Nazywała się Sherry Robinson i przyznała, że 2 marca, ponad 30 godzin po porwaniu Melissy, w środku nocy zapukał do jej drzwi właśnie McDuff.
1: Usłyszałam lekkie pukanie do drzwi, więc je otworzyłam. Powiedział, że jest głodny, właśnie z kimś się pokłócił i zapytał mnie, czy mam kanapkę. Odparłam, że nie mam, ale mam fasolę, więc go poczęstowałam.
0: To oznaczało, że McDuff, zgodnie z tym, co ustalili śledczy i wbrew temu, co mówił sam oskarżony, przebywał w okolicach żwirowni i faktycznie mógł odpowiadać za śmierć ciężarnej kobiety. Wbrew radom adwokatów, Kenneth zdecydował się odpowiedzieć na pytania prokuratora. I to był jego ogromny błąd. McDuff był przekonany, że skoro tyle razy wymykał się służbom i okazywał się sprytniejszy od nich, to i tym razem uda mu się dobrze to wszystko rozegrać i własnymi słowami obali teorię oskarżenia. Ale zamiast tego wpadł w pułapkę zastawioną przez prokuratora, który tak stawiał pytania, że McDuff niepostrzeżenie w końcu przyznał, że faktycznie był w sklepie Quick Pack, choć wcześniej twierdził, że w ogóle się tam nie pojawiał. Teraz jednak stwierdził, że pojawił się tam już po tym, jak Melissa została uprowadzona. W trakcie procesu przesłuchano też bliskich kobiety. Gdy pokazano jej matce torebkę, od razu rozpoznała, że należała do jej córki. McDuff pozostawał niewzruszony. Ani razu nie spojrzał na pogrążoną w rozpaczy kobietę, nie okazywał jakichkolwiek emocji. W mowie końcowej obrona oskarżonego apelowała, by ława przysięgłych nie kierowała się strachem i wizerunkiem, który stworzyła prokuratura. Jak tłumaczono, całe śledztwo było nieudolne i wypełnione błędami, które skutkowały bezpodstawnym zatrzymaniem McDuffa. Cały proces trwał około 3 tygodni. Przysięgli obradowali 3 godziny. Przekazując sędziemu swoją decyzję, nikt nie miał już wątpliwości. Kenneth McDuff był winny porwania i zabójstwa Melissy Northrup. Słysząc ten wyrok, morderca również tym razem pozostawał niewzruszony. Śledczy mówili później, że jego oczy były czarne i martwe, zupełnie jak u rekina. Wierząc w powodzenie kolejnej sprawy, prokuratorzy oskarżyli McDuffa również o zabójstwo Colleen Reed. I również tym razem jego wina została potwierdzona. Prokuratura była pewna, że Kenneth się nie wywinie. I miała rację, bo decyzją sądu skazano go na kolejną karę śmierci. Kenneth McDuff miał zostać stracony 17 listopada 1998 roku. Przed śmiercią zamówił swój ostatni posiłek. Zażyczył sobie 2 steki, 5 jajek sadzonych, warzywa, frytki, ciasto kokosowe i 1 kolę. Media ze szczegółami relacjonowały ostatnie chwile jego życia. Strażnicy więzienni przenieśli Kennetha McDuffa do celi śmierci w Huntsville krótko po południu. Funkcjonariusze więzienni opisali jego nastrój jako potulny i żartobliwy. Ma umrzeć za godzinę przez podanie śmiertelnego zastrzyku. W więziennej celi śmierci w Teksasie śledczy nadal próbowali wydobyć od Kennetha McDuffa informacje na temat serii niewyjaśnionych morderstw. Przesłuchiwali McDuffa przez ponad 100 godzin, począwszy od zeszłego tygodnia. Źródło w federalnych organach ścigania twierdzi, że McDuff ujawnił, że przemierzał każde większe miasto w Teksasie w poszukiwaniu kobiet do porwania. Często podróżował również do Meksyku, będąc na zwolnieniu warunkowym przez 3 lata, aż do aresztowania w 1992 roku. Śledczy podejrzewają, że może być odpowiedzialny za dziesiątki morderstw. W trakcie przesłuchań McDuff wpadł w złość i przestał mówić. McDuff, będąc już w więzieniu, próbował obarczyć Worley'a winą za zabójstwo Reed. Znajomy został zresztą w tej sprawie skazany na 40 lat więzienia. Kenneth przed śmiercią wskazał 3 miejsca, w których pochował swoje ofiary. Nie wszystkie udało się zlokalizować. Egzekucję przeprowadzono po godzinie 18-17 listopada. Magdafowi podano śmiertelny zastrzyk. O 18.00

0: 16.26 potwierdzono zgon. W mediach skomentowano to krótko. Cichy koniec okrutnego i sadystycznego życia. Kenneth przed śmiercią powiedział:
1: jestem gotowy, żeby mnie uwolnić. Uwolnijcie mnie.
0: Choć nie wszystkie zbrodnie zostały udowodnione, według śledczych McDuff w latach 1989-92 zabił co najmniej 9 kobiet. Jego sprawa przyczyniła się do wprowadzenia poważnych zmian w Teksasie. Przede wszystkim zaczęto przyglądać się działaniom komisji odpowiedzialnej za zwolnienia warunkowe. Do akcji wkroczyli agenci FBI,

0: Rosji. Przyjmowali od rodzin pieniądze w zamian za pozytywne rozpatrzenie spraw ich bliskich. W taki właśnie sposób na wolność wyszedł również Kenneth, za którego płaciła matka, która zresztą do końca nie wierzyła w jego winy i uważała, że całe śledztwo było spiskiem policji. W konsekwencji stanowisko stracił naczelnik więzienia. Przekazano też ogromną kwotę na budowę nowych zakładów karnych, by nigdy więcej przy wypuszczaniu skazanych nie kierowano się brakiem miejsc w takich placówkach. Walcząc z przeludnieniem w tamtym czasie, władze więzienia wypuściły na wolność 1700 osób, z których ogromna część nigdy nie powinna wracać do społeczeństwa. Byli to mordercy, gwałciciele i pedofile. McDuff został pochowany na cmentarzu w Huntsville w Teksasie. Trafiają tam więźniowie, których rodziny nie chciały odebrać szczątków. Na nagrobku mordercy widnieje jedynie data egzekucji, znak X oznaczający, że został stracony przez stan Teksas, oraz numer celi śmierci.
1: Zło. Zbrodnia. Łowca ofiar.

0: Tok FM.
1: Dzień dobry, dziękuję bardzo. Poseł Prawa i Sprawiedliwości, Piotr Król. Zrobimy krótką przerwę od sporów polsko-ukraińskich, bo możemy o sporach pisowsko-pisowskich porozmawiać. Stowarzyszenie Po Pierwsze Polska wzmacnia jedność...
2: To jest pytanie czy teza?
1: Teza. Może tak, pan tylko kiwnąć
2: szczerze,
1: głową, ja powiem, że pan kiwnął głową.
2: Cenię szczerość pana redaktora. Jeden z moich kolegów, nie pamiętam kto, ale sformułował tezę o budowaniu... Oj, a to za to... To za tą tezę, panie redaktor. Ale gdyby pan redaktor sobie życzył twardej pisowskiej ręki na plecach, jestem do dyspozycji. A mówiąc zupełnie... Ale wszystko jest okej?
1: Okej. Słucham pana.
2: Któryś z moich kolegów spróbował tezę o tych dwóch płucach. No to drugie płuco polityczne wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości się...
1: To
2: się ukształtowało.
1: Jakie PiS ostatnio powtarza, że chodzi o dwa płuca. Przecież...
2: A czemu nudziarstwo? No to taki trafiający przykład, myślę, do wyobraźni.
1: Stowarzyszenie Morawieckiego miało być żółtą kartką dla Jarosława Kaczyńskiego, a państwo stowarzyszenie z żółtą kartką dla Mateusza Morawieckiego.
2: A to jest pana interpretacja, pana rektora. Ja jestem...
1: Patrzę, że się przytłuszę, ale nie. Proszę, jednak ta teza była prawdziwa.
2: Ja jestem działaczem jeszcze Porozumienia Centrum, więc mam bardzo, powiedziałbym, też romantyczny stosunek do mojego środowiska i uważam, że naszym głównym celem jest wygranie wyborów w przyszłym roku, a już mówiąc już tak bardzo brutalnie, poważnie, jakikolwiek podział po prostu te szanse drastycznie zmniejsza. Trzeba iść razem, trzeba iść wspólnie, trzeba wygrać wybory, bo ta obecność Śmigłowskiego władza jest po prostu beznadziejna.
1: Czerwona kartka dla rządu Tuska to dzisiaj jest Super Express. Źle 54% ocenia działalność rządu, 33% dobrze, no niestety, prawda? Ale 13% nie ma zdania. To są gorsze wyniki niż były. I zapytam pana prowokacyjnie, czy to nie jest taki moment, w którym Donald Tusk powinien zacząć mówić, że będzie nowy premier? Bo podkreślam, zacząć mówić, broń Boże zmieniać, ale mówić, potrzeba chyba nowego premiera.
2: Dobre pytanie. Myślę, że nie jest... Patrząc tak zupełnie z boku, czy tak politologicznie bardziej, to być może, że wszedł już taki etap, że te notowania będą tylko spadać. No, władza się zużywa. Zresztą intrygujące jest to, że tą władzę chyba najlepiej podsumowała jedna z obecnych pani minister, która zapytała jednego z dziennikarzy radiowych, czy mógłby pan powiedzieć, czy ten rząd wdrożył jakąkolwiek reformę. I tutaj wybrzmiała głucha cisza. Więc uważam, że z każdym miesiącem to poparcie dla tego rządu będzie spadać. Pan rektor na to spojrzał z boku i politologicznie. Moim zdaniem cały ten układ tej ośmiogwiazdkowej władzy jest na nim oparty, więc trochę jest zakładnikiem sytuacji. Moim zdaniem nie zrezygnuje. I będzie starał się, żeby jak najwięcej tych obecnych klubów parlamentarnych, które tą koalicję popierają, wystartowały z nim z jednej listy, taki zrobi z nich takich zakładników. Tak to widzę, ale ostatecznie przegrają z nami wybory.
1: A czy to, że Przemysław Czarnek nie poprawia notowań Prawa i Sprawiedliwości i nie jest takim liderem w notowaniach opinii publicznej, kogo widzisz na fotelu premiera, nie powinno dać do myślenia, a może jednak tym Jackiem Sasinem zagrać, albo...
2: Z tym, że ja się z tym nie zgadzam, ja nie mam takich aspiracji, jestem skromnym posłem z Bydgoszczy, natomiast nie zgadzam się z tym, myślę, że ten okres, który w tej chwili mamy, on jest trochę specyficzny z racji tego, że pojawiła się ta druga konfederacja, której tam z nazwy nie będę wymieniał, ale widać, że część elektoratu bardzo szeroko pojętej centroprawicy była kuszona na różne strony, więc główną cechą Przemysława Czarnka jest to, żeby pokazać, że my jesteśmy tą główną siłą, która może odebrać władzę tym ośmiogwiazdkowcom i w mojej ocenie bardzo konsekwentnie on to robi. Ja uważam, że efekt Czarnka widać, więc tutaj będę go bronił, bo on ma ciężką pracę jakby na tym początku do wykonania, ale czas będzie działał na jego korzyść.
1: Skoro pan będzie bronił, będzie odbieranie orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy?
2: Myślę, że w takim kierunku to zmieni.
1: Gdyby sytuacja była zero-jedynkowa,
2: że to zależy tylko od prezydenta, to nie miałbym żadnych wątpliwości. Natomiast z tego, co wiem, tam jest to ta kwestia prawa kontrasygnaty, a pan premier jakby w posiadaniu jednego zdania na dłuższym etapie czasu, no to nie jest specjalnym fachowcem, czy nie nie jest jakaś jego dominująca cecha, więc tu jakby... Jeżeli chodzi o prezydenta, nie mam żadnych wątpliwości, że jest konsekwentny i gdyby to była tylko jego decyzja, tak by się stało. Co do obecnego premiera i jego konstrukcji psychicznej, to ja się nie podejmuję. To jednak jest zbyt złożone zjawisko.
1: Wie pan, jak to jest z politykami.
2: Ale nie pan, gdyby za dobrze redaktor pan był łaskaw tak nie generalizować każdej kwestii, to szczerze będę zobowiązany.
1: Myślę, że politycy, którzy dochodzą do bardzo wysokiego pułapu, to płacą bardzo poważną cenę w zmianach mentalnych. To jest troszkę tak jak ze sportowcami najwybitniejszymi, że po prostu ta wymaga takiego wysiłku i takiej specyficznej uwagi na świat, że cieszę się, że mój tata nie był politykiem.

0: I że moje dzieci nie idą taką drogą?
1: Uwagę przyjmuję z pokorą, natomiast jakby stosunek do prawdomówności to jest jednak zupełnie inna kategoria. No to mój prezes pełnił niezwykle wysokie funkcje, ale jakby jego stosunek do prawdy się nie zmienił. No, wydaje mi się, że to jest niezwykle konsekwentny i nawet jego najbardziej zagorzali wrogowie nie mogą odmówić tego, że on się jednak trzyma faktów i trzyma się prawdy. Jest bardzo konsekwentny, więc tutaj jakby z tym generalizowaniem to miałbym kłopot.
0: A widzi pan, że ja go jakoś nie miałem i się też nie zakrztusiłem, czyli nie wiem, może jednak tym razem miałem więcej racji, ale pomijając ten miły ping-pong, bo rzeczywiście ja przemyślę to, co pan powiedział, nie jestem taki, żeby, wie pan, nie słuchać drugiej strony.
1: Doceniam.
0: Dziękuję bardzo, bo to też u redaktorów, zwłaszcza pewnej daty, to różnie to bywa, prawda? Natomiast chciałbym, wie pan, zapytać tak nieco bardziej, nieco odchodząc na chwilkę od emocji politycznych, przecież to nie jest moim odczuciu takie najmądrzejsze, że skupiliśmy naszą uwagę w sprawie, jak to działać z Ukrainą, akurat na sprawie bardzo honorowej i jednak pozbawionej prawdopodobnie na Ukrainie większego dźwięku, bo dla nich sprawa o polskiego orderu, tak myślę, dla otoczenia prezydenta Zełenskiego, jest po prostu trzynastorzędna. A gdyby nawet nie była, to zawsze możemy sobie powiedzieć jako Ukraińcy tak, przepraszam, wy o orderach, wy o jakichś tam odznaczeniach, a my tu przelewamy krew za ojczyznę. No i faktycznie, moim zdaniem, to zamyka rozmowę. Czy zamiast rozmowy o Orle Białym nie należało po prostu zacząć działać na arenie międzynarodowej, żeby Ukrainie postawić jasny taki sygnał? Słuchajcie, mamy za sobą pewne poparcie w sprawie wstrzymywania waszych aspiracji do NATO i zwłaszcza Unii Europejskiej, dopóki będziecie rozwijać kult bandery. Czy to nie byłoby trafniejsze?
1: Pytanie jest wielopłaszczyznowe i bardzo głębokie. Nie, ja się nie obrażam. Rozmawiamy dość wcześnie, ale myślę, że myślę dość jasno. W polityce międzynarodowej jednak istnieje pewien rodzaj, czym powinien istnieć pewien rodzaj proporcji. Nikt przy zdrowych zmysłach nie zarzuci Polsce tego, że nie pomagała albo nie pomagała bardzo, szczególnie jeżeli chodzi o ten wysiłek militarny, o tą pomoc dla uciekających matek z dziećmi na rękach z Ukrainy. No to jest jakby rzecz, którą Polska będzie się chwaliła jeszcze przez następne lata. No ale pierwsze to, że mamy do czynienia jednak z pewnego rodzaju prowokacją. No jeżeli ktokolwiek, nawet przy tych obciętych lekcjach historii w Polsce, jakby tak skonstruowanymi planami, że gro Polaków od lat nie uczy się historii najnowszej, no to jednak mając nawet minimalną wiedzę, no jeżeli ktoś wie, czym się zajmowała UPA i jaki charakter miała ta organizacja, to miała w mojej ocenie charakter zbrodniczy i w dużej mierze zajmowała się mordowaniem Polaków, no to nie jest niemożliwe, żeby ktoś na Ukrainie tego nie wiedział i nie wiedział, jakie te reperkusje wywoła w Polsce. Więc musiała nastąpić, jeżeli traktujemy, patrząc na to, że to jest jednak pewien rodzaj decyzji politycznej, no musiała nastąpić ze strony polskiej, po prostu musiała nastąpić jakaś kontrakcja.
0: Tu się nie sprzeczamy.
1: No ale mam wrażenie, że pan rektor
0: się sprzeczamy, czy warto było się akurat w sprawie Orła Białego zafiksować, zamiast robić coś, co w moim wizji...
1: Tylko skąd założenie, że po pierwsze jakby to musiało wybrzmieć, jakby nasz głos w tej sprawie musiał wybrzmieć, że to była ewidentna prowokacja i jeżeli chodzi o tą zbrodniczą organizację, my tutaj nie ma w ogóle możliwości, żebyśmy się cofnęli chociaż o krok do tyłu. I to musiało nastąpić, więc musiał też nastąpić jakiś fakt po naszej stronie. Natomiast jeżeli pan by formułował pytanie albo wątpliwość co do tego, czy w tych innych obszarach nie powinniśmy też zmienić naszej polityki, no to jeżeli ta decyzja zostanie utrzymana, ktoś się spodziewa, że jednostka wojskowa, która jest nazwana nazwą zbrodniczej organizacji, no ona ma funkcjonować w ramach NATO albo to ma być kraj Unii Europejskiej, nie ma takiej możliwości. Każdy się musi ze swoją smutną historią również zmierzyć i coś z nią zrobić.
0: Oczywiście pamiętam nasze trudne dyskusje w Polsce historycznej i tak mi się wydaje, że wtedy stałem po dobrej stronie. Natomiast myślę, że są takie kraje jak Słowacja, które mają złą opinię na temat banderowców. Czechy, których banderowcy, oczywiście to jest nieporównywalne z polskim nasyceniem wiedzą i emocjami, ale mają niechętny stosunek do tej formacji. Jak Niemcy, którzy na razie mają zupełnie żaden stosunek, ponieważ ich spory historyczne Wschodu w ogóle nie interesują, ale gdyby uświadomić, że nie tylko Polacy padali ofiarą UPA, ale również i Żydzi i że po prostu ta formacja ma i tu akurat w tej sprawie Niemcy są dość wrażliwi, prawda, z oczywistych przyczyn, że ta formacja ma tutaj czarną kartę, bo i zdanie

0: lepiej byłoby koalicję międzynarodową, choćby historyków tworzyć, dające Ukrainie do myślenia, bo oni na Ukrainie bardziej się przejmują tym, co powiedzą inne kraje niż Polska. Z Polską, wie pan, już mamy załatwione problemy. Dostaliśmy dużą pomoc i teraz mamy swoje, i teraz mamy swoją agendę, nie? Jeżeli się pan denerwuje, przecież ja chcę dobrze powiedzieć, tak, żeby dla Polski było dobrze.
1: Tak, ale skąd pan, no nie, pan się jakby darzę pana sympatią, szacunkiem i jakby i z przyjemnością tu przyszedłem, żeby to było jasne. Ale no, pokładanie przez tak doświadczonego dziennikarza wiary w to, że Niemcy są zainteresowane budowaniem jakiejkolwiek, nawet minimalnej, uczciwej i prawdziwej historii dotyczącej II wojny światowej, no to pan rektor wybaczy, ale to ja kompletnie rozkonał ręce. No nie, no cała polityka historyczna niemiecka od zakończenia II wojny światowej jest oparta na kłamstwie, wyparciu i budowania definicji, które nie istniały. No, kto stworzył pojęcie tak zwanych, pojęcie absolutnie haniebne, polskich obozów śmierci? No, kto to stworzył? No, byli oficerowie Abwehry, którzy służyli sobie w wywiadzie Republiki Federalnej Niemiec. No, no pan rektor wybaczy, ale ta słabość, jakby skąd się bierze też ten ból Polaków, którzy znają historię? Że myśmy byli nacją, która jako pierwsza podjęła walkę z Niemcami, która walczyła na wszystkich frontach, ale wszystkim kolaboracji w Polsce nie było. Natomiast na Ukrainie była masowa kolaboracja i były masowo tworzone formacje, które nie tylko były częścią sił zbrojnych III Rzeszy, ale które na przykład odpowiadały tylko za to, żeby tylko mordować Polaków albo tylko mordować Żydów. I to jest ta, wie pan, no to jest rzecz, która w Polsce nie wybrzmiewa. No myśmy się, był masowy opór polskiego społeczeństwa od dzieciaka, od szarych szeregów po byłych żołnierzy września cichociemnych, etc., etc. A tam była masowa kolaboracja i masowe tworzenie informacji. No, panie rektorze, to nie ma żadnej możliwości.
0: Nie chcę być ambasadorem Ukrainy w tej sprawie, czy w jakiejś nawet innej. No ale oczywiście, że Niemcy...
1: Wie pan, no dobra, a mogę panu coś zacytować? Pozwoli pan na jeden krótki fragment?
0: Zróbmy tak. Ja teraz panu dam pewien emocjonalny i wartościowe świadectwo historyczne. Myślę, że ona będzie zupełnie po pana myśli. Potem pan dołoży swój cukier i herbata będzie od tego bardzo słodka, choć w pewien sposób właśnie jednak gorzka.
2: Dzieci chwytali Ukraińcy i robili sobie taką zabawę z tego, że malutkie dzieci to obsadzano na sztachetach płotu. Gdzieś tam rodzina, widząc, że Ukraińcy się zbliżają, spojrzeli, że maleństwo w kołysce śpi, więc przykryli tak, pomyśleli, że może nie zauważą, że będzie po prostu przykryte, potem wrócą do tego dziecka, a jak wrócili, to jednak Ukraińcy znaleźli i było na stole położone i główka odcięta i nawet poćwiartowane.
0: To jest, to jest mroczna część, prawdziwa, jak najbardziej, mroczna część historii II wojny światowej, która bezpośrednio w Polaków uderza. I dałem ten fragment, żeby pan nie myślał, że nie jestem tego świadom, prawda?
1: No to jest, że pan rektor jest świadom, to ja tego absolutnie nie neguję, tylko jakby miałem wrażenie, że pan rektor pokłada jakąś wiarę w Niemcach, że oni są zainteresowani mówieniem prawdy o II wojnie światowej. No nie, no to...

0: Bradzie, mroczna część historii II wojny światowej, która bezpośrednio w Polaków uderza. I dałem ten fragment, żeby pan nie myślał, że nie jestem tego świadom, prawda?
1: No to jeszcze pan rektor jest świadom, to ja tego absolutnie neguję. Tylko jakby miałem wrażenie, że pan rektor pokłada jakąś wiarę w Niemcach, że oni są zainteresowani mówieniem prawdy o II wojnie światowej. No nie, no to.

0: no, odwracamy się od nich i potem oni robią dalej swoje. Należy im w tym, co nas niepokoi w niemieckiej, ukraińskiej, tam jakiejkolwiek innej narracji historycznej, co nas niepokoi, należy im w tym przeszkadzać. Więc jeżeli idziemy do tutaj już Niemców, tak kabaretowym, komiksowym trochę stylu, mówiąc, przepraszam, mamy twarde powody, żeby zwołać z wami konferencję w sprawie UPA, to dla nich jest to utrudnienie prowadzenia narracji na mnie życzliwej. Nie brakuje w Niemczech, wie pan, ludzi życzliwych w sprawie Polski. To jest mit, że wszyscy Niemcy stanowią jakiś jednolity front proniemiecki, nacjonalistyczny i antypolski. I należy po prostu grać, ile się tylko da, bo zawsze coś się ugra. A z niegrania, tylko na my mamy poczucie wyższości moralnej. To ja już poczucie wyższości moralnej w Polsce mam potąd, bo wychowałem się tej tradycji i jestem już nasycony.
1: Teraz dobrze, to przyjmę, ale czy jesteśmy w stanie się zgodzić, że żeby prowadzić jakąkolwiek politykę historyczną, to trzeba mieć jakąś wiedzę historyczną o swoim własnym państwie albo o swoich własnych obywatelach, na przykład podczas II wojny światowej? Ma pan wrażenie, że Polacy mają taką wiedzę? To...
0: Nie tylko nie, mam wrażenie, że jest inaczej, ja nawet znam liczne przyczyny i kiedyś chętnie o tym
1: dobrze, to teraz, teraz krótki Bożone. Cytat, jeżeli pan rektor pozwoli. Jak można prowadzić polityczną, jak można prowadzić patologiczną politykę historyczną i sobie z tym i to po prostu robić? Ukraiński IPN napisał, że 28 lutego 1944 roku Huta Pieniacka, to była duża wieś albo małe miasto, myślę, że bardziej małe miasteczko pasuje, padła ofiarą zbrojnego ataku. Stwierdzono także, że według źródeł archiwalnych ataku na wieś dokonał oddział niemieckiej policji. Tak? Do teraz rozbierzmy to, kto tego dokonał. Kim była ta niemiecka policja? Otóż pacyfikacji dokonał przede wszystkim 4. Galicyjski Ochotniczy Pułk Policyjny SS, powiązany z 14. Dywizją SS Galicjen, złożony tylko i wyłącznie z ukraińskich ochotników. Patologia tej sytuacji polegała na tym, tylko dowódcy byli niemieccy. Najpierw ochotniczo sformowano tą 14. Dywizję SS Galicjen, ale ilość chętnych była tak duża, że musiano jeszcze stworzyć dodatkową jednostkę i w oficjalnym komunikacie ukraińskiego IPN-u się mówi o tym i przedstawia się w taki sposób, jakby to Niemcy zrobili. No panie rektorze, no to naprawdę niech pan...
0: Bo ukraiński IPN znany jest z tego, że prowadzi narrację polityczno-historyczną.
1: Nie, ale to czyją rolą, przepraszam, ale...
0: Naszą rolą jest...
1: I każdy
0: jest
1: statystyczny Ukrainiec, który sobie przeczytał taki komunikat, nie, no to Niemcy. No to Niemcy zrobili. No i gdzie tutaj się pojawia teraz rola Polaka? No rola Polaka się pojawia, panowie, owszem, może dowódca tej jednostki był Niemcem, no ale wyście kolaborowali z nimi i to wyście te jednostki stworzyli. No już o Unię Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, tej tak zwanej Policji Pomocniczej, która się potem okazało, że w większości zasiliła UPA, to już nawet nie ma co powiadać, tylko...
0: Zgoda.
1: Ja uważam, że w polskiej przestrzeni publicznej nie patrzymy kompleksowo, czy nie patrzymy jakby w takim pełnym obszarze. Tu Leszek Miller jest takim patologicznym, kompletnym przykładem. Nagle się okazało, że były komunistyczny działacz, który się nagle uaktywnił i który jakimś piewcą i społecznym jakimś rzecznikiem ofiar na Wołyniu się stał, to on to pięknie prowadzi. Bo nie wiem, czy pan zwrócił uwagę, tam w ogóle jest tylko mowa zawsze tylko i wyłącznie o Ukraińcach, ale ilu z naszych widzów wie, jakie funkcje on pełnił w PRL-u, ale to, że był szefem Urzędu Rady Ministrów, że był ministrem administracji, ministrem spraw wewnętrznych i administracji, ale wszelkim, że był premierem Rzeczpospolitej. Ja bym chciał publicznie zapytać, co premier Rzeczpospolitej, pan Leszek Miller, w latach 2000, już nie pytam o to, jak był szefem URMA, jak był ministrem i tak dalej, ale co premier Leszek Miller przez 4 lata swojego urzędowania, który teraz jest takim piewcą przywracania pamięci o ofiarach na wojnie, co zrobił, jak był premierem, dla uczczenia tych ofiar? Nie, czy mógłby się wykazać jednym dokumentem, panie rektorze? Jednym dokumentem. Bo on się jakoś dziwnie uaktywnił od 2013 roku i jeszcze bardziej dziwny z jego okoliczności, na początku 2014 roku Sowieci weszli na... I celowo użyłem pojęcia Sowieci, bo to jest dokładnie ta sama mentalność, czyli odtwarzanie Związku Radzieckiego.
0: Post-Sowieci
1: weszli na wschodnią Ukrainę. No jakoś, a wtedy mu się akurat tak przypadkowo to zupełnie przypomniało. No nie, no mówmy prawdę. Po tym, jak Niemcy się pojawili w 1941 roku na Ukrainie, zaczęły się mordy Żydów, zaczęły się mordy Polaków. I zaczęły się na skutek tego, że Ukraińcy kolaborowali z Niemcami. To jest prawda historyczna i o tym trzeba mówić i to trzeba bronić. I ja w apostolstwo pana Millera kompletnie nie wierzę, bo jak ktoś był... O czym marzy każdy polityk? O czym piątoligowy poseł o czym marzy? O mocy sprawczej. Ten facet miał jedną z największych mocy sprawczych. Mieli 2/3 parlamentu w latach 1997, 1993, 1997. Uchwalili sobie konstytucję. On był premierem i on teraz wszystkich poucza, jak to trzeba o Wołyń zabiegać. Ale co, chłopie, zrobiłeś, jak byłeś premierem? Co zrobiłeś, żeby o tych ofiarach...

0: zrobić? Co zrobić dla tych ofiar?
1: W rozmowie dziennikarza z politykiem chyba dziennikarz powinien zawsze stanowić tego advocatus diaboli, czyli tego...
0: Bardzo chętnie wysłucham, panie redaktorze.
1: Obrońcę Leszka Millera.
0: Jeden przykład, jak pan im podał, co premier Leszek Miller zrobił dla ofiar na Wołyniu. Jeden przykład.
1: Po prostu przypomnę, że wtedy Leszek Miller zajęty był tym, aby na Zachodzie przedstawiać postkomunistów jako partię socjaldemokratów. Tak? I dlatego zabiegał o co? O sympatię Schrödera, o sympatię Blaira, o Polskę w trzeciej drodze ówczesnej europejskiej. Gdzie by wtedy wyciągnął kartę nacjonalizmu partyjno-postkomunistycznego, antyukraińskiego, to okazałoby się, że to taki zwykły Polak, co to ludzie nienawidzi. To on przecież głupi nie jest. Nawiasem mówiąc, Leszek Miller w naszej rubryce Słowo się rzekło.
2: Pamięć bez żadnego knebla. Jak ktoś jest zbrodniarzem, to będzie nazywany zbrodniarzem. I Polska nie jest darmowym zapleczem wojny i darmową stacją przeładunkową. Nie jest tanią dziwką.
1: No widzimy, to jest język polityka. Postpolityka, bo on już mówi, ja już nie jestem politykiem, mogę mówić co chcę. No Polska jest tanią dziewczyną lekkich obyczajów, czy nie jest?
0: Nie jest, natomiast jeżeli ktoś nie odróżnia, to pokazuje po której stronie stoi w tym konflikcie zbrojnym między Ukrainą a Rosją. No w mojej ocenie trzeba było stać po stronie Ukrainy, dlatego że Sowieci, czy postsowieci, Rosja by się po prostu nie zatrzymała. No to nie jest w interesie Polski, żeby mieć na granicy polsko-ukraińskiej kraj, którym będzie rządził drugi Łukaszenko i tyle. No to jak ktoś tego nie rozumie, ktoś to był premierem, no to może lepiej, że już nie jest i może lepiej, że jest na emeryturze i to wymachiwanie tamtą tym tabletem przychodzi dość łatwo. Jeszcze raz ponawiam pytanie. Jaką politykę prowadził pan Leszek Miller, albo czy cokolwiek zrobił dla upamiętnienia ofiar na Wołyniu? Czy cokolwiek zrobił? Jak nic nie zrobił, no to może jednak warto zmienić jakieś zainteresowania i nie wierzę w takie przypadki, że zaczął się interesować tym tematem pod koniec 2013 roku, a w 2014 roku na wschodniej Ukrainie się pojawiają zielone ludziki. Przepraszam, nie wierzę, trochę znam historię PRL-u, a najbardziej to mi to rozjaśnił, wie pan, jak głęboko ten system był powiązany ze Związkiem Radzieckim. Pewien emerytowany w PRL mieści 49 wojewodów, czyli umówmy się, że wicewojewoda, no to był taki urzędnik bardzo szeregowego szczebla. Wie pan o tym, że jeszcze pod koniec lat 80. wicewojewodowie jechali na 3-miesięczne szkolenie do Moskwy? Słyszy pan to? Ilu Polaków to wie? Ilu Polaków to pamięta? No niestety wygląda na to, że niektórym jak ukształtowano mentalność...
1: Trzeba wyrobić kontakt w imperium.
0: Świetny dowcip. Przepraszam, że się nie zaśmieję. A nie ma pan wrażenia, że część osób teraz, które są na emeryturze i się próbują przedstawiać tutaj jacyś nawróceni apostołowie, to one mają tak głęboko wpojony ten kompleks sowiecki, że po prostu nim emanują, tylko zmienili troszeczkę jakby sposób narracji? No taka jest moja ocena sytuacji.
1: Myślę, że to, o czym pan mówi, często się wydarza, natomiast w wypadku Leszka Millera wprost się po prostu tworzy taką interpretację. Kiedyś była moskiewska pożyczka, teraz jest czas odwdzięczenia się. Być może zresztą ze szczerego serca, tak Leszek Miller mógłby w tej interpretacji, która jest często podawana w internecie, tak sobie pomyśleć, prawda? Słuchajcie, oni kiedyś nam pomogli, ja teraz im pomogę.
0: Nie wiem, co myśli, natomiast jeżeli mam wierzyć w to nawrócenie, bo też w jednym z wywiadów pan powiedział, że się z eks-prezydentem z SLD spotykają w kościele, chwała panom.
1: Natomiast, rzadko o tym
0: natomiast
1: chodziło.
0: No chciałbym tylko nieśmiało przypomnieć, że w Polsce są takie rodziny, które na skutek próśb, które kierują do IPN-u, one nie mają gdzie złożyć kwiatów albo zapalić zniczy, bo nie wiedzą, gdzie są groby ich bliskich. Pan Leszek Miller był wysoko postawionym działaczem partii komunistycznej w latach 80. Myślę, że jego kontakty na przykład w ówczesnej Służbie Bezpieczeństwa do dzisiaj pewnie ma jakąś wiedzę, no to może w ramach tego nawrócenia na przykład pomógłby IPN-owi, gdyby powiedział, gdzie są te groby, które do dzisiaj są poszukiwane, żołnierzy niezłomnych, żołnierzy WiN-u, NSZ-u, Armii Krajowej, bo on po prostu może mieć taką wiedzę. A może ma wiedzę na dotyczącą tego mordowania księży, którzy się politycznie angażowali po stronie Solidarności. Chcę przypomnieć, że ostatni z księży w dziwnych okolicznościach został zamordowany w 89 roku. No to może, jeżeli on rzeczywiście przeszedł na jest tą stronę mocy, teraz jest wierzącym, praktykującym katolikiem.
1: Nie jest.
0: No to może by zaczął od mówienia o tych mrocznych tajemnicach PRL-u, bo część ludzi w Polsce nie ma gdzie postawić znicza, bo nie wie, gdzie jest grup ich dziadków.
1: Leszek Miller, jak mi się wydaje, to była taka ironiczna jego wypowiedź, że spotyka się z Aleksandrem Kwaśniewskim w kościele, to znaczy, że bardzo rzadko, to bo jednak tam obaj nie bywają tak specjalnie często. Ale wie pan, tak już serio tutaj pytając, zauważył pan, że Leszek Miller jest bohaterem prawicowego internetu, znacznej jego części. Który to prawicowy

0: Internet, odpuśćcie mu te wszystkie winy, o których pan mówi, albo się nimi nie interesuje, albo ma 20 lat. Natomiast widzi w nim tego wspaniałego piewcę antyukrainizmu i nawet trochę prorosyjskości, która jest mu o dziwo w Polsce wybaczana. No nie sądzi pan, że to jest pewien problem tak w ogóle, to znaczy, że spora część prawicowego internetu, a więc i elektoratu w tej niedalekiej przyszłości, tego właśnie się domaga od polityków prawicy, żeby walili w Ukrainę, mówili, że z Rosją trzeba się dogadać, bo to jednak jest kraj pokrewny nam duchowo. Wie pan, jak tam źle traktują gejów i lesbijki? No, nasi prawie rządzą w tej Moskwie.
1: Myślę, że problem jest...
0: A Ukraina to szaleńcy i nacjonaliści, ludzie, którzy chcą nas wplątać w swoją wojnę. To jest na prawicy popularny przekaz i dlatego Leszek Miller jest popularnym prawicowym blogerem, a nie z innych powodów, nie z powodu PRL-u przecież.
1: No to bardzo różnie definiujemy prawicowość, bo dla mnie ona jest w zupełnie innych obszarach i moim zdaniem taka elementarna wiedza historyczna na temat historii Polski, na temat historii II wojny światowej, a szczególnie tego, co się działo na Kresach, no chroni przed tym, żeby uznać, że to jest jakiś prawicowy autorytet. No nie. No moja świętej pamięci prababcia mówiła, że w piekle się najprawdopodobniej mówi po niemiecku i celowe takie, znaczy tak, żeby to było jasne, zbrodnia wołyńska była tak obrzydliwa i tam się działy tak obrzydliwe rzeczy, że nawet jak dorosły chłop potem czyta, to po prostu nie da się, po prostu tam lecą łzy, bo tam dochodziło do obrzydliwości po prostu, które no, to brakuje mi, przepraszam, rzadko mi brakuje słów, ale żeby to krótko opisać, brakuje mi po prostu słów. Natomiast wyrywanie tego z kontekstu

0: mieszane. One się zdarzały. Ci ludzie się czasami konfliktowali, ale, no, ale nie mordowali się. Z całą pewnością się nie mordowali. Do mordów zaczęło dochodzić, jak się tam Niemcy pojawili. I jak się tam Niemcy pojawili, to się to tam po prostu piekło otworzyło swoje bramy. I takie są fakty. Natomiast wycinanie kawałeczka jest moje zdanie elementem manipulacji. Trzeba popierać Ukrainę dzisiejszą w takim sensie militarnym, bo to jest nasz interes, żebyśmy nie mieli kolejnego Łukaszenki na granicy polsko-ukraińskiej. Wtedy cała ta ściana wschodnia będzie tak naprawdę, to będzie dawny związek socjalistycznych republik radzieckich, ale nie ma możliwości zapomnienia o tym, co się wydarzyło na Wołyniu i to jest nasz moralny obowiązek. Dlaczego? Dlatego, że ci ludzie zostali zamordowani tylko i wyłącznie z jednego powodu, za to, że byli Polakami. I to jest im Polska winna i koniec. To jest poza dyskusją.
1: Irena Lasota napisała ostatnio, no taka znana kiedyś działaczka opozycji demokratycznej, potem emigrantka polityczna. Taka w ogóle osoba, powiedziałbym, jeśli szufladkować, to jest nierozsądna, ale o wrażenie takiej jak na Amerykę prawicowej skłonności, ale nie trumpowskiej. No taka stara amerykańska prawica. I bardzo panią Irenę tutaj przy okazji pozdrawiam, bo często ją czytam z zainteresowaniem i ona na przykład napisała ostatnio tak. Pojedynczy ukraiński głupek, który wjechał na teren Morskiego Oka, wzbudził wielokrotnie większe publiczne oburzenie niż zmasowane ataki na Kijów czy rosyjskie propozycje

nierozsądne, ale o wrażenie takiej jak na Amerykę prawicowej skłonności, ale nie trumpowskiej. No taka stara amerykańska prawica. I bardzo panią Irenę tutaj przy okazji pozdrawiam, bo często ją czytam z zainteresowaniem i ona na przykład napisała ostatnio tak: pojedynczy ukraiński głupek, który wjechał na teren Morskiego Oka, wzbudził wielokrotnie większe publiczne oburzenie niż zmasowane ataki na Kijów, czy rosyjskie propozycje

0: I wie pan, no ja bym te słowa wziął sobie do serca, gdybym był takim internetowym prawicowcem, bo rozumiem pana, że prawica ma różne pojęcia, bo naprawdę coś w tym jest. To, no, jak to jest? Się denerwujemy Ukraińcami, którzy słuma jakieś złomią czy coś takiego, a tak przywykliśmy do tego, że gdzieś tam bomba, rakieta spadnie, no tam wiadomo, tak to Rosjanie mają, że zrzucają bomby.
1: Tylko, że no to jest trochę dyskusja na temat kondycji, czy tego kontentu w social mediach i co się sprzedaje, co się nie sprzedaje. Tak. No, panie rektorze, ale co ma największą oglądalność teraz? No, takie rzeczy, powiedzmy, nie wiem, skandalizujące, plotkarskie, czy wywiad jakiegoś wybitnego profesora? No, no, taką mamy rzeczywistość. No, to jest kwestia jakby dokonywania codziennego wyboru i tego...
0: Panie, ja się po prostu boję, że część prawicowej już tak bez żadnego tam, wie pan, żadnych żabek. Naprawdę. Tak. Prawicowej, patriotycznej opinii publicznej grzeje tak mocno sprawę Orła Białego, UPA. Ważnych spraw. Nie pan zrozumie, że ja mam krótkochwilny głos, ale doskonale rozumiem, że są ważne. W ten sposób, mimochodem, celowo czasami, ale częściej niecelowo, zabijając naszą wrażliwość na obecną wojnę, obecne ofiary i obecną tragedię narodu ukraińskiego.
1: Tak, nie? Ja pana, jakby rozumiem pana sposób myślenia i w pewnym stopniu oczywiście podzielam ten pogląd, tylko wie pan, jest taka cecha polska moim zdaniem, że mamy naprawdę wielkie serca i po wybuchu wojny na Ukrainie to się dało, no dla mnie takim największym symbolem to są dwie rzeczy. To są te wózki stojące na dworcu w Warszawie i drugie to jest to, że te matki były przyjmowane do domów. No to no trudno jakby o większy gest serca. Jak pan przyjmuje obcego człowieka do własnego domu, no to jest absolutny fenomen.
0: Właśnie, ale wie pan, na co my też... nie były bardzo wielkie.
1: Ale na co wie pan, my na co my też jesteśmy czuli i jakbym interpretował przyczynę tego, o co pan pyta? Niewdzięczność. Niewdzięczność, panie rektorze. Bo jeżeli za to wszystko, co myśmy zrobili jako społeczeństwo, żeby to było jasne, jakby celowo podkreślam słowo społeczeństwo, bo to były indywidualne decyzje wielu polskich rodzin. I potem pan widzi, że tutaj niektórzy tą Polskę traktują właściwie, już pomijam, że być może ten gentleman powinien być po prostu na froncie, ale ludzie zareagują na niewdzięczność, no i trudno mieć do nich o to pretensje. No jeżeli pan otworzył swoje własne mieszkanie, karmił, dał schronienie i powiedział zostań, póki tam te bomby lecą na głowę, a w zamian za to dostaje pan tutaj to traktowanie tej Polski właściwie jak jakiegoś takiego wakacji, gdzie jeszcze nie trzeba przestrzegać prawa i żadnych zasad, no to się no tak, być tak. Może niektórym się przelało. No to no jak pan jedzie w gości, no to jednak no wydaje się, że no nie wszystko pan może robić to, co gospodarz, prawda? No tak. Z tym szacunkiem. No to,
0: mam też nadzieję, że polski głupek,
1: więc uważam, że to jest
0: tak się zachowywał, też zostałby przez Polaków zhejtowany, choć może hejt w ogóle nie jest takim najzdrowszą metodą reakcji, no ale skoro wszyscy tak robią...
1: Ale jesteśmy czuli jako społeczeństwo na niewdzięczność i obawiam się, że to jest jeden z symptomów tym, o którym pan rektor mówił, o kondycji jakby social mediów i podpowiadania tego, co jest w kontencie, no to jest jakby na długą inną rozmowę temat.
0: Wie pan, z kilka na wsi dzisiaj tematów moim zdaniem jeszcze zebrało na długą i ciekawą rozmowę.
1: Czy mogę pokładać nadzieję, że się jeszcze zobaczymy w tym studio?
0: Moim zdaniem ten tandem król wróbel ma przyszłość.
1: Ma przyszłość, to się cieszę.
0: Zapraszam w przyszłości na inne kolejne ciekawe rozmowy Radia Vox FM, w tym na pewno z Piotrem Królem z Prawa i Sprawiedliwości.

0: Słuchajcie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Prezydent w niedzielę poleci do Stanów Zjednoczonych. Karol Nawrocki otrzymał zaproszenie na urodziny Donalda Trumpa. Te informacje potwierdziła już kancelaria prezydenta. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Co wiemy o tej wizycie?
1: Będzie miała charakter nieoficjalny. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, który będzie towarzyszył prezydentowi, przekazał, że Karol Nawrocki leci do Stanów Zjednoczonych na zaproszenie Donalda Trumpa i weźmie udział w zorganizowanej w Białym Domu gali UFC, czyli gali mieszanych sztuk walki. Ma ona upamiętnić 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych i uczcić Dzień Flagi, ale będzie też częścią obchodów 80. urodzin prezydenta Donalda Trumpa. Wizyta, jak czytamy, będzie też okazją do rozmów w zakresie bezpieczeństwa i relacji dwustronnych.
0: Według naszych informacji Karol Nawrocki spędzi za oceanem 2 dni. Ponad 5 godzin przesłuchań trwa proces w sprawie Olga z Grudziądza. 19-latek podczas ucieczki przed policją nadział się na ostry płot. Kilkanaście minut później zmarł w szpitalu. Na ławie oskarżonych 3 lekarzy. W środę przesłuchano 3 policjantów z Grudziądza i ratownika, który brał udział w akcji. O szczegółach nasz reporter Łukasz Piekarski.
2: Policjanci z Grudziądza pytani byli o przebieg interwencji oraz o wydarzenia na grudziąckim SOR-ze. Najwięcej emocji wzbudziło jednak przesłuchanie jednego z ratowników, który na miejsce przyjechał w karetce. Jak zapewniał, 19-latek był agresywny i nie słuchał poleceń.
3: Utrudniono tam wszelkie badania. Zmierzyliśmy tętno saturację, on zrzucał po chwili puls oksymetr z palca. W trakcie mierzenia ciśnienia szarpał się.
2: To jest dramat. Tak krótko słowa przesłuchiwanego ratownika skwitowała Małgorzata Szachbazjan, mama Olka.
4: Ratownik dalej nie widzi swoich błędów. On nie widzi łamanych procedur, on nie widzi praw pacjenta.
2: Na kolejnej rozprawie, czyli 17 czerwca, przesłuchany zostanie 2 z ratowników, kierowca karetki.
0: Na ostatniej rozprawie, czyli na początku lipca, sąd wysłucha opinii biegłych. Głos zabierze również mama 19-latka. Grzegorz Braun z sądowym zakazem rozpowszechnienia treści godzących w Muzeum Auschwitz-Birkenau, tak postanowił sąd apelacyjny w Krakowie. To już prawomocne orzeczenie. Przypomnijmy, polityk podważał wiarygodność instytucji i zaprzeczał istnieniu komór gazowych. W odpowiedzi na te stwierdzenia muzeum wytoczyło politykowi proces o naruszenie dóbr osobistych. O szczegółach z Krakowa Brian Bednarczyk.
5: W lipcu ubiegłego roku Grzegorz Braun stwierdził w wywiadzie, że tu cytat, mord rytualny to fakt, a dajmy na to Auschwitz z komorami gazowymi to niestety fake. Jednocześnie lider Konfederacji Korony Polskiej negował historyczno-naukową wiarygodność Muzeum Auschwitz-Birkenau. Sprawa trafiła do Sądu Okręgowego w Krakowie, który nałożył na polityka zakaz rozpowszechniania nieprawdziwych treści wraz z grzywną i usunięciem wpisów w internecie dotyczących jego wypowiedzi. Sąd apelacyjny w Krakowie podtrzymał zakaz, ale uchylił konieczność zdjęcia postów i karę pieniężną.
0: A warszawska prokuratura wyjaśnia kwestię podważenia zbrodni nazistowskich w Auschwitz. A teraz wracamy do porannej rozmowy Vox FM, którą przeprowadził Jan Wróbel.
6: Dzień dobry, dziękuję bardzo. Poseł Prawa i Sprawiedliwości, Piotr Król. Zrobimy krótką przerwę od sporów polsko-ukraińskich, bo możemy o sporach pisowsko-pisowskich porozmawiać. Stowarzyszenie Po Pierwsze Polska wzmacnia jedność PiS przeciwko Mateuszowi Morawieckiemu.
7: A to jest pytanie czy teza?
6: Teza. Może tak, pan tylko kiwnąć głową, ja powiem, że pan kiwnął głową.
7: Cenię szczerość pana redaktora. Jeden z moich kolegów, nie pamiętam kto, ale sformułował tezę o budowaniu... Oj, a to za tą... To za tą tezę, panie redaktor. Ale gdyby pan redaktor sobie życzył twardej pisowskiej ręki na plecach, jestem do dyspozycji. A mówiąc zupełnie... Ale wszystko jest okej?
6: Okej, słucham pana.
7: Któryś z moich kolegów sformułował tezę o